żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Deska i ława.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Eska i Ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Kaleska, Iława News.
1: Dawid Jakubowski. W Iławie odbywał się cykl spacerów przyrodniczych Dzika Iława. Idziemy w przyrodę. Iławę odwiedziła m.in. Emilia Wasielewska. Opowiadała o dzikich zapylaczach. A okazuje się, że są nimi nie tylko pszczoły. Edukatorka przyjechała na zaproszenie Magdaleny Rudnickiej z Dzikiej Iławy, która rozpoczęła spotkanie.
2: Osoba, którą dzisiaj zaprosiłam, Emilka Wasielewska, jest właśnie osobą, która zajmuje się pszczołami, zarówno tymi dzikimi, jak i również pszczołą miodną, ponieważ Emilia ma swoją małą pasiekę, ale też przy okazji bada dosyć ważny problem, zjawisko przepszczelenia, o którym myślę, jak będzie okazja, to na pewno trochę opowie. Przepszczelenia, czyli zbyt dużej ilości pszczoły miodnej w miastach przede wszystkim, co jest dużą konkurencją dla naszych dzikich innych gatunków pszczół, ale tego, ile tych pszczół jest, jakie mamy bogactwo, to już Emilia opowie i pokaże. Więc oddaję już głos naszemu dzisiejszemu przewodnikowi. Ja tylko jeszcze dodam, że z tego miejsca ruszymy sobie wzdłuż Alei Jana Pawła i ostatecznie skończymy po przeciwnej stronie Wyspy Młyńskiej, tam na tej łące kwietnej. To jest niecałe 1,5 kilometra, będziemy sobie spokojnie szli. Tam jest też ciekawe miejsce z tego względu, że są tam ustawione od wielu lat hotele dla owadów, głównie właśnie dla dzikich pszczół, więc warto też o tym wspomnieć podczas dzisiejszego spaceru.
3: Zajmuję się pszczołami, to prawda. Kwestia pasieki, którą posiadam, to jest już czas przeszły, ale Madzia nie wiedziała. Oddałam ją miastu, przestałam się zajmować z braku czasu, bo pszczoła miodna wymaga ogromnej ilości czasu. Skupiłam się bardziej na nauce obywatelskiej. Jestem współprowadzącą Krajowy Monitoring Czmieli. Jeżeli Państwo nie słyszeli, można zajrzeć na Facebook Fundacja Ochrony Czmieli. Fajna sprawa, szczególnie dla dzieci, dla całych rodzin. Zbieramy informacje z całej Polski o tym, gdzie występują, jakie gatunki czmieli. A czy ktoś wie, ile mamy pszczół w Polsce? Poza tą miodną. To jest jeden gatunek. Bardzo blisko. To ja podpowiem. 494 na dzień dzisiejszy. Mamy 494 gatunki pszczół, w tym jeden to jest pszczoła miodna, a cała reszta to są te wszystkie dziko żyjące pszczoły lub mniej lub bardziej hodowlane, bo jeszcze hodujemy też murarki i czmiele, to Państwo pewnie wiecie. Lubicie pomidory, a borówki? To nikt tak nie zapyla borówek i pomidorów jak czmiele. Nie ma drugiego takiego owada poza bzygiem. Bzyk to taka mucha. To są takie ładne, wyglądające trochę jak osy muchy z rodziny Serfida i to są muchy, które tak jak czmiele potrafią zapylać w doskonały sposób pomidory i borówki. A z czego to wynika? Czmiel to jest ten taki duży, puchaty, kudłaty, fajny owad. Po prostu pszczółka, która potrafi zapylać wibracyjnie. Czyli to jest pszczoła, która jakby przyczepi się do kwiata i mocno nim potrząsa. Ale czmiele to są moje ulubione pszczoły, więc trochę będę dzisiaj marudzić Wam o tych czmielach. Mamy 32 gatunki czmieli w Polsce i około 5 czmielców. Słuchajcie, to są takie w ogóle też śmieszne pszczoły, bo to są pszczoły, które są wygodne. Nie lubią mocnych upałów, nie lubią jak jest za gorąco i lubią jak jest wygodnie i łatwo. A co to oznacza? Mamy kwiaty różne, prawda? Mamy kwiaty, które mają głębsze kielichy, mamy kwiaty, które mają otwarte kielichy. Wszystko zależy oczywiście od gatunku kwiata. No więc czmiel, czasami jak mu się nie chce gdzieś tam wspinać, na przykład do takiego groszku pachnącego, nie chce mu się gdzieś tam wdrapywać i po prostu wchodzi do tego kwiata, potrafi sobie wygryźć gdzieś z boku i dostać się tym samym do nektaru i pyłku. On tak naprawdę uszkodzi ten kwiat, ale go nie zniszczy. To też ważna informacja. To nie są niszczyciele ogrodów, nie przejmujmy się. Jest jeszcze taka jedna ciekawa pszczoła, która jest z rodziny miesierkowatych. W zasadzie jest ich kilka gatunków, które wycinają kółka z liści i w ten sposób sobie robią takie tulejki i zbierają w tym, i zabierają do gniazda, żeby to wyściełać. Więc pszczoły są w ogóle bardzo ciekawe. To są tak różnorodne owady o różnej biologii i gniazdowaniu, i sposobie bycia, życia i tak dalej. Może zaproszę Was na początek do tego malutkiego skwerku. Może nam się uda zauważyć, ale macie tam fajną pszczołę. Jest tam murarka żmijowcowa, taka szaro-czarna, fajna pszczoła, która żywi się tylko i wyłącznie pyłkiem i nektarem ze żmijowca. Niczym innym się nam tutaj nie pożywi, więc tam, gdzie jest żmijowiec, tam i jest ta murarka. Dochodźcie, zobaczymy, czy możemy ją spotkać. Właśnie, o, słowo klucz. Jeśli chodzi o pszczoły i ukąszenie, no to pszczoły należą do grupy żądłówek, tak? To są żądłówki. Gromada, wiadomo, owady, rząd to są błonkoskrzydłe, ale taka już ścisła grupa, do której należy, to należą są żądłówki. Czyli wszystkie mają żądła. Tylko, że w tym jest taki ambaras, że pszczoła miodna co robi? Miód. i my ten miód podbieramy. No więc ona tego miodu będzie bronić, bo to jest po prostu coś cennego dla niej. A wszystkie inne dzikie pszczoły, szczególnie te samotnie żyjące, one nie robią miodu. One zbierają nektar dla siebie na posiłek, pyłek dla larw, czasami pyłek połączony z nektarem, bo to zależy od gatunku pszczoły. I one wtedy po prostu nie są agresywne. Można je często gęsto wziąć do ręki, zresztą trzmiele to w ogóle. Co ja mówiłam przed chwilą? Są leniwce. Im się nie chce. Z angielskiego diut to jest po prostu idealne określenie. Bumblebee wcale nie, diut. Po prostu trzmiele to są taki kumpel, taki kolo, który gdzieś tam przyfruni i tak dalej. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Trzmiele lubią piwo. Bardzo. I na przykład jest taka sytuacja, że jedne z ich ulubionych bardzo kwiatów to są wszystkie też te ziołowe, typu lebiotka czy szałwia, ale też bardzo lubią przeteczniki, lawendy, ale jak się w spodku takie, nie musi być alkoholowe, bo tu nie chodzi o alkohol, jak się takie mocno chmielowe piwo wyleje na spodek, to gwarantuję, że tak 30% trzmieli przylecie do tego spodka, żeby tam sobie po prostu pobrać i tak dalej. To są takie ciekawe obserwacje. Trzmielami zajmuję się mniej więcej od 20 paru lat. I są to jeden z moich ulubionych w ogóle owadów. Są bardzo inteligentne. Najnowsze badania fińskich naukowców wykazały, że trzmiele myślą logicznie. To znaczy chodzi o to, że zrobili takie badanie, które powtórzyli, udowodnili, że trzmiele musiały przejść pewien labirynt, nie dostając wcale nagrody, po to, żeby wejść do drugiego labiryntu i jeszcze jedną rzecz sprawdzić, dopiero doszły do rozlanego tam syropu cukrowego. Nie były uczone wcześniej, bo zazwyczaj przeprowadzało się te badania ucząc. I one ucząc zapamiętywały drogę, powtarzały swoim pobratymcom i oni wszyscy potem po prostu szli tą drogą. Nie. Tutaj eksperyment polegał na tym, że trzmiele zostały zostawione same sobie. I to myślenie przestrzenne u nich się włączyło i logika działania, czyli sprawdzali ślepe zaułki, wracały, informowały inne, że tam jest na ślepo i aż w końcu dotarły. A jak dotarły, to potem wszystkie już po prostu tupały w tym samym kierunku. I to jest niesamowite. Aha, i po drodze pokonywały zapadki. To jest też słowo klucz, bo tak jak mówię, my ludzie sobie przyswoiliśmy taką wiedzę, że owady są głupie. Ja odkrywam od 30 paru lat tą entomofaunę i wierzcie mi Państwo, że w życiu takiej mądrości nie widziałam na przykład u mrówek, czy właśnie u pszczół, czy u chrząszczy, która jest bardzo zaawansowana, bardziej niż my sobie myślimy i zdajemy sprawę. Dlatego moim zdaniem owady wcale nie są głupie, potrafią działać świetnie instynktownie, tylko są zbyt zajęte. Po prostu one mają swoje misje, tak? One mają chrząszcze gdzieś tam, zajmują się spróchniałymi rzeczami w lesie, sprzątają. Pszczoły zapylają. To po prostu są bardzo pracowite owady, tak samo mrówki. Na przykład kolonia mrówek, taka potrącona, zepsute gniazdo, potrafi je naprawić w ciągu 1,5 godziny. To jest niesamowite. To nawet wielkie gniazda. A na końcu tej naprawy potrafi ucztować. Czyli znajdują sobie pokarm i wszystkie mrówki zbierają się przy tym pokarmie i go zajadają. To jest niesamowite. Więc myślę sobie, że tylko my ludzie mamy gdzieś tam uparcie w głowie, że o, dobra, miśki są mądre. Wiecie, co Państwo mi chodzi? Psy są nasze w domu mądre, a owady takie tam można ubić głupie, nie? Nie, nie, nie. Naprawdę nie. Ja mam sporo lat i te odkrycia to są takie... Jestem przede wszystkim terenowcem, czyli kimś, kto dużo bywa w terenie, kto dużo chodzi w terenie i obserwuje te owady. Jedno to czytanie. Mam na to czasem nie mam. Średnio te 6-7 książek uda się w okresie zimowym przeczytać, ale powiem Państwu szczerze, że to, co najbardziej obserwuję od takiego malucha w głowie, czego nauczył mnie dziadek, to jest to, co ze mną zostało i co pomaga mi zrozumieć tą przyrodę. Więc chodźmy do tej murarki, czy mi zostały, bo ja jestem gaduła. Pilnujcie mnie. Pszczoły, kiedy się stresują, bardzo mocno się czyszczą, obczyszczają się, oblizują sobie czułka, czyszczą sobie te czułka. To jest taki poziom stresu, bo ona jest w tej chwili w czymś, co jest dla niej zupełnie po prostu obce.
0: Murarka jak?
3: Żmijowcowa. I słowo klucz. Macie tutaj roślinę żmijowiec i to jest właśnie jej roślina. Mamy w ogóle szczęście, bo ona za chwilę kończy jakby swój sezon, bo to jest murarka, która tak jak żmijowiec, wiecie, zacznie przekwitać. Was zazdroszczę, bo macie wszystko jeszcze kwitnące u nas, że te żmijowce przekwitają, bo ja jestem z tej części zachodniej, gdzie ta fenologia jest szybciej, ale też szybciej się kończy, więc macie szczęście. Jeszcze z 2 tygodnie, myślę, tak jak żmijowce przestaną po prostu produkować nektar, tak jej murarka się skończy. Ale jej życie polega na tym, że ona sobie zbiera ten pyłek i nektar i gdzieś tutaj, myślę sobie, w okolicy, bo już tu widziałam, że gdzieś tam sobie grzebała, znajduje sobie suche, fajne skarpy i w nich sobie czasami gdzieś tam wykopuje, czasami też w drewnie robi, bo ona jest taka fajna, że i w drewnie, i w piasku potrafi robić gniazda. Tak, ona jest taka szara z czarnym. Spójrzcie na jej podbrzusze, ona tam ma pyłek żmijowca. No i ona właśnie na tym podbrzuszu zbiera ten pyłek i potem go sobie zgarnia, oddaje odrobinę swojej śliny i nektaru i robi taki chlebek pszczeli, który zostawia wraz z jajkiem w swoim gnieździe. Świetna pszczoła. Zresztą tak naprawdę nie byłoby żmijowca, nie byłoby tej pszczoły, bo pszczoła miodna, którą tu widzicie, która lata i zabiega o ten żmijowiec, ona ma dość krótki języczek, tak. I jest szeroka na pyszczku i ma krótkie żuwaczki. I problem polega na tym, że ona owszem pobierze ten nektar, ale średnio z pyłkiem. Czyli jako zapylacz dla żmijowca jest taki, no powiedzmy w dużej po prostu mierze mniej skuteczny. Nie, że zupełnie nie zapyli, ale mniej skutecznie. I właśnie ta specjalizacja u pszczół to wykształtowała się już tak naprawdę, słuchajcie, aż od okresu jury. Wtedy, kiedy najwięcej gatunków nam przybyło w jurze, to wtedy zaczęły się kształtować też specjalizacje. Czy ktoś wie, skąd pochodzą pszczoły? Od jakiego owada? Takiej bliskiej kuzynki. Od osy, brawo, super, od osy. Tak, wypuścimy. No i teraz zobaczcie, zupełnie bezproblemowo. Widzicie? Zupełnie. Totalnie nic mnie tutaj nie pożądli, nie pokuje. Ona się teraz ogrzewa, bo tak, była zestresowana, więc wytraciła swoją energię. O, i odleciała. To jest chwila, moment. Czasami jeszcze zrobi kubkę, no ale to wybaczamy. No musi, kochani, musi. Ze stresu, dokładnie. Słuchajcie, macie tu już jeden chociażby gatunek, który jest fantastyczny, specjalista, totalny, żywiący się tylko i wyłącznie na żmijowcu. No to co, idziemy dalej? Bo tutaj już więcej poza pszczołą miodną, jeszcze znaleźliśmy tam smuklika, ale nie będziemy tam na skarpie schodzić. I pszczoły dzielą się jeszcze na rodzaje. Kto wie, jakie mamy rodzaje pszczół? Pewnie będzie tu madziawie. Mamy lepiarki, czyli takie pszczoły, które bardzo, jak sama nazwa wskazuje, lubią lepić, ale nie lepić jakieś tam plasteliny czy coś, tylko po prostu lepią sobie norki w ziemi. Mamy pszczolinki, to jest taka bardzo duża grupa pszczół, od bardzo malutkich, dosłownie 3 mm do bardzo wielkich, nawet 1,5 cm. Pseudosmukliki i smukliki, to są takie drobne, wąskie pszczółki, to jest zmora melitologa. Smukliki to są pszczoły, które jak mamy oznaczać, to po prostu wyrywamy włosy z głowy. Słuchajcie, czasami różnica między nimi jest tak subtelna i tak bardzo delikatna, że żeby oznaczyć do gatunku, niestety musimy taką pszczołę złapać, wziąć do laboratorium i zbadać pod mikroskopem. Nie ma innej opcji, ale nie robimy tego. To znaczy ja jako naukowiec mimo wszystko nie jestem zwolennikiem zabijania owadów do badań. Niemniej jednak sama wiem, że w przypadku, kiedy chcemy stwierdzić, że jest jakiś cenny gatunek, to jest jedyna możliwa opcja po prostu. I wtedy faktycznie łapiemy to w pułapki, te pszczoły, albo na żywo, na transekcie łapiąc i oznaczamy, ale robimy to tylko raz. Oznaczona, wpisana do rejestru i koniec. Czasem trzeba, bo na przykład zatrzymamy tym jakieś zakusy władz miejskich lub gminnych do, nie wiem, zrobienia, przerobienia terenu na parking, a mamy tam na przykład łusareczka, o którego dzisiaj tutaj u Was zauważyłam, ale nie mogłam go złapać drugi raz. To jest świetna, malutka pszczółka z takim lekko złotawym odwłokiem. Taka totalnie miniaturowa. To jest bardzo rzadka pszczółka, więc czasem warto coś złapać, ten jeden okaz i zabić po to tylko, żeby udowodnić, że on tam występuje, bo wiecie, wszystkie urzędy lubią papiery i jak nie ma papieru na to, że coś występuje i to mówię Wam jako urzędnik, to po prostu no nie ma, tak? Jak tego nie ma na papierze, to tego nie ma, a żeby udowodnić coś w RDOŚ-u, że coś gdzieś jest, to musi mieć po prostu to na papierze stwierdzone, a nikt, żadna uczelnia nie podejmie się stwierdzenia, bo widziałem. Po pierwsze, że nie zawsze oznaczymy do gatunku, a po drugie i najważniejsze, nie zawsze po prostu jest tak, że pójdziemy tam jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i po prostu tej pszczoły nie ma, ale pójdziemy piąty i gdzieś tam jest.
2: A na jakich roślinach żeruje usareczka?
3: Lubi takie typu powoje, wszystkie takie te roślinki, które są dość blisko ziemi. To jest malutka pszczółka, więc też nie lata daleko. I ona raczej gniazduje. O, może wejdziemy sobie. Śmiało, wejdźmy. Mamy takie pudełka, to są w zasadzie entomologiczne pudełka edukacyjne. Czyli takie właśnie, żebyście mogli zobaczyć pod lupą. Większą sztuką jest, zaraz Wam pokażę, złapanie do tego. Tu po to, żeby zmierzyć, żeby sprawdzić, a czasami niestety zalać formaliną, tak? To mówię o tych sytuacjach, kiedy właśnie...
2: To prawda miodna, ale ona ma pełne koszyczki, może jakby
3: tak, możemy zobaczyć pewnie. Słuchajcie, pszczoły miodne też bardzo lubimy. Tak, to są pożyteczne owady i to nie ma co tutaj w ogóle dyskutować.
2: Tak, napakowane pyłkiem od nóża.
3: Ktoś jeszcze? Chcesz jeszcze też popróbować? Mamy malucha. Pamiętacie, jak mówiłam o tych pszczolinkach, że są różne małe, duże? No tu macie malutką, pangarus, czyli zbierka. To jest rodzina pszczolinkowa. Ty proszę, można zobaczyć. A pszczolinki to są takie pszczoły, które bardzo lubią też żyć w koloniach. Czyli jak mamy jedną, to gwarantuję Wam, że ze 20 ich tutaj lata, bo one są pszczołami samotnymi, ale bardzo lubią żyć w takich aglomeracjach pszczelich, czyli gdzieś tam sobie koło siebie robią, kopią norki w ziemi. Maluszek, totalny, też nieszkodliwy.
0: To on wypuszczam już.
3: No miodna się wścieknie zaraz. Czy znacie taką aplikację albo stronę iNaturalist? Słyszeliście o tym? Tam można sobie wstawiać zdjęcia pszczół i eksperci je oznaczam. Czyli możecie też znowu przyczynić się niejako do tego, do tej nauki obywatelskiej, czyli Citizen Science. Miodna kolejna złapana. Super, brawo, ale brawo za złapanie. To nie jest łatwa sztuka. Na tym iNaturaliście możecie oznaczać, bo jeżeli chcecie też zadbać o swoją Iławę, to warto, jeżeli coś zauważycie ciekawego, albo wydaje wam się nawet, że to jest ciekawe, to zróbcie zdjęcie, wstawcie i powiem, ktoś wam to oznaczy, a być może przyczynicie się też do takiej inwentaryzacji tego, co tu macie. Dlatego, że ja już widząc tutaj, chociażby na tym malutkim skwerku, to już jestem przekonana, że Iława jest bogata w pszczoły.
0: Czyli nie występuje rejonizacja pszczół, że w tym rejonie Polski to takie, a w tym to takie. One się...
3: Częściowo występuje. Na przykładzie czmieli możemy to powiedzieć. Czmiel występuje. Na przykład mamy czmiela, który jest taki gatunkiem występującym stepowo i bardzo tak na wschodniej ścianie. Mamy czmiela wysokogórskiego, który występuje nomen omen tylko i wyłącznie w górach, ale jest też czmiel sześciozemny, przepiękny czmiel, którego możemy spotkać w Karkonoskim Parku Narodowym. Także częściowa rejonizacja, owszem, ale nie dla wszystkich gatunków.
0: A Mazury mają swojego?
3: Nie, Mazury są trochę jak nasza Wielkopolska, czyli po prostu mamy wszystko, ale na pewno myślę sobie, że z uwagi na to, że pewnie u was jeszcze się zachowały zmienno wilgotne łąki, to macie też gatunki cenne przyrodniczo. Takie, co kiedyś były wszędzie, a dziś są już tylko po prostu w niektórych miejscach. Także dlatego mówię o tym iNaturalist, że warto jednak sobie na to spojrzeć.
4: Marianka, chodź, masz biedronkę.
3: Biedroneczka. Biedronki się łatwiej złapać, co? Tu mamy lucernę i powinno być tak naprawdę sporo czmieli. Widzicie coś? Zobaczcie, tu macie takiego, tak, złotka. Macie tutaj takiego pięknego chrząszcza, bo ja oprócz pszczół też chrząszcze lubię, grzebaczowate, osy. Tu macie złotkę, prześliczne, one są w różnych też rozmiarach. Na pewno znacie kruszczycę złotawkę. To jest taki duży, szeroki dosyć chrząszcz, zielony prawie cały. A tu macie kuzyneczkę, bardzo malutką, taką mieniącą się miedziano, zieloną. Można też śmiało wziąć na rękę, chrząszcze też w ogóle są fajne. Ile my tych czmieli faktycznie mamy? To jest taki opracowany przez nas dla tych wolontariuszy, co nam właśnie pomagają, klucz do rozpoznawania czmieli. I tu możecie sobie zobaczyć, jakie mamy różne... Zobaczcie, pan zrobił fajne zdjęcie czmiela rudego. To jest czmiel rudy. Gdyby ten czmiel u pana miał chociaż więcej białych włosków, tak, już byłby innym czmielem. Albo
5: ja
3: parkowym, bardziej...
5: Na to, ale
3: no właśnie.
5: Tu widać, ten ma żółty paseczek, a tu nie
3: ma. A ten
5: ma.
3: Nie. I parkowy jest bardziej popularny, a ten jest niezwykle rzadki.
5: Ciężko odróżnić, tak jak...
3: Przyjrzyjcie sobie. To jest świetna sprawa. Najlepiej naukę o pszczołach zacząć od prostych gatunków. Czmiele bywają okrutne, bo mają jakieś zmieniane formy, wytrą włoski i się nam mylą między sobą, ale moim zdaniem najłatwiej właśnie zacząć od czmieli, bo po pierwsze są przyjazne, szybko je rozpoznamy, bo są duże, większościowo. Przeglądajcie, bo tam jest więcej tych gatunków różnych. To są te, co najczęściej spotykamy. Zobaczcie, jak je łatwo pomylić. Mamy czmiela ogrodowego, który ma długi języczek i taką podłużną główkę, a zaraz mamy czmiela ziemnego, który... Ale widzicie tą różnicę w główce? No ja ją widzę już na oko w terenie, ale wy musielibyście się mocniej przyjrzeć. Też paski, tak? Zobaczcie, tutaj mamy tak jakby koło i tu żółty paseczek. Ale zobaczcie te dwa. No kto mi powie, który jest który? Nigdy w życiu. Tak naprawdę zdarzyło się, ja widziałam na własne oczy, jak czmiel leśny się skrzyżował z rudym, ale te rodziny nie przetrwają, bo to są tak naprawdę inne gatunkowo już pszczoły, inny układ jest. Raczej się nie krzyżują, także to są przypadki. Tu mamy ten czmiel gajowy i ziemny, prawda? W zasadzie to są zdjęcia czmieli takich, które wyszły dopiero z gniazda, czyli takich, wiecie, świeżych. No mamy piękne żółte, jasno-żółte włoski, tu mamy ciemne, no świetnie rozpoznamy, główki są te same, czułki te same, wielkość w ogóle identyczna i jest połowa sezonu, widzicie na kwiatach, wytarte, wyblakłe, który? No nie do oznaczenia, dlatego zazwyczaj naukowcy piszą tak, jeżeli nie zabijają i nie sprawdzają genetycznie, to po prostu piszą, że jest ziemny lub gajowy, no bo to najprościej, tak? I teraz sobie jeszcze przejrzyjcie, tu będą moje ulubione, czyli rude dupki. Wszystkie te czmiele z rudymi właśnie pupami, to są takie bardzo ciekawe, mniejsze trochę od tamtych z żółtymi paskami i to jest ten sześciozębny z Karkonoskiego. On ma tak przy żuwaczkach takie jakby ząbki i ma ich sześć. O, proszę, jak ładnie! Jak ślicznie złapałaś! No po prostu pięknie! Spójnica! Gratuluję! Bardzo ładna! Mogę zrobić zdjęcie?
6: Schowała się.
3: Jeszcze złapała z pyłkiem? To jest też rzadko, żeby złapać. Samiczka. Także masz dziewczynkę. O, śliczna. O, jak wierzga. Denerwuje się bardzo, ale pokażmy wszystkim. Mają te odwłoki. Zobacz, spójrz na jej odwłok. Ona ma taki trochę jak pszczoła miodna. Bardzo taki jakby idący wstożek. Taki, mamy lekkie zachmurzenie. Tak, dla pszczół ta pogoda jest taka, no, średnio ciepła. I teraz tak, bakatki. To są takie pszczoły, które bardzo lubią słońce. Obrostki. więc ich możemy dzisiaj w ogóle nie spotkać. To są dzieci słońca, tak samo wszystkie miesierki. Natomiast czmiele, to one są jak ja, wolą jak jest trochę chłodniej. Czy właśnie spójnice, czy pseudosmukliki, czy pszczelinki, będziemy je tu spotykać. A na dziewannie coś jest? Czasem, dokładnie, przed deszczem, czasem warto spojrzeć w kielich kwiata, po to tylko, żeby zobaczyć samce. Teraz jest sezon na samce zresztą, więc u większości pszczół, więc to jest taki moment, że można zobaczyć. A i samce w ogóle nie mają żądeł. To jest też takie słowo klucz, nie mają żądeł.
0: Czyli jak u komarów, to one atakują.
3: Tak, dokładnie. Tutaj samice zdecydowanie mają żądła, one bronią gniazd. Samiec jest tylko od jednego, od kopulacji, więc ma po prostu kopulator, którym zapładnia, jakby na rzecz żądła w ewolucji wykształcił mu się kopulator. Role są jasno podzielone, ale...
0: A jedzenie kto przynosi?
3: Tak naprawdę tutaj jest fajnie u pszczół samotnych, nie tak jak u miodnej, że trutnie są karmione do momentu wypuszczenia z ula, a potem niech sobie radzą, a truteń pszczoły miodnej w ogóle nie umie pobrać nektaru z kwiata, więc tak naprawdę umrze, albo zapłodni i umrze z samicę pszczelą, dlatego że matka pszczela pszczoły miodnej wyrywa mu jego kopulator i zostawia u siebie. Jako taki swoisty korek zatykający taką, no nie wiem jak to nazwać, spermator to się nazywa, czyli po prostu zbiornik, którym ona sobie gromadzi nasienie samców po to, żeby później przez 5 lat w tym ulu składać te jaja, cały czas zapłodnione. Natomiast u pszczół samotnych mamy coś innego. Tutaj nie ma takiego czegoś, że pszczoły samotne, właśnie samce są zaraz, nie wiem, wyrzucane albo umierają. Żyją ciutkę krócej niż samice, no bo mają mniejsze jakby role w przyrodzie, ale z drugiej strony żyją i też zapylają, to słowo klucz. Czyli też zapylają, pobierają nektar, zabierają pyłek z kwiata na kwiat. Też mamy tutaj całkiem ciekawą sytuację. A niektóre samce są jeszcze tak kulturalne, że pilnują areału pożytku dla swojej samicy. Tak jest u makatek zbójnic. Właśnie dlatego się nazywają zbójnice. Jak będziemy mieli chwilę i będziemy w cieniu, to wam pokażę, mam zdjęcie, jak makatka zbójnicza zrzuca zadrzechnię czarnorogą, która jest od niej 3 razy prawie większa. Panowie makatki, jak widzą na przykład czyściec wełnisty albo błotny, to są ich ulubione rośliny, taki areał, poletko, to robią tak zwane kontrole lotne. One w ogóle latają troszeczkę inaczej niż większość pszczół. Bardziej mają taki lot jak bzygi, czyli te muchy, o których wam opowiadałam, czyli tak zawisają, robią kwadraty, takie niespokojne loty jakby. No to one patrolują ten teren i patrolują i jak tylko jakakolwiek pszczoła albo cokolwiek usiądzie na tym czyśćcu, natychmiast przylatują i one mają na odwłoku taki fajny trójząb i tym trójzębem przeciwnika zrzucają. A dlaczego to robią? Bo pilnują, żeby kwiaty były cały czas pełne nektaru dla samiczek. Gentlemen, to jest w ogóle ciekawie obserwować makatki, mam je we własnym ogrodzie, są po prostu cudowne pszczoły, po czmielach chyba moje drugie ulubione właśnie, ponieważ biologicznie właśnie, tak behawioralnie są ciekawe z zachowania totalnie. Zresztą panowie makatki są strasznie też wykorzystują ten trójząb do przytrzymywania samic, więc te samiczki, czy chcą, czy nie, i tak zostaną zapłodnione, bo to jest też i potrafią tak robić w ciągu minuty kilkakrotnie z tą biedną samiczką i ona nie odleci, nie naje się, dopóki on jej nie puści. No, matka ewolucja i sobie poradziła w tej kwestii, czyli dała wszystkim to, co jest najważniejsze.
2: Ja tylko dodam, że my makatkę w Iławie zbójnicę mamy. W tym miejscu, w którym będziemy kończyli, w zasadzie ją obserwowałam, więc może się uda, ale na pewno u nas w Iławie występuje.
3: Proszę, Madzia, zobacz. To jest pan czmiel. Samiec. Tak, długi odwłok, ale to jest samiec czmiela ziemnego, czmiela kamiennika. Czyli to życie panów jest słodsze i ładniejsze i milsze. Mniej mają obowiązków. No wynajduje właśnie nie miodne, tylko wszystkie te dzikie pszczoły. Brawo.
2: Jedna z much, która udaje osę bądź pszczołę kolorystycznie, tak. One nie mają, w zasadzie są zupełnie bezbronne. Nie gryzą, nie żądlą, dlatego jedyną obroną jest tak zwana mimikra, czyli upodobnienie się wyglądem. Udaje groźniejszą od siebie, żeby nikt mnie nie dotykał.
3: Biedronka się go boi, bo on ją przewraca co chwila. Zobaczcie, jak wibruje w ogóle, jak bzyczy. Śmiało, on wam nic nie zrobi. Większość chmieli lubi norki w ogóle, po gryzoniach. Dlaczego niektóre krwawniki mają kolor bladoróżowy albo bladofioletowy? Słuchajcie, to od gleby zależy. Czy widzieliście różnicę? Pamiętacie tą panią czmiel kamiennik i pana czmiela kamiennik? To też jest czmiel kamiennik, pani. Bardzo malutka i drobniutka. Co fajne u czmieli, bardzo często, bo tak jak zazwyczaj przy innych pszczół jest tak, że praktycznie są tej samej długości, różnią się naprawdę nanomilimetrami. Ta tak w przypadku trzmieli, w jednym gnieździe może być pszczoła, która ma na przykład 6 mm i za chwilę taka, która ma 10 mm. Te pierwsze jaja, które są składane przez królową matkę i kiedy ona karmi te pszczoły, bardzo dużo daje im pokarmu. Więc te pszczoły, te pierwsze robotnice są bardzo duże. Później, kiedy to gniazdo się już rozwija, jest 300 osobników, jest bardzo nasilone karmienie, no to jest więcej jaj, więcej larw do wykarmienia i więcej wszystkiego, więc po prostu te pszczółki bardzo często, te kiedy gniazdo się już tak zbliża bardziej do końca niż początku, kiedy są wydawane nowe matki, to robotnice są mniejsze, tylko matki są duże, bo one są bardziej dokarmiane, puszczane w świat, po to, żeby mogły gdzieś się zakopać w ziemi i z powrotem na wiosnę zrobić nową kolonię. Więc tu mamy taką późną robotnicę, ona ma gdzieś około tygodnia. Może zacznijmy od tego początku cyklu, czyli mamy gdzieś tam okolice końca sierpnia, początek września. Dużo jest tych młodych matek, one się mocno karmią, nabierają takiego tłuszczyku na zimę, substancji odżywczych, zakopują, znajdują sobie gdzieś norki w ziemi pod kupką liści albo no różne tam, zależy od gatunku. I ona żyje od tego momentu, co wyszła z gniazda, czyli gdzieś lipiec, sierpień, aż do końca następnego cyklu, czyli gdzieś tam na wiosnę założy nowe gniazdo, założy nowiutkie gniazdo na wiosnę, właściwie połową jesieni dopiero padnie, czyli to jest najdłużej żyjący czmiel, matka czmiela. I potem są robotnice. I teraz tak, robotnice żyją średnio 9 do 12

0: To i to, i to. Czmiele lubią bardzo wszystkie, w zasadzie wszystkie kwiaty. I czmiele, w przeciwieństwie do pszczoły miodnej, polecą na przykład na lnicę, polecą na tojad, różne trujące inne rośliny, tylko dlatego, że one w swoim bolu te trucizny skumulują, przetrawią i wydalą. Natomiast pszczoła miodna trochę jak my ludzie, no nie strawi. Co najwyżej powie, ojej, ups, nie toleruje arszeniku. I jeśli chodzi o kwiaty i barwę, to czmiele latają zarówno na żółte, na czerwone, właśnie a propos, wszystkie pszczoły nie widzą czerwonego koloru, wszystkie, tylko czmiele. Czmiel widzi czerwony kolor, dlatego możemy go spotkać bardzo często na maku, zapyla maki jak najbardziej, ale u pszczół kolory i znaczenie czasem ma, ale największe znaczenie ma to, co jest niewidzialne dla oka ludzkiego, a mianowicie wszystkie te UV ślady, bo kwiaty też mają, oddają to ciepło w UV i te barwy, które są dla czmieli, dla owadów widzialne i są znakiem rozpoznawczym. I na przykład bywa tak, że kwiat zrobi wręcz pas startowy na swoim płatku, po to, żeby właśnie jakaś pszczoła wiedziała, że tam jest dużo pyłku, dużo nektaru, że właśnie obrodziła ta roślina. Dzięki temu wiedzą. Co jeszcze fajnego u czmieli jest, to, że czmiel zostawia swój zapach na kwiecie i drugi czmiel, który już będzie leciał, dokładnie wie, że on tam nie poleci, nie usiądzie, bo nie ma pyłku, nie ma nektaru, bo był tam inny czmiel. To bardzo łatwo na tych lawendach, o których wspominaliśmy, zaobserwować, bo lawendy są zazwyczaj w takich krzewach, jest ich dużo. I czmiele robią, po prostu zbierają ten pyłek i nektar i leci następny. Jest tak. Inteligencja pszczół, no, jest naprawdę niesamowita. No i te właśnie UV, tak, promienie, które odbijają od kwiata po prostu drogę do pyłku i do nektaru. To wszystko zależy, z jakiego regionu te pszczoły pochodzą. Ale tak, na przykład na południu, gdzie dłużej jest słońce, prawda, dłużej wszystko kwitnie, no to ta pszczoła miodna jest właśnie taka większa, silniejsza, tylko dlatego, że musi więcej oblecieć i że dłużej lata. Natomiast u nas, my mieliśmy takie rasy, znaczy ja mówię rasy, wszyscy mówią podgatunki, takie mamy rasy pszczół jak kraińska, czy środkowoeuropejska, czy na przykład augustowska linia i to są pszczoły takie drobniejsze, trochę mniejsze i mniej agresywne. A u pszczół miodnych jest tak, że jak ona jest jakby mniejsza i mniej agresywna, to też trochę mniej tego miodu robi. I tym samym dla pszczelarza, no dla pszczelarzy, to są biznesmeni, było im potrzebne matki, które stworzą rodziny silne, które dużo latają i noszą dużo miodu. Bo ta wydajność miodowa roślin, czyli ta pożytkowa, którą zbierze pszczoła miodna i potem przetworzy na miód, to jest, mówimy tu o różnicy nawet kilkunastu kilogramów na jednym ulu. Dla takiego pszczelarza to jest dużo pieniędzy. Jeżeli on ma 20 uli, no to przemnożmy, tak? 20 przez 13 na przykład. No i mamy o wiele więcej kilogramów tego miodu. No i my sami sobie to zrobiliśmy, bo żeśmy sobie od lat wczesnych ubiegłego wieku sprowadzali, skąd można było te matki. Pomieszaliśmy, mamy bakwasty, mamy różne, które są silne, długo, daleko latające pszczoły, agresywne, zbierające dużo nektaru. No i właśnie to jest słowo klucz, czyli to, żeby te znaturalizować tę pszczołę miodną, to trzeba by było wrócić do tych naszych tutaj miejscowych pszczół, które po prostu w danym środowisku sobie lepiej poradzą z patogenami. No bo tym samym te więcej noszą te obce matki, znaczy obce, one już są z nami tyle lat, że już nie są obce, ale więcej noszą tego miodu te robotnice ich i tak dalej, ale w tym wszystkim jest to, że ta odporność na warozę, czy na zgnilca, czy na inne choroby jest po prostu słabsza. I tym samym puszczenie ich w naturę byłoby skazaniem je na śmierć zwyczajnie. Dlatego próbuje się naturyzować gdzieś tam właśnie w Kampinosie, czy pszczoła kampinoska, czy w Augustowie. Wraca się do tych już naszych tutaj rodzimych gatunków, subgatunków, ale to wszystko jest jeszcze takie trochę jak z niepylakiem Apollo w Karkonoszach, że coś się trochę uda, za chwilę się nie uda, więc myślę, że to jest kwestia wielu lat, bo to też musi postąpić ta ewolucja. To są owady, których nie wolno samoistnie łapać. Dzisiaj po prostu możemy, bo jak tych pozwoleń mam mnóstwo, w razie czego się wytłumaczymy, dlaczego one są chronione. I są na czerwonej liście, jedne są bardziej, o nie się troszczymy, na przykład ziemny, którego tu złapaliście, jest najmniejszej troski i nie musimy się nim stresować, że go złapaliśmy, ale są bardzo rzadkie czmiele. I teraz jakbyśmy takiego czmiela złapali i zabili, na przykład w takiej Niemczech, to byśmy dostali karę 5000 euro. Tam są surowe kary.
1: Spacery przyrodnicze po Iławie organizowane przez Dziką Iławę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niebawem będą kolejne.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Ja się nazywam Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława, a w studiu goście Ola Tomaszkiewicz i Rafał Waszkiewicz.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Edyta. Dziękujemy, że nas zaprosiłaś bardzo.
3: No kim to... wy jesteście właściwie?
5: Latającymi, uskrzydlającymi ważkami.
3: To od nazwiska. Tak. No i pływacie.
5: Tak.
3: Ale nie sami.
5: Nie sami. Pływamy często z różnymi grupami, z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi.
3: Rozmawiamy o takiej porze roku, że właściwie teraz się chyba nie pływa.
5: Czyś wyobraź.

0: Dni bardzo pływamy już. To, co będziemy chyba robić w sezonie, jak już słoneczko zaświeci i puszczą lody i...
1: Tak, teraz jest czas na rysowanie właśnie naszych marzeń na 2026 rok. Co będziemy robili i jak nam to będzie dawało dużo radości i satysfakcji.
0: Kolejny rok.
2: Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, właściwie troszkę też podsumować może to, co robiliście do tej pory. I chciałabym tak trochę zaczepnie powiedzieć, ach, ta dzisiejsza młodzież.
0: Często to się słyszy, nie? Ta dzisiejsza młodzież. No to może się przedstawimy. To ja nazywam się Ola Tomaszkiewicz. Jestem terapeutą, trochę psychologiem, trochę pedagogiem, trochę interwentem kryzysowym, mediatorem, ale przede wszystkim takim człowiekiem, który lubi rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Trochę staram się inaczej pokazać świat i mam nadzieję, że to coś wnosi w takie życie. A wnosi na pewno, o czym sobie tutaj pogadamy, co robiliśmy przez ostatnie parę lat.
2: To Rafał też? Dzień dobry, nazywam się.
1: Dzień dobry, mam na imię Rafał. Ja jestem na emeryturze i mam przyjemność prowadzić firmę szkoleniowo-usługową.
0: Bez takiego chwalenia, ale myślę sobie, że warto opowiedzieć o czymś, co jakoś u nas jest w głowie dosyć silnie, bo wiele lat temu chcieliśmy w jakikolwiek sposób coś zadziałać. Tak, mieliśmy dużo kontaktów z rodzicami, z dziećmi, z młodzieżą, z różnymi ich perypetiami życiowymi i chcieliśmy to jakoś zebrać w całość, żeby to wybrzmiało. I stworzyliśmy taki pomysł na socjoterapię pod żaglami. Słowo socjoterapia dla ludzi, którzy oczywiście mają kontakt, tak, w ogóle z procesem terapii, nie brzmi groźnie w żaden sposób i jest takie obyte, tak jak normalne słowo dzień dobry. Natomiast jakby na przestrzeni tego roku, w którym zaczęliśmy ten projekt, spotkaliśmy się z różną definicją tego słowa od dorosłych. I tu Rafał może powiedzieć, bo chyba miał największy taki kontakt bezpośredni z rodzicami, z dorosłymi, którzy nie do końca rozumieją, co to w ogóle znaczyło dla nas ta socjoterapia. Co to za twór, takie słowo.
1: My bardzo dużo, tak jak tu Ola wspomniała, rozmawialiśmy z rodzicami, bo inaczej wyglądało wychowanie dziecka lat 20-30 temu, a w tej chwili też zupełnie to inaczej wygląda i rodzice mają dużo problemów przez to, że był COVID chociażby, że ludzie pozamykali się w domach, że dzieciaki zostały same w domach, a rodzice musieli bardzo ciężko pracować na chleb, zwłaszcza, że w tym czasie wiele firm po prostu padło, tak? Ludzie pozamykali swoje biznesy, dochodziło do wielu tragedii, ludzie poczuli się osamotnieni, też do niektórych domów weszła śmierć, także bardzo trudne przeżycia. No i ludzie w momencie, kiedy, że tak powiem, powiało już
0: wolnością
1: i tą świeżością, zaczęli szukać swojego jak gdyby nowego startu, tak? Byli rodzice, którzy uznali, że mówili do dzieci, słuchaj, gołganie jeden, teraz czas na przeżywanie tej wolności i tej przyrody i dotykania świata, pakuj się i jedziesz. Dziecko przyzwyczajone do tego, że rano było śniadanko, obiadek, kolacja, mama posprzątała pokój. Dosyć trudno wychodziło z tej strefy komfortu, tak? Ale też byli rodzice świadomi, którzy uznali, że to jest właśnie ten czas, kiedy można wyjść z domu i razem przeżywali to wspólne przebywanie. Czy to jazdą kamperem, czy to wyjście z domu, czy to właśnie tak jak my proponujemy wspólne bycie pod żaglami. Jeżeli chodzi o samą socjoterapię, widzieliśmy duże zagrożenia i to, że dzieciaki zostały jak gdyby same sobie i wyszliśmy z taką propozycją do wspólnego przeżywania życia pod żaglami. Niemniej rodzice, jak czytają socjoterapia, terapia, kojarzy im się z czymś takim nie do końca w ich mniemaniu bezpiecznym. Oczywiście oni się spotykają w towarzystwie, rozmawiają na ten temat, że mają problemy z dzieciakami, że
0: szukają pomocy.
1: Najlepiej to by chcieli, żeby szkoła przejęła tą edukację albo terapeuci, niekoniecznie sami uczestnicząc w tym temacie. Dlatego my też bardzo mocno zwracamy na to uwagę, żeby rodzice sami przyszli do nas wzięli swoje ukochane dziecko za rękę. Przecież my nie musimy robić nie wiadomo czego. Wystarczy po prostu pobyć razem na tej kei, posiedzieć, porozmawiać, ale bardzo często pomilczeć, bo dużo jest tematów, gdzie rodzice z dziećmi nie rozmawiają, ponieważ dużo rzeczy negatywnych się nazbierało, chociażby w ich relacjach, tak? Dzieciaki żyją w internecie i my tego doświadczamy. Widzimy, jak na naszym obozie brak internetu działa na dzieci.
2: Czyli rodzice kompletnie nie nadążają za nowinkami, też tak między wierszami czytam.
0: No na pewno nie. No tak z własnego doświadczenia to pewnie, że my nie nadążamy i choćbyśmy pewnie chcieli, to nie ma takiej opcji. No, nasi rodzice też nie nadążali za wieloma rzeczami, które my gdzieś tam robiliśmy, więc my mamy dokładnie tak samo, tak? Więc nawet jakbyśmy bardzo, bardzo chcieli, uparcie, usilnie starali się być super geniuszami, no to to też na tym nie polega. No, świat dzieci i młodzieży też musi być w jakiś sposób tajemniczy, tak? Oni mają swoje sprawy, swoje życie, swoje rzeczy, które przeżywają i takie nadmiarowe to, co się teraz stało tak na świecie, że wszystko wszyscy muszą wiedzieć, no jest niedopuszczalne, nie? Każdy z nas ma własne tajemnice, my dorośli, jakieś prywatne, też nie chcemy się z nimi dzielić i musimy być gotowi na to, żeby się z kimś podzielić. Dzieci mają tak samo. Dzieci, młodzież, oni są skonstruowani z tej samej materii, co my. I często o tym zapominamy, niestety.
2: Poza tym dzieciaki muszą ten bunt wobec rodziców przejść po to, żeby się od nas oderwać, od rodziców i zacząć swoje własne życie, prawda?
0: Takie oczywiste, nie? Tylko ciężko się z tym zmierzyć.
2: Czyli to słowo socjoterapia to nie jest nic tak strasznego.
0: To w ogóle nie jest nic strasznego. Socjoterapia to przede wszystkim bycie razem, tak? To jest taki twór, można powiedzieć, bo tak to zostało gdzieś tam odebrane, jako miejsce, gdzie można w takim procesie długim, terapeutycznym pracować razem, czyli być razem, przeżywać wszystko razem, wszystkie swoje porażki, sukcesy, nabywać nowe kompetencje, umiejętności społecznych. To jest długi proces. To nie jest proces, że się idzie tak do gabinetu na kilka spotkań i to się ma zadziać. Często jest tak, że my przecież w grupie tak naprawdę doświadczamy różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie doświadczyć w czterech ścianach. Socjoterapia nie odbywa się tu natychmiast, czyli oddziaływania i skutki tego nie są natychmiastowe, tylko czasami pojawiają się po latach. Kiedy zaczęłam w ogóle jakąś taką współpracę z Rafałem, prowadziłam grupę socjoterapeutyczną. Dzięki temu popłynęłam z tą cudowną młodzieżą na rejs i ja zrozumiałam, co to jest socjoterapia w momencie, kiedy stałam się dla nich niepotrzebna. Tak oczywiście w takim cudownym tego słowa znaczeniu, że te moje dzieciaki, które były zamknięte w sobie, nie potrafiły iść do sklepu kupić niczego, nagle pojechały sobie na obóz i były tam razem. Czyli ja byłam jako dorosła niepotrzebna. To jest uczucie, którego chyba się nigdy w życiu nie zapomni i to mi chyba tak otworzyło bardzo oczy. Ta ciężka, fajna robota, bycie z nimi.
2: Wtedy wpadliście na pomysł, Rafał, że trzeba zadzierzgnąć bliższą współpracę, tak? I więcej takich robić socjoterapeutycznych rejsów.
1: To był takie wejście na wyższy level. To też wynikało z tego, że ja kilkanaście lat spędziłem poza murami w jednostce penitencjarnej. Miałem tą przyjemność pracy w zakładzie karnym i też widziałem, ilu młodych ludzi jest po przejściach i nie mieli takiej obok siebie osoby, która by im podała rękę, a może porozmawiała, a może powiedziała: stop, słuchaj, nie idziemy tą drogą. I jak poznałem Olę i widziałem to, co ona robi, jak po prostu ratuje ludzi, wspiera ich, pomaga, olśniło mnie i uznaliśmy razem, że dzieciaki możemy zabrać na żagle, bo też one inaczej funkcjonują troszeczkę. Zauważyłem to, że jeżeli mają relacje w pomieszczeniu, to bardzo łatwo przychodzi im na przykład słowo, którego na przykład tu nie mogę użyć, czyli bardzo łatwo dochodzi do używania przekleństw na przykład, tak? Czyli odejdź stąd, wyjdź stąd, szukają jak gdyby dla siebie strefy komfortu, tak? Jeżeli są w jakiejś takiej trudnej relacji. Natomiast na żaglach to jest wymaga dużej uwagi i słuchania jeden drugiego. Nie było sytuacji takich, że ktoś do kogoś powiedział: wyjdź stąd, bo to były też tego konsekwencje, tak? bo jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu takim małym, ograniczonym, jakim jest jacht żaglowy, bo to tylko powiedzmy 8 metrów długości, no to okazuje się, że jednak te relacje układają się troszeczkę inaczej i patrzymy na drugiego człowieka, nie trzaśnimy drzwiami, nie uciekniemy, nie wskoczymy do wody i nie pójdziemy po tej wodzie, tylko trzeba tu i teraz złapać dwa oddechy, popatrzeć na tego drugiego człowieka, spróbować jeszcze raz. A więc nie zrywamy relacji, nie zrywamy kontaktu, ale próbujemy z tej sytuacji wyjść jak gdyby troszeczkę suchą nogą.
2: No nie ma wyjścia, zdaje się, dosłownie i w przenośni.
1: Tak. Dokładnie tak. I tutaj widzieliśmy, jak oni też wchodzą na wyższy level, jak oni patrzą na siebie zupełnie inaczej, jak też dbają o siebie, jak ktoś podchodzi do... Jedna osoba podchodzi do drugiej osoby, puka i mówi, słuchaj, może zrobić kanapkę, może porozmawiasz ze mną. Oczywiście to jest trudne, bo każdy z nas jest z innej gliny i każdy z nas ma różne doświadczenia. To nie jest tak prosto wejść w relację z drugim człowiekiem i powiedzieć, no słuchaj, co u ciebie, jak się masz, tak? To nie jest takie proste, szczególnie teraz, gdzie młodzież raczej się izoluje niż wychodzi, nie jest tak bardzo ekspresyjna. To też wynika z tego, że jest dużo hejtu, dużo oceny drugiego człowieka, za łatwo nam to przychodzi, ale wracając do tematu, no to tutaj zauważyliśmy, że jest pole do wspólnego bycia razem z młodzieżą, która nie o wszystkim chce rozmawiać, ale to, że siadaliśmy, moczyliśmy nogi w wodzie, nie rozmawiając nierzadko razem, to ten czas właśnie, to bycie z drugim człowiekiem, to oczekiwanie na to, czy on ma może coś do powiedzenia, albo nie wchodziliśmy mu w jego przestrzeń, tak po prostu byliśmy razem. I dopiero później, gdy ta cisza stawała się taką błogą radością, dochodziło właśnie do mangi, tak? To był czas, kiedy nie dzwoniły telefony, dzieciaki nie były atakowane bodźcami, gdzie telefony się rozładowywały. To był magiczny czas dla nas, bo ktoś miał ochotę, przychodził, siedzieliśmy przy ognisku, albo siedzieliśmy na jachcie, albo na tej kei, tak? Dzień, który trwał 3 dni, jak
0: no,
1: gdyby.
0: To prawda.
1: Bo coś było do śniadania, coś było do obiadu, coś było wieczorem i jeszcze po nocy i jeszcze ta fala, która plumka sobie, tak, rozbija się o ten jacht, daje takie szczególne...
0: Boże, to fachowo to można powiedzieć, że to są, że te rejsy to jest taka umiejętność samoregulacji napięcia i wszystkich innych emocji, bo to się bez oddziaływań jakichś terapeutycznych, to się w ogóle samo dzieje, nie? Oni sami doświadczali takiego spadku stresu, sukcesów, oczywiście napięcia, tak, no bo jak się coś tam dzieje, ale to wszystko nie miało czasu, czyli one nie były zmuszone, że idź przeprosi Jasia, masz 45 minut, tak, jak to w szkole. Nie były niczym atakowane z zewnątrz, czyli ta sama regulacja takiego napięcia przychodzi wtedy, kiedy naturalnie jest na to potrzeba. I tu jest chyba w ogóle taki sens, że rejsy trwają po prostu, płyną. I to, co się tam dzieje, tak, to w jaki sposób kto się otwiera, kiedy może, kiedy chce, to jest ta magia. W żadnym gabinecie tego nie można zrobić. No i mają siebie nawzajem, co jest w ogóle kluczem. Oni się w ogóle nie znają, przyjeżdżają i nagle okazuje się, że są najlepszymi kumplami, mają podobne problemy, o których my też często nie wiemy, bo oni wiele rzeczy przegadują sami ze sobą. Z magią.
1: Wspólna praca, wspólne stawianie żagli, wspólne ciąganie linek, wspólne przygotowanie posiłku, bo to jest niezwykłe, jak jednego dnia jedna wachta, jedna załoga przygotowuje posiłek, a kolejnego dnia robią to inni. Czyli dzieciaki mają duży problem z tym, żeby coś komuś dać, żeby nie poczuć się wykorzystanym. A my uczymy właśnie takiej usłużności, że słuchaj, ja dzisiaj przygotuję ten posiłek, a jutro ty. Zgadzasz się? Dobrze. Przygotowujemy. One mają duże oczy wtedy, tak? Bo nie do końca rozumieją, co się dzieje.
3: Eska i ława.
1: Gdy człowiek patrzy na drugiego prosto w oczy i widzi, że ktoś coś komuś ofiarowuje za darmo, po to po prostu, żeby tylko być, ten posiłek, czy wspólne pływanie, czy wspólne skakiwanie do wody, tak? Bycie razem sprawia, że jest to niezwykłe i nabywają, otwierają się na siebie. Chcą być razem, zaczynają rozmawiać na początku o rzeczach bardzo prozaicznych, tak? Czy chcesz kanapkę z pomidorem, tak, czy może chcesz się wykąpać, a może chcesz kocyk, a później okazuje się, że oni zakładają swoją grupę na Messengerze i zimą do siebie piszą, słuchaj, co u ciebie jest, tak?
0: Bo jeden jest z Krakowa, jeden jest z Gdańska, jeden jest z Poznania.
1: Dokładnie tak. I to jest taka właśnie wspaniała i grupa wsparcia. nie ma nas tam, dorosłych, a oni potrafią budować tak nieprawdopodobnie te relacje, są dla siebie takim ośrodkiem wsparcia, bo wiadomo, że my dorośli jesteśmy zabiegani, gdzieś tam biegamy, szukamy nie wiadomo czego, a oni są dla siebie i fajnie ze sobą funkcjonują.
0: No bo to chyba o to chodzi, nie każdy z nas, nawet jak tutaj siedzimy, nie? To każdy chce być zauważalny, chce być ważny, chce być poznany i te dzieciaki mają dokładnie to samo. Czego szukamy w drugim człowieku, tak? Czyli zainteresowania. Ale nie, że mi kupi bukiet róż, tylko na pytanie publicznie później, co lubi moja dziewczyna, powie, słuchaj, ona to w ogóle te tosty z serem to po prostu kocha i to musi być taki ser, nie wiem, z papryką. To my wtedy czujemy się ważni. Mamy taką siłę, tak, wewnętrzną, że istniejemy, że ktoś na nas zwrócił uwagę.
2: Zobaczcie, jak my o takich prostych rzeczach mówimy. Banał, a jednak jak mało, jak nam tego brakuje w dzisiejszym świecie.
0: W ogóle chyba tego nie ma tak do końca. Nie, że nie zwracamy w ogóle na to uwagę, bardziej się spinamy na rzeczach, które nas otaczają, które są ważne społecznie. Nie, często jest tak, że rodzic powie, a co inni powiedzą, albo i co ja mam zrobić. Sobie myślę, no nie wiem, no najpierw trzeba posłuchać siebie, co przychodzi nam do głowy.
2: Od jakiego czasu pływacie tak właśnie cuzamen i tak z tymi dzieciakami te rejsy prowadzicie? Ile to już czasu?
0: Z 5 lat.
2: No i mówicie, że to działa. Nie robicie ankiet, wiecie, tutaj ewaluacja, coś tam. To jest takie właśnie wasze wewnętrzne jakieś takie poczucie, że to działa?
0: To się w ogóle czuję chyba po każdym rejsie, jak te dzieciaki schodzą, nie? Bo bycie z nimi to taki proces, nie? Takiej obserwacji. Oni nas też nie widzą już jako takich dorosłych, nie wiadomo co, tylko różnie można interpretować. Ale kiedy dziecko ma taka młoda osoba, szacunek do nas, tak? I potrafi powiedzieć o rzeczach, które pewnie przychodzą mu bardzo trudno, to znaczy, że tak kolokwialnie można być dla niego kumplem. Nie trzeba pełnić roli, że ja sobie tu siadam, jestem dorosły i teraz uważaj na to, co mówisz, bo jestem dorosły i jak to zabrzmi.
2: I ja mam rację, bo
0: tak,
2: jestem dorosły.
0: No to w ogóle tu nikt nie ma racji, nie? Nigdy, nie? Ważne, żeby pogadać, bo racja to jest ostatnia rzecz, która jest najistotniejsza w ogóle w rozmowie.
2: Bo ty mówisz tak, teraz z punktu widzenia rodzica mówisz, że nie można za dużo wiedzieć, że to jest naturalne, że się za dużo nie wie o dzieciakach, ale jak ty więź jednocześnie budować te relacje ze swoim dzieckiem?
0: Towarzyszyć mu. Boże, jakie to jest najcudowniejsze. Towarzyszyć mu, nawet jeśli ma sekret. Tak sobie zawsze, mój syn też ma tysiące sekretów. Ale ja w tym jego sekrecie w ogóle towarzyszę. Nie dopytuję, nie wnikam, jestem i w razie czego, jak taki anioł stróż, wie, że może na mnie liczyć. Ale w życiu bym mu się nie grzebała, nie dopytywała tą taką ciekawością ludzką. Nie. To cudownie, że ma sekret.
2: A jeśli podejrzewasz, że ten sekret dotyczy czegoś, co może go skrzywdzić?
0: A skąd się biorą takie podejrzenia? No właśnie o to chodzi, żeby dorośli oczywiście już nad wyrost, tysiąc różnych rzeczy produkujemy w swojej głowie.
2: Nastawiamy się w ten sposób.
0: No tak, i to nastawienie to już w ogóle jest pewnik. Jak już myśl nam przejdzie przez głowę, to mamy taką tendencję do tego, na pewno tak jest.
2: Nakręcamy się.
0: Powtórzona myśl w ogóle, to już jest prawda. I teraz jeszcze najgorsze jest to, że dorosły potrafi w ogóle wmówić takiemu dziecku, że tak jest. Dziecko w ogóle patrzy, tak się postawić w roli takiego nastolatka, który patrzy na tego dorosłego i mówi, ty, ale o co ci chodzi, nie?
2: Ale z drugiej strony, Olu, ale czy my nie przegapimy czegoś ważnego w ten sposób? Bo wiesz, teraz jest plaganie takich różnych niefajnych zachowań.
0: Czy my nie przegapimy? Myślę, że na pewno nie przegapimy.
2: Bo towarzyszymy?
0: Mhm.
2: A, no właśnie.
0: Rodzicielska intuicja i te wszystkie mądre rzeczy, które mamy w głowie, wykorzystywane w sposób zdrowy, czyli taki nienadmiarowy, myślę, że nigdy żaden rodzic niczego nie przegapi. I tak wracając do tych rejsów, ja tak zawsze mam, jak te dzieciaki schodzą, jak ci rodzice już godzinę przed, czy tam dwie przyjeżdżają po nich, bo to co pewnie ojeny, to już się stęskniły i w ogóle, i w ogóle. A te dzieciaki tym rodzicom przybijają piątkę, tam uścisną dłoń, albo czasami przytulą się, że fajnie, że przyjechali, ale nadal dalej są w tych swoich grupkach, nie? Ale jakby nie mogło się rozstać, że to, że już koniec, że to teraz te grupy, te telefony, one siebie potrzebują nawzajem.
2: Czyli rodzic jest ważny, ale inni ludzie też są ważni.
0: Bardzo, tak?
1: Niezwykłe jest to, jak nierzadko widzimy przy przyjęciu dziecka, tak, przy powitaniu, tata, mama ciągną te walizy, a na koniec oczywiście znowu po odbiór dziecka przyjeżdżają rodzice i tata tu już pędzi, żeby zabrać ten ciężki plecak. A dziecko mówi, tato,
0: to moje,
1: spokojnie. I są tak zintegrowani, że wspólnie niosą ten plecak, tak? Jeden drugiemu pomaga, albo dziecko bierze na plecy i jakby nic się złego nie zadziało, ciągnie te 15 kg na plecach i wszystko jest okej. Są też takie sytuacje, gdzie odbieram telefony, panie Rafale, czy moja Kasia jest grzeczna?
0: Mogę, co to
1: znaczy? Odpowiadam, nie. Jak to nie? A co zrobiła? Biega po tej wyspie, krzyczy, skacze do wody, kąpie się, no w ogóle jest duszą towarzystwa. Cisza w słuchawce. Ale jak to? No przecież takie grzeczne dziecko ja panu wydałam. A ja mówię, właśnie to jest ten czas, kiedy mają być ekspresywni, kiedy mają krzyczeć, kiedy mają się cieszyć, kiedy mają skakać do tej wody, kiedy mają szaleć, bo to jest ten czas. Są też telefony takie, gdzie dzwoni mama, nie mam od 3 dni wieści.
0: Od 16-latka.
1: To jest dramat. Proszę mi pomóc. Proszę powiedzieć, co tam się takiego zadziało, że moje ukochane dziecko nie odzywa się do mnie już tyle dni. No to odpowiadam. To chyba cudownie, dobrze. Ale czy aby nic się złego nie wydarzyło? No, gdyby się wydarzyło, to ja bym osobiście dzwonił. Ale dlaczego się nie odzywa? No bo ma rozładowany telefon, albo ten telefon się utopił. Po prostu. Cudowne, że dzieciaki nie potrzebują tego telefonu. Oczywiście do zrobienia zdjęcia, do krótkiej rozmowy, tak, ale odkładają te telefony. Rodzic zadzwoni, oczywiście jest taka możliwość, że za pomocą tego telefonu wychowawcy, instruktora czy pani kierownik mogą porozmawiać sobie, ale dzieciaki nie patrzą na to w ten sposób, że tutaj trzeba gdzieś tam dzwonić, bo na to nie ma czasu. Oni po prostu się czują w tym własnym sosie, w tej grupie rówieśniczej bardzo, bardzo dobrze.
0: Ale fajne jest też to, jak one po którymś tam dniu chcą się podzielić, nie? Jak chcą się pochwalić, że rozpalili ognisko, albo że nauczyli się jakieś piosenki na gitarze. To jest to coś. Każdy społecznie doświadcza sukcesów i one są niemierzalne. Nie można ich ani ocenić, ani włożyć do jakiegoś worka. W ogóle należy jak najszybciej zapomnieć o czymś tak jak miara. Nie ma między ludźmi miary.
2: To ja worek Pandory chcę otworzyć, przepraszam bardzo. Szkoła. Czy szkoła, wystawiając oceny, mówiąc, Jasiu, ty dostałeś 5, a ty, Wacławie, dostałeś 1, to znaczy Jasiu jest lepszy od Wacława?
0: No to są takie bardzo trudne tematy, nie? Jeśli chodzi o system edukacji i pewnie nauczyciele też nie mają za wiele do powiedzenia. Zostało im to narzucone i muszą realizować. I znam wielu nauczycieli, którzy potrafią postawić tą pałę, ale powiedzieć też, że wiesz co, zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale forma liczbowa, która została narzucona, nie jest dobra.
2: Wy to na tych rejsach też, podejrzewam, też słyszycie na ten temat od dzieciaków, no nie?
0: Pewnie, że każdy, tak, że ja mam 5-0 i wszyscy myślą, że jestem najlepszy, a tak naprawdę tak boryka się z 1000 innych i oddałby te 5-0, żeby tylko mieć jakiś przyjaciół albo żeby rodzice wiedzieli, że nie wiem, to co lubi, tak? Mhm.
2: Ale słuchajcie, to jest tak, że, bo mówiliśmy tutaj na początku, że to taka socjoterapia, którą wy pod żaglami uprawiacie, ale wy tam macie dzieciaki, które nie mają jakichś takich problemów, że to nie są jakieś, przepraszam was za słowo, i te dzieci też tak awansem, że to jakieś nie są patologiczne sytuacje, czy też nie, jak to jest?
0: To zależy, jak do tego podejść, nie? Co to znaczy patologiczne, nie? To jest bardzo takie trudne słowo i takie niosące.
2: I określające?
0: Za sobą, tak. To tak jak ta socjoterapia. To jest dokładnie... Słowo nadaje moc jakąś sprawczą, tak? Że jak ktoś jest... To już na pewno jest patologia. W ogóle kto to, gdzie to włożył, kiedy i po co? Żeby to formalizować, żeby, nie wiem, ustrukturalnić.
2: To ja złe?
0: W ogóle, tak, ja w ogóle tego nie rozumiem. Każdy człowiek ma trudności. Każdy. Każde dziecko przeżywa czy to jest trudne, czy to jest łatwe, to tak naprawdę poprzez doświadczanie one się uczą, czy coś było trudne, czy łatwe. Mamy najróżniejsze dzieciaki, z najróżniejszymi perypetiami, z najróżniejszych rodzin, najróżniejszym sposobem wychowania, ale też każdy z nich ma swoją osobowość, tożsamość.
1: Tak naprawdę my zaczęliśmy od wysokiego C, bo zaczęliśmy mówić o socjoterapii, o terapii, a tak naprawdę to wynika z tego, że my się wsłuchujemy w potrzeby dzieci. My prowadzimy takie obozy dla dzieci, młodzieży od 10 do 18 roku życia. Dla starszaków idziemy w morze. To już jest też troszeczkę inny level. Natomiast przez to, że właśnie słuchamy, jesteśmy z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, to pojawił się element właśnie socjoterapii, takiego wsparcia, bo też widzimy, że dzieciaki mają trudności w relacjach albo w ocenie samego siebie. Bardzo szybko, dosłownie po 2 dniach, my już wiemy, że tu potrzebna jest pomoc i wsparcie. Stąd też nierzadko telefon do rodzica. Słuchajcie, jest coś takiego jak karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. Nie wszystko chyba nam powiedzieliście, tak? Albo wydaje nam się, że tutaj chyba państwo dziecko wsparliście farmakologicznie, tak? I my o tym na przykład nie wiemy. Tak?
2: I po cichu wieczorem bierze tabletki.
1: Bo rodzic niechcący być może w ferworze walki i obowiązków o tym zapomniał. I stąd się wzięły też oddziaływania takie związane z tą socjoterapią czy terapią, tak? Rodzice generalnie boją się tego, tak? Oni boją się jak gdyby stygmatyzacji, że z moim dzieckiem coś jest nie tak. Socjoterapia jest taką jak gdyby wierzchołkiem, tak, tego szczytu. Natomiast my na co dzień pracujemy z młodzieżą, która ma ochotę i chęć wyjścia z domu i pracy z drugim człowiekiem. My robimy bardzo małe obozy. Odeszliśmy od organizacji obozów na wielką skalę. 6-7 jachtów, to jest 50-60 osób. Zrobiliśmy ogromny krok do tyłu. Ja się tego bardzo bałem.
0: Ale taki ważny, nie?
1: Ale to był największy, to był stopień milowy. Bo ja na przykład uwielbiam, jak są 2 jachty, czyli 12 uczestników. 18 uczestników maksymalnie. Uwielbiam to.
0: Tak, ponieważ właśnie rodziną pojechała.
1: Właśnie, bo tu i teraz dzieje się magia. Tu się dzieciaki poznają. Nie są gdzieś...
0: Anonimowe.
1: Anonimowe. Nie są z jachtu 10, tylko są z jachtu obok.
0: Relacje budują się na tej samej płaszczyźnie, czyli jestem ani lepszy, ani gorszy. Jesteśmy razem. Ty pokaż mi to, co ty potrafisz. Ja ci pokażę to, co ja. Podzielimy się, będziemy razem. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, nie? Tak na dobrą sprawę, to my tak płyniemy na tych rejsach. Płyniemy i dopiero na sam koniec, jak w ogóle wszyscy wysiadamy i potrafimy sobie usiąść, bo zawsze po rejsie sobie siadamy i gadamy o tym, co było, jak było, śmiejemy się. Każdy ma różne historie pewnych wydarzeń. To dopiero wtedy doświadczamy takiej spójności, takiego bycia razem. Tego się nie da opisać w ogóle, nie? Te dzieciaki też... Ich te takie sformułowania, a to już koniec? To tak naprawdę to my się rozwijamy dzięki nim, tak? No bo one zarażają nas swoimi różnymi pomysłami. My to wtedy zbieramy pod względem bezpieczeństwa. To nad czym teraz Rafał bardzo długo siedzi, no bo jak wyjeżdżamy z młodzieżą do Grecji, to nie tylko chodzi o to, żeby one tam podnosiły swoje kwalifikacje, umiejętności, dobrze się czuły, ale też chodzi o to, żebyśmy zapewnili im najwyższy poziom bezpieczeństwa.
1: Teraz jest zima, właśnie rozmawiamy z młodzieżą. To nas jak gdyby uskrzydla, daje nam ogrom satysfakcji. Ja jak wyszedłem z więzienia, to sobie pomyślałem kiedyś, że jeżeli ja bym był w stanie jedynemu dziecku pomóc, żeby ono jak gdyby wyszło z tej strefy komfortu, otworzyło się na siebie, to jest moje $1 000 000. Ale też przez to, że my mamy taką zajawkę na życie, to obok nas pojawiają się ludzie, którym, jak ja to mówię, się chce chcieć.
0: I jest po drodze, nie?
1: Jest po drodze.
0: Z takimi wartościami, z takim myśleniem.
2: Ola Tomaszkiewicz, Rafał Waszkiewicz. O rejsach dzisiaj było dużo, ale o życiu w ogóle było jeszcze więcej. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
0: My również dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.
3: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
2: Każde spotkanie z Weroniką Matią, autorką książek kryminalnych z Iławy, przeradza się w dyskusję nie tylko o książkach. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zapraszam na relację ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią w Iławie. Prowadzi je Małgorzata Jędrzejewska, również autorka książek z Iławy. Zapraszam, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: Weronika Matia, bohaterka jedna, a to jest druga bohaterka tego spotkania, czyli piąta powieść Weroniki Matii, Chłód. Oczywiście, ja wiem, że Państwo wszyscy znacie, ale ja muszę z obowiązku kronikarskiego przypomnieć, kim jest pani Weronika Matia. Przypominam, autorka, dziennikarka, politolożka, współzałożycielka Szkoły Kreatywnego Pisania, później bestsellerów i jeszcze copywriterka. Ja nigdy nie wiem, czy ja dobrze to przeczytam, ale chyba dobrze. Okej. Jakie ma na swoim koncie książki? Żar, premiera 6 września 2023 i debiut roku 2023, wybrany głosami czytelników portalu Lubimy Czytać, a więc zaczęła z wielkim przytupem. Szept, data premiery 10 kwietnia 2023. 4, Rój 25 września 2024, Rdzeń 30 lipca 2025 i Chłód, data premiery 25-26. Dwukrotna laureatka konkursu na opowiadanie kryminalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, a w zeszłym roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału doceniona została powieść Szept i autorka otrzymała nagrodę wielkiego kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej wydanej w 2024 roku oraz nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Tak przy okazji, czy ten wielki kaliber to ciężki jest taki?
5: Bardzo ciężki, bardzo się cieszyłam, że zabrałam męża do Wrocławia, bo jeden wielki kaliber, no to myśl, nawet z mamą się sprzeczałam, mówiłam, że około 6 kg pewnie jeden waży, nie mogłam jej uwierzyć, więc wchodziłam na wagę, sprawdzałam i faktycznie ponad 5, jeden wielki kaliber, więc jest
4: no to, waga.
5: Jest to narzędzie zbrodni, drodzy Państwo, jakby ma bardzo ostre kanty, trzeba na niego uważać.
4: Dobrze, Weronika od kilku lat jest Iławianką i myślę, że dzięki temu mamy przyjemność, ale też zaszczyt obchodzić prapremierę piątej powieści pod tytułem Chłód właśnie tutaj. I zaczniemy od miejsca, w którym rozgrywa się akcja powieści. Pasym, Rudziska Pasymskie, ośrodek wypoczynkowy Rudka, jezioro Kalwa.
5: No tutaj zdecydowanie najpierw było miejsce. Zaczepiłam jednego pana przy okazji pisania książki Rdzeń, gdzie w okolicy Olsztyna podrzucić zwłoki. I pan mi wskazał właśnie na ośrodek w Rudziskach Pasymskich. Powiedział, że jest tak mroczny i ma taką, no, taki vibe kryminalny, że jeżeli szukam takiego miejsca, które będzie mnie trochę kryminalnie inspirowało, to koniecznie tam. Na początku tylko sprawdziłam sobie Rudkę w internecie, bo można znaleźć na YouTubie filmy. Miejsce jest naprawdę przeogromne i takie no, bardzo, bardzo ciekawe, ale też niestety mocno zdewastowane, bo w czasie PRL-u był to taki ośrodek, który był perłą tego regionu. Ludzie tam przyjeżdżali na wakacje. No i ja też o tym piszę w książce, też dotarłam do takiej ciekawej informacji, że tam odbywały się takie obozy, tęczowe obozy. Ludzie z całej Polski, ale nie tylko, bo też z zagranicy, przyjeżdżali na dawne pole namiotowe i rozbijali tam sobie namioty, ale też jakby brali przez kilka dni nielegalnie we władanie ten ośrodek i dlatego tam jest niesamowicie dużo na przykład bardzo ciekawych, bardzo fajnych prac graffiti na ścianach. Są takie zakamarki różne, straszne. Naprawdę miejsce jest no takie, dziwię się, że jeszcze tam, że to ja wymyśliłam dopiero tą zbrodnię, którą tam popełniono, bo naprawdę miejsce jest przerażające. W ogóle bardzo dużo w tej książce jest właśnie takich rzeczy, które trochę podkradłam moim rozmówcom, żeby zbudować osobowości i historię postaci, które stworzyłam na potrzeby Chłodu.
4: Co było inspiracją historii? Oczywiście jak najmniej zdradzę.
5: Może warto by było jednak wyjść od tytułu tej powieści, bo za każdym razem, kiedy zaczynam pisać, zaczynam od tytułu i tak było też tym razem, czyli Chłód był pierwszy. I co dla mnie oznacza ten chłód? Ten chłód, poza tą zimową scenerią, czyli tym, że właśnie jest chłodno, zimno, pada śnieg i jest jezioro Kalwa skute lodem, chłód dla mnie też oznacza obojętność. I ja bardzo chciałam pokazać różne odcienie tej obojętności w tej powieści. I na pewno taką ważną, bardzo ważną postacią, która jest jednym z najważniejszych bohaterów tej książki jest Szymon, czyli zabójca, który wyszedł z więzienia po 30 kilku latach odsiadki. To jest osoba, która została skazana na dożywocie, ale została wypuszczona. W ogóle w Polsce mamy dwa takie przypadki, a ja wymyśliłam trzeci. To się wzięło z tego, że ja bardzo często odwiedzam zakłady karne i rozmawiam z różnymi osobami osadzonymi. Zazwyczaj jest tak, że kryminał że kryminał kończy się tam, gdzie jest osoba winna wsadzona do więzienia. Nie? Historia się kończy, znaleźliśmy winnego i jakby on odsiaduje swój wyrok. A ja często, kiedy chodzę po tych zakładach karnych, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy odbywają karę, widzę, że ta historia dopiero się zaczyna. Ona się zaczyna dla nich, dla osób, które straciły wolność, zaczyna się dla ich rodzin, ale też zaczyna się dla osób, które zostały z tym poczuciem straty i pustki, bo ktoś odebrał im kogoś bliskiego. I ja sobie pomyślałam, że chciałabym właśnie ten moment uczynić punktem wyjścia trochę w tej historii i zobaczyć właśnie, co jest dalej. I co jest też potem, kiedy taka osoba wychodzi na wolność. Jak ona sobie poradzi, czy sobie poradzi. I myślę, że to był bardzo ważny element, kiedy właśnie pisałam Chłód. No ale oczywiście tam pojawia się też wiele innych odcieni tej obojętności. Wiele innych odcieni, można powiedzieć, trochę takiej dyskryminacji, ale z którą niektórzy sobie zaskakująco dobrze radzą. No, na przykład jednym z bohaterów jest Patryk, który jest beauty boyem. Beauty boy to jest taki chłopak, który lubi się malować i wyrzuca najczęściej makijaże do sieci, żeby po prostu no, pokazywać, tak jak robi te makijaże. I to też było niesamowite, ciekawe doświadczenie, bo rozmawiałam z takim chyba najsłynniejszym beauty boyem w Polsce, nazywa się Stysio. W ogóle moja redaktorka później mi dziękowała, że taką postać umieściłam w powieści i umieściłam w podziękowaniach, bo zaczęła go obserwować i mówi, że zafascynowała tym chłopakiem. Natomiast co było bardzo ciekawe, kiedy rozmawiałam ze Stysiem, to że on sobie doskonale radzi z hejtem. On w ogóle jakby uczynił z tego hejtu nawet taki swój znak rozpoznawczy, bo często nagrywa filmiki w stylu, że się maluje i mówi: odpowiadam hejterom. No i tam odpowiada w jakiś dowcipny sposób na te hejterskie zaczepki. I to też uczyniło postać tego mojego Patryka w powieści taką właśnie ciekawą osobą, bo sobie pomyślałam, że właściwie to on może sobie z tym też doskonale radzić. Dlaczego on ma sobie radzić z tym źle? Już tyle razy jakby dostał taki cios, że już ma grubą skórę. Więc to też był taki ciekawy element, ale właściwie każda z tych moich postaci jest w jakiś sposób tym chłodem naznaczona.
4: Czyli można powiedzieć, że Szymon był punktem wyjścia i wokół niego później cała reszta szła?
5: Tak, tak można powiedzieć, że tak było.
4: Okej. Okay. Twoi bohaterowie rzadko są czarno-biali. Czy ty piszesz, bardziej interesujesz się zbrodnią, czy ważniejszy jest raczej ten moment, w którym człowiek decyduje się, że coś złego zrobi?
5: Raczej interesuje mnie ten moment, w którym ten człowiek decyduje się, kiedy zrobi coś złego, kiedy coś pęka. I to właśnie też jest swoją drogą bardzo ciekawe, bo kiedy ja rozmawiam z tymi wszystkimi osobami, które popełniły na przykład zbrodnie, to nigdy nie jest to jedna historia. I zawsze za tym stoi jakaś przeszłość, taka powiedzmy sobie złamana. Ja często mówię na spotkaniach autorskich, że każda zbrodnia bierze się z rany i naprawdę tak uważam, że to jest jakaś rana, której te osoby doświadczyły w przeszłości. Absolutnie to nie znaczy, że należy usprawiedliwiać takie zbrodnie, bo wiele z nas przeżyło różne rzeczy w dzieciństwie, a nie decyduje się w krytycznym momencie, prawda, pozbawić kogoś życia albo zrobić coś złego drugiej osobie. Natomiast to są właśnie za każdym razem inne historie i jakby nie ma jednego powodu, dlaczego to robimy. Ale zawsze jest tam jakieś wspomnienie jakiegoś skrzywdzonego dziecka. Często powtarzam, że gdyby wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe, to mielibyśmy bardzo dobry świat. No ale jest jak jest.
4: A ja bym jeszcze spytała, gdzie przebiega ta cienka granica dobroci, nie wiem, lęku czy głupoty, która kryje zło?
5: To już nawiązujesz do konkretnego wydarzenia w tej powieści i gdybyśmy powiedziały tutaj
4: ogólnikami,
5: to byśmy za dużo zdradziły. Bo w tej powieści bardzo ważnym wątkiem też jest nagrywanie różnych rzeczy i wpuszczanie ich do sieci. Żyjemy teraz w takim świecie, że można sobie obejrzeć naprawdę wszystko. Po raz pierwszy to dostrzegłam tak naprawdę dobitnie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że my właściwie możemy sobie tę wojnę oglądać właściwie jeden do jeden. Gdybyśmy dobrze poszperali w sieci, to możemy obejrzeć wszystko, włącznie z egzekucjami. Najbardziej byłam przerażona tym, że to nic nie zmienia. Że to, że my to wszystko widzimy, no bo tak, jak czytamy o tym w gazecie albo słuchamy jakiejś relacji, to bardzo łatwo nam od siebie takie rzeczy oddalić, nie? Ale kiedy my widzimy, kiedy widzimy profil na przykład na Instagramie tam osób, które tam mieszkają, widzimy, jak wyglądają te zniszczone domy, co ci ludzie stracili, to nie działa to na nas w sposób mobilizujący, że my decydujemy się coś z tym zrobić jako ludzie, tylko działa to na nas w taki sposób, że jesteśmy jeszcze bardziej nieczuli. Jeszcze bardziej to
4: obojętniejemy, nie?
5: Tak, jeszcze bardziej to od siebie odsuwamy. Więc ja pomyślałam sobie też o tym, bo mieliśmy ostatnio takie głośne sytuacje w Polsce, kiedy zostały wrzucone do sieci, prawda, różne zbrodnie, albo nagrywał ktoś, albo nawet sam zbrodniarz niedawno, chłopak, tak, nagrał i udostępnił to swoje nagranie w sieci. No i teraz my, czy my jak to oglądamy, to jesteśmy trochę współwinni, nie, temu, że to udostępniamy. Co powinniśmy robić w takiej sytuacji? Czy powinniśmy tego filmiku w ogóle nie odpalać? Czy powinniśmy to gdzieś zgłosić? Dlaczego nas jako ludzi tak bardzo fascynuje oglądanie tego? I dlatego stworzyłam tam taką postać, która, no nie mogę właśnie za dużo powiedzieć, natomiast faktycznie jest to bardzo ważny element tej powieści. Jest to znowu odcień tej obojętności, o której powiedziałam na początku, czyli znowu jakiegoś rodzaju chłodu.
4: Ten pasym, te ludziska to taka mała społeczność. I właściwie większość twoich powieści jest w małych społecznościach. Oprócz Olsztyna, tak? Jak uważasz, czy łatwiej ukryć mroczne tajemnice tam, gdzie się wszyscy znają, czy wręcz przeciwnie, wszystko szybciej wychodzi na jaw?
5: Sama nie wiem, powiem szczerze, z czego też wynika może to, że ja umieszczam w małych miejscowościach, to, że ja z małej miejscowości pochodzę i po prostu wiem, jak to w takich miejscach działa. A w dużym mieście, tak sobie myślę, że gdybym ja coś zrobiła złego, to raczej bym się skryła w dużym mieście. Chyba byłoby łatwiej. Jak się kiedyś wyprowadzę do jakiejś wielkiej metropolii, to mogą Państwo mieć tutaj
4: podejrzenia,
5: że coś zrobiłam złego.
3: Eska i Ława.
4: Wiem, że niełatwo jest pisać o sprawach trudnych emocjonalnie. Jak u Ciebie to technicznie wygląda, gdy piszesz o takich właśnie trudnych sprawach? Czy czujesz razem z bohaterami ten chód? Czy musisz się specjalnie jakoś wprowadzać w nastrój? Nie wiem, muzyką? Może, nie wiem, bez skarpet i bez kapci się wiesz?
5: To, że jest mi chłodno.
4: Tak.
5: Nie, ja to zawsze muszę mieć ciepło, jak piszę. To zawsze musi być kocyk. I...
4: Co Ci daje pisanie właśnie o takich emocjach?
5: Rozumiem. Ono mi prawie nic nie daje, ono mi tylko zabiera. Nie, tak zupełnie szczerze. Jest to trudne, bo zanim ja napiszę o takiej postaci i o takim problemie, o którym Państwo przeczytacie, to ja muszę sama zrobić dokładny research, a często też porozmawiać właśnie z osobami, które taką rzecz przeżyły, żeby się ze mną podzieliły swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, więc jestem tylko człowiekiem i tak jak każdy myślę później o tym. Myślę, zastanawiam się, zostaje to gdzieś tam we mnie. To mi też właśnie bardzo pomaga budować wiarygodne postaci, bo ja mam też jakiś skończoną wyobraźnię albo też swój pogląd określony na świat, więc kiedy opisuję osobę, która jest kompletnie inna ode mnie, to muszę taką osobę najpierw znaleźć i spróbować z nią porozmawiać i spróbować ją zrozumieć i spróbować wejść trochę w jej życie, żeby opisać to po prostu w sposób wiarygodny. Natomiast powiedziałam, że mi to nic nie daje, tylko odbiera. Prawda jest taka, że mam tu raczej na myśli taką energię życiową, bo no, jesteśmy tym, co czytamy i co oglądamy, czym się karmimy. Jeżeli ja się karmię przez pół roku jakimiś trudnymi, ciężkimi treściami, to ciężko później oczekiwać, żebym miała w sercu całą radość. Nauczyłam się już bardzo te rzeczy w swoim życiu prywatnym oddzielać. Łatwo przechodzić z takiego trybu mama do trybu teraz pisarka mrocznych scen. I faktycznie pomaga mi muzyka. Bardzo długo szukam w ogóle muzyki, która będzie odzwierciedlała to, o czym akurat piszę. I to też jest fajne, bo później jakaś ścieżka dźwiękowa kojarzy mi się typowo z daną książką. Teraz na przykład jak piszę powieść, to słucham ścieżki dźwiękowe z Dune. Taka jest naprawdę fantastyczna w ogóle Hansa Zimmera, więc rewelacja. Ale też chcę powiedzieć o tych dobrych rzeczach, kiedy ja piszę, no bo to jest tak, że rozmawiam o tych ciężkich tematach, prawda? Bo na przykład rozmawiam z osobami osadzonymi, czy z osobami, które powiedzmy dokonały zbrodnie, ale też poznaję na swojej drodze różne inne ciekawe osoby, które są bardzo inspirujące. W przypadku chłodu, tak jak powiedziałam o tym panu, który był, zajmował się tym Mazurskim Uniwersytetem Ludowym, który spędził ze mną cały dzień i mnie obwoził, i to jest taka niesamowicie fajna, pozytywna znajomość. Dalej, ponieważ Szymon gra na akordeonie, bardzo mi zależało, żeby poznać kogoś, kto gra na instrumencie intuicyjnie, czyli nie skończył szkoły muzycznej. No, znamy na pewno takie osoby, nie? Które biorą do ręki instrument i one po prostu potrafią. Więc mi zależało na tym, żeby taką osobę spotkać, i poznałam takiego pana, więc spędziłam z nim też cały dzień, on mi na tym akordeonie grał i to było po prostu bardzo fajne, pozytywne doświadczenie, więc dużo mam takich spotkań, które są, powiedzmy, gdzieś tam mroczne i dające do myślenia, ale dużo mam też bardzo dobrych spotkań po drodze, które są pozytywne. Siłą rzeczy, ponieważ piszę thriller i piszę kryminał, to raczej koncentruję się na tych historiach, które są, powiedzmy, trudniejsze, ale te dobre iskry też się zdarzają w moim życiu równie często.
4: W momencie, gdy zaczęłaś już tworzyć, pisać powieść, czy już znałaś wszystkich swoich bohaterów, czy doszli ci po drodze jeszcze?
5: Oni zawsze się muszą dogotować. To jest tak, że tak mniej więcej do setnej strony to ich tak trochę znam, ale jeszcze nie do końca. I tak mi się ciężko o nich wtedy pisze, naprawdę. Nie chcieliby Państwo czytać tej książki wtedy, bo ona jest, robią jakieś nielogiczne rzeczy po drodze, to się jeszcze tak wszystko zaczyna dopiero powoli klarować. A potem, jak ja już ich poznaję tak bardzo dobrze, to już wtedy mówię, okej, okay, to już teraz pójdę z Tobą do końca, już teraz zabierzesz mnie do końca tej historii, mi ją opowiesz i wtedy jest świetnie. Ale na początku zawsze jest trudno. Miałam duży problem w chłodzie z pewnymi postaciami, no nie mogę powiedzieć, z którymi, żeby też Państwu nie sugerować potem podczas lektury, że aha, to z nim czy z nią miała problem. Natomiast skorzystałam tutaj też z narzędzi scenopisarskich, z których się nauczyłam, chodząc na kurs pisania scenariuszy. No bo są takie pytania, które możemy sobie zadać w trakcie pisania, które obnażą słabości tekstu, a jak znajdziemy na nie odpowiedź, to nagle tekst będzie jakby pełniejszy i lepszy. Więc ja sobie w tej powieści w chłodzie wiele razy te pytania zadawałam na różnym etapie i odpowiedzi na nie przyniosły mi właśnie taki spokój i lepszą znajomość i tej historii, i bohaterów. Natomiast no, czy to była łatwa przeprawa? Nie była. Ona nigdy nie jest łatwa. Mi się za każdym razem wydaje na początku, że koniec, ja tej książki nie skończę. To będzie ta książka, która mnie pogrzebie. Po prostu nie uda mi się jej doprowadzić do końca. I wtedy mija ta połowa tej powieści i nagle ona zaczyna mnie porywać. To się dzieje też równolegle do tego researchu, czyli że ja jadę w te miejsca, o których piszę, rozmawiam z różnymi ludźmi. Oni mi nagle powiedzą coś takiego super ciekawego. I to mnie wtedy tak porywa i tak mnie fascynuje, jest moim paliwem. I wtedy kończę tę książkę z takim właśnie, no, z takim zadowoleniem i takim poczuciem, okej, Weronika, znowu dowiozłaś.
4: Z przytupem,
5: tak. Jednak w te miejsca jeździć, z tymi ludźmi rozmawiać, bo to właśnie bardzo pomaga. Na przykład tutaj w Chłodzie bohaterką jest technik kryminalistyczna, którą mogli Państwo poznać w Rdzeniu, Karolina Rawa. Długo szukałam w ogóle pani, która jest technikiem, bo to jest zawód, który raczej wykonują mężczyźni. Także o wiele, wiele tam drzwi się obiłam. Nikt nie znał żadnego technika, nikt nie mógł mi pomóc, aż w końcu trafiłam na panią fantastyczną, która podzieliła się ze mną wszystkimi swoimi wspomnieniami i tym, jak ona sobie z tą pracą radzi, dlaczego ta praca jest dla niej ważna i dlaczego w ogóle taką pracę wykonuje jako kobieta. Bo pomijając fakt, że trzeba mieć niesamowitą odporność psychiczną, to jeszcze trzeba mieć niezwykłą siłę fizyczną, bo walizki techników często ważą po 10 kg, a oni muszą z tymi walizkami po prostu chodzić wiele kilometrów, bo do nie wszystkich miejsc da się dojechać.
4: Karolina Rawa, czytałam wszystkie Twoje powieści, ale dopiero teraz przy chłodzie w jakimś tam stopniu odczułam podobieństwo Karoliny do Ciebie. Miałam kilka razy wrażenie, że jak czytam to, co ona myśli, to jakbym słyszała Twój głos. Na ile dajesz z siebie tym jakiejś tam głównej bohaterce siebie, czy na ile się utożsamiasz z nimi?
5: No ja w ogóle zauważyłam, że mam jakiś taki archetyp policjantki w mojej głowie, od którego trudno mi się odkleić, a muszę się trochę odklejać, bo jednak nie mogę ciągle tworzyć bardzo podobnych postaci. Na przykład, ja na przykład widzę ogromne podobieństwo Karoliny do Dominiki Sajny z Szeptu, Widzę, że to są podobne kobiety z podobnym systemem wartości. Nieświadomie na pewno podarowałam im po prostu jakiś swój system wartości i jakby swoje pewne zachowania, jak sobie wyobrażam, żebym się zachowała w pewnych sytuacjach, bo to, jak ja sobie wyobrażam, żebym się zachowała, a to, jakbym się zachowała, to są oczywiście dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co robię zupełnie nieświadomie. Nigdy nie jest tak, że świadomie obdarzam te postaci swoimi cechami charakteru, ale to jest, myślę, że żaden pisarz nie powie, że tak, stworzyłem tego bohatera na swoje podobieństwo, ale zrobi tak, bo gdzieś to się po prostu jakimiś szczelinami z niego wydobędzie. W ogóle taką postać, jeżeli chodzi o antagonistę, to jest najtrudniej stworzyć, bo o ile jeszcze my rozumiemy motywację takiej osoby dobrej, powiedzmy, bo w ogóle wszyscy się uważamy często za osoby szlachetne i dobre, bywa z tym różnie później w realizacji, ale tak, ludzie o sobie lubią myśleć. Te postaci takie właśnie, które dokonały takiego moralnie złego wyboru, jest bardzo trudno zbudować, bo ja na przykład zauważam, że nie umiem takiej postaci zbudować, takiej, która byłaby tak jednoznacznie zła. Zła, bo zła. No bo nie ma takich osób na świecie, które są złe, bo złe. To jest za tym jakaś historia. To też jest taka konfrontacja, przed którą stawiam bohaterów tej powieści i zadaję takie pytania. Bo co zrobić z kimś, kiedy kogoś kochaliśmy i komu ufaliśmy, popełnił zbrodnię na przykład, nie? I też trzeba to powiedzieć, że osadzeni są zazwyczaj bardzo, bardzo samotni. A ci, którzy są osadzeni, ci, którzy właśnie dokonali zabójstwa, od nich bardzo często, bardzo szybko odwraca się rodzina i oni nie mają tak naprawdę nikogo. Tutaj akurat mój bohater miał wsparcie.
4: Zresztą nie umiał dokąd wrócić.
5: Co jest też ważne, że nie mógłby z tego więzienia wyjść, gdyby nie miał dokąd wrócić, bo to się oczywiście sprawdza. Więziennictwo jest w taki sposób zorganizowane, żeby sprawdzać, czy ta osoba ma dokąd wrócić, no bo jeżeli nie ma, no to trzeba jej w jakiś sposób pomóc. Nie zawsze to się udaje i nie zawsze są takie narzędzia. Jeżeli nie ma dokąd wrócić, to jest ryzyko, że popełni te zbrodnie ponownie, tylko dlatego, że nie będzie umiała sobie poradzić. Więc to też jest ważne, żeby mieć kogoś po tej drugiej stronie. W ogóle jak będą Państwo czytali Chłód i będzie tam postać Szymona, to właśnie ja go wyposażyłam w takie doświadczenia tych wszystkich osób, z którymi rozmawiałam, które odsiedziały bardzo długie wyroki lub nadal je odsiadują. I nawet to, że miał w celi swojej szczurki dwa, to też jest prawdziwa historia. Tak kiedyś było. Kiedyś można było więcej rzeczy w celach trzymać, włącznie ze zwierzętami. I ta historia jest prawdziwa.
4: Niesamowite rzeczy opowiadasz. Dobrze, wrócę do tego, o czym już wspomniałaś. Połowę pytania mi zabrałaś. Chodzi o hejt. Tu cytaty z powieści. Dwa oblicza. Jesteśmy podwójni. W prawdziwym życiu normalni, a w tym internetowym podani. Skoro dążymy do rozwoju, to czemu za technologią nie podąża empatia? Ten Patryk, chłopak, który jest no inny. Czy uważasz, że to pisarski obowiązek pisać o takich sprawach, które mogą doprowadzać do tragedii, taka codzienność, która może doprowadzić do tragedii. Czy uważasz, że to jest twoje posłannictwo, mówiąc górnolotnie oczywiście?
5: Trochę tak, natomiast nie uważam, że każda książka powinna się rozprawiać z różnymi problemami świata, bo czasami chcemy sobie poczytać dla relaksu, czasami chcemy się pośmiać, czasami chcemy po prostu przy książce nie myśleć, tak jak przy serialu na przykład jakimś nie myślimy. Natomiast ja faktycznie tak sobie myślę, że jeśli mam taki przywilej i piszę te książki, one są czytane, to chyba nie potrafiłabym napisać takiej książki, która nie byłaby w jakiś sposób dla mnie ważna. Za każdym razem sobie myślę, a jeśli to jest jakaś ostatnia moja już powieść, na przykład jeśli coś się wydarzy i więcej już nic nie napiszę, to jaka ma być ta ostatnia książka? Co ona ma powiedzieć o świecie, o ludziach, takiego, żeby ktoś sobie myślał, a przeczytałam tę książkę i ona coś we mnie zostawiła. To jest dla mnie szalenie ważne.
4: Dobrze, świetnie budujesz napięcie akcją, ale nie tylko, bo także tym, co jest niewypowiedziane między bohaterami. Czy umiesz powiedzieć, na czym polega taki sposób pisania, czy po prostu to robisz? Czy to jest wyćwiczone technicznie w kuźni bestsellerów?
5: I tak, i nie, bo oczywiście są momenty zawieszania akcji, których my się możemy nauczyć. Ale to jest też taka intuicja pisarska, która przychodzi po tym, jak się po prostu bardzo dużo czyta. Natomiast wiem, czego nie chcę robić i to też jest szalenie ważne, że nie chcę tani sposób budować napięcia. Nie chcę kończyć rozdziału zdaniem otworzyła drzwi albo otworzyła list, kropka. Niewykluczone, że czasem użyję takiego triku, ale ja sobie wtedy doskonale zdaję, że to jest takie, że nie jestem do końca zadowolona z tego. Wolę zawiesić akcję zawsze na emocji niż na jakimś zdarzeniu. Zawieszanie na zdarzeniu jest jednak łatwiejsze. I to jest wtedy, przyznam szczerze, trudne. Tak samo jak trudne w chłodzie było dla mnie opisywanie zimy na 1500 różnych sposobów, żeby za każdym

0: Mówi, nie rób takich, nie pisz takich dziwnych książek. Ludzie nie lubią takich dziwnych. Ja mówię, mamo, ale ja muszę napisać właśnie tak tę książkę. Przykro mi, będzie dziwna. Więc to będzie w ogóle bardzo dziwna książka, bo cofam się tam do 1811 roku. Ale czasy współczesne też są. Właśnie miałam ostatnio konsultację z panem historykiem i przyznał szczerze, że bardzo fajne rzeczy wymyśliliśmy, które mogą się przydarzyć.
1: A kiedy premiera?
0: Na razie się cieszmy chłodem, ale ma być premiera jeszcze w tym roku. Ale jeśli się uda napisać, nie? Bo jestem teraz, jak mówiłam, że przełom przychodzi na setnej stronie, to jestem na 40, czyli jeszcze nie ma przełomu. I właśnie piszę taką scenę, że ktoś kogoś musi skądś przeciągnąć. I jest to dla mnie szalenie trudne. Już od 2 dni próbuję to napisać. Mówię, nie no.
1: Kogoś przeciągniemy tutaj, słuchajcie, żeby pomóc. Inspiracja niech będzie.
0: A to w ogóle jest szalenie trudne, no bo jak na przykład kobieta ma unieść mężczyznę, nie?
1: Sprawdzimy,
0: no,
1: panowie.
0: Właśnie. Więc to są takie różne rzeczy, które muszę sobie tam wymyślać, jak ona taką osobę uniosła.
2: Jesteśmy na spotkaniu z Weroniką Matią. Skąd pani przyjechała na to spotkanie?
3: Przyjechałam z Morąga, wzięłam na wycieczkę teściową i z każdą premierą książki pojawiamy się tutaj na spotkaniu autorskim. No bo Weronika to jest tak wyjątkowa autorka. Od pierwszej powieści, od postaci Leny jesteśmy tutaj za każdym razem.
2: Ulubiona pani książka, no to pewnie ta ostatnia zawsze.
3: To znaczy jednak w tym sercu to się trzyma ten Żar i ta Lena i ten Kuba. Chociaż pozostałe też mają sobie coś, to są książki, które są takie nieodkładalne, a jeżeli już je odłożymy, to potem te przemyślenia z nami gdzieś zostają przez długi, długi czas.
2: Pani, żeby przyjechać do Iławy, to musiała zrobić niezłą wycieczkę z tego Morąga.
3: No logistycznie to jest trochę nie po drodze, więc wsiadamy w Morągu, dojeżdżamy do Olsztyna, w Olsztynie przesiadamy się do pociąga do Iławy. Tutaj troszeczkę czasu mamy na spacery, więc robimy kroki dla zdrowia. Teraz czekam już właśnie na męża i będziemy wracać do domku.
2: Opłacało się przyjechać?
3: Jak zawsze i polecam każdemu.
2: Ciekawe spotkanie było dzisiaj.
3: Bardzo ciekawe, ze względu na panią Weronikę i ze względu oczywiście na panią Małgosię, która jest wyjątkową kobietą również.
2: To była relacja ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią, pisarką książek kryminalnych z Iławy. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz organizatorzy biegu Iławskie Runoleśne Kinga Sulej, Dorota Mówka z Nadleśnictwa Iława oraz Jarek Piechotka, członek zarządu, ale tutaj właściwie to jako organizator biegów różnorakich, prawda?
5: Tak właśnie.
2: Mogę tak powiedzieć.
5: Może.
2: Dziękuję. Poproszę na początek o daty i trasy. Dorota Mówka.
6: Impreza odbędzie się w tym roku 13 września, ale to wcale nie będzie pechowa dla nas niedziela. Tak jak zwykle rano 9.00 startuje bieg główny, 9.10 startuje Nordic Walking, krótka trasa. Trasy są te same, co w poprzednich latach. W tym roku mamy już 3. edycję imprezy. Zapraszamy na bieg główny, to jest 10 km po lesie w pięknych okolicznościach przyrody, natomiast trasa Nordic Walking jest krótsza, są to niespełna 3 km. I naprawdę każdy da radę przejść. To jest spacerek nad jeziorem, naprawdę fajnymi drogami.
2: Ale no właśnie, jaka to trasa? Czy to jest także bardzo trudna, leśna?
6: Trasa prowadzi stricte po leśnych drogach, po leśnych duktach, ale są to drogi utwardzone, z jednym, może dwoma podbiegami. Generalnie trasa płaska, szybka, nie męcząca.
2: Temat biegu leśnego, tego właśnie konkretnie, przyjął się, skoro to 3. już edycja, no nie? Jak wy to czujecie? Przyjął się? Jarek.
1: Przyjął.
5: Powiem tak, jak dziewczyny zaproponowały współpracę w tym biegu, organizując inne biegi po asfaltach, to ten las pokazał się takim otwartym, nie wiem, przestrzenią, że jednak można dobrze oddychać i fajnie biegać. I to dziewczyny powiedziały o tej trasie, że ona jest wymagająca, ale nie na tyle, żeby tam nie wiadomo jak się zmęczyć.
2: A wiekowo jakich kategorii się spodziewacie? Jakie macie zaplanowane?
6: Przyjmujemy wszystkich od 16 roku życia. Bez ograniczenia wiekowego, natomiast na Nordic Walking nie ma w ogóle ograniczeń wiekowych. Zapraszamy nawet maluszki, które gdzieś na rowerkach biegowych pokonują trasę.
2: Bieg tego dnia to nie będzie jedyna atrakcja, prawda? Kinga Sulej.
7: Tak jak w poprzednich edycjach, razem z biegiem organizujemy piknik. Taki piknik pod lasem, spotkanie z leśnikami. W tym roku dominującym tematem będzie drewno. Drewno jako materiał przyszłości. Bo wierzymy w to, że pomimo tego, że no, być może to nie jest popularne, tak, mówienie o tym, że wycinamy drzewa, że ten las

0: nam znika, to jakby produkt, który mamy z niego, jest po prostu ponadczasowy. On jest produktem i przeszłości, bo dzięki niemu człowiek wszedł na inne poziomy cywilizacji, ale jest też produktem przyszłości.
1: I chcecie do tego przekonać też uczestników, nie tylko biegu, ale też tego pikniku.
0: Tak, bo zawsze razem z biegaczami zwyczajowo przychodzą rodziny, jacyś zaprzyjaźnieni, kibice, ale mamy też taką ambicję i zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę spędzić z nami ten czas. Piknik będzie oczywiście w takiej formie lekkiej, przyjaznej. To będą pokazy, jakieś quizy, zabawy, pytania, takie trochę może multimedialne albo raczej manualne rzeczy do zrobienia, czyli będzie można dotknąć czegoś, przestawić, porównać. Na pewno tutaj duże takie zaplecze dla dzieciaków.
1: Czy można nie biec albo nie przyjść z kimś, kto biegnie i po prostu wpaść do Was na sam ten...
0: Oczywiście, zapraszamy właśnie na piknik osoby, które też nie są totalnie zainteresowane biegiem. Na piknik można po prostu przyjść.
1: Jesteśmy w stanie podać godzinę, bo bieg o 9, a piknik równocześnie rusza, czy...?
0: Myślę, że równocześnie rozpoczniemy piknik też o 9.
2: W tym pytaniu, a propos tego pikniku, to jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Ten las otwarty jest i pokazujemy tymi działaniami sportowymi, piknikowymi, że otwieramy się nie tylko na biegaczy. Masz przyjść, ochotę zobaczyć, posłuchać o drewnie, o czymkolwiek. I tak jak mówiliśmy wcześniej, o 9 start główny, 9:10 start Nordic Walking. I w tym momencie ci, co pozostają kibice, czy ewentualnie rodziny, czy zaprzyjaźnieni tam, nie wiem, przyjaciele tych biegaczy, to mają czas na to, żeby spędzić czas ze śnikami, to co powiedziała Kinga. I oto jest, że otwieramy się, ten bieg ma być nie tylko stricte biegiem, on ma być też pewną promocją, pewnym wykładem na temat drewna, ale to już myślę, że Kinga dużo więcej powie.
1: Żeby o takim drewnie poopowiadać, to wy się będziecie jakoś mocno przygotowywać. Macie tę wiedzę już, wy w nadleśnictwie, no nie?
0: Tak, myślę, że o drewnie to leśnicy wiedzą bardzo dużo. Chcielibyśmy rozmawiać z wszystkimi, ze społeczeństwem na temat drewna, bo to są takie trochę trudne tematy. Dlaczego one są trudne? Bo no, wiele razy docierają do nas sygnały i informacje o tym, że znowu wycięliśmy kawałek lasu, dlaczego, albo tam były jakieś stare drzewa, wy je wycięliście. No tak, właśnie dlatego je wycięliśmy, bo były stare, kończą swoje życie i żeby uchwycić ten moment, zanim po prostu się zepsują, drzewa mają tak jak ludzie, tak? Najpierw są małe, młode, rosną, dorastają do pewnego okresu i chorują. Zadaniem leśnika jest właśnie uchwycić ten moment, wyciąć je zanim zacznie chorować i żeby je po prostu wykorzystać. Oczywiście w miejsce wycinania drzew mamy obowiązek sadzić nowe i na tym polega jakby nasze główne zadanie, tak? Czyli utrzymanie trwałości lasu. Mhm. Oprócz tego my też chcielibyśmy rozmawiać o tym, że to nie jest tak, że las gospodarczy to są tylko właśnie drzewa i produkowanie drzew. Ten las gospodarczy zapewnia wszystkie funkcje, które jakby nakłada na nas i ustawa, i po prostu no, rzeczywistość, tak? Oprócz funkcji ekologicznych, takich ochronnych, tego, że drzewa nam produkują tlen, zatrzymują dwutlenek węgla, pełnią wszystkie funkcje ochronne, tak? Bo to w lasach państwowych jest najwięcej tych form ochrony przyrody. To oczywiście jest ta funkcja gospodarcza, czyli produkcja drewna, ale też jest funkcja społeczna, czyli to, że do lasu możemy wejść, możemy z niego korzystać, możemy tam uprawiać sport, możemy tam regenerować się, bo las teraz też bardzo modne kierunki są w tym kierunku, że po prostu wiemy, że las nas rehabilituje, tak? Sama obecność w lesie pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. I dlatego Was serdecznie zapraszamy do lasu na piknik.
1: Będzie można coś zjeść też na tym pikniku?
0: Będzie można. Oczywiście po biegu i po pikniku jest strefa regeneracyjna. Zapraszamy na pyszną grochówkę.
1: Aha, no właśnie, a to leśnicy też gotują grochówkę, bo słyszałam, że strażacy zawsze są dobyściakami pod tym względem. A co tam z leśnikami też? Kinga z Dorotą, tak Jarek mówi, gotują.
0: Mamy takie zaprzyjaźnione organizacje. Myślę, że w tym roku będzie równie pyszna grochówka jak co roku.
3: Ale przewidujemy też zupę wegę, no bo nie każdy zje grochówkę na kiełbasce, więc dla wegetarian również będzie przewidziany posiłek.
1: Dbacie o wszystkich. Mhm.
2: No tak, ale wracając do tego zdrowia, to oprócz tego mamy partnerów. To trzecia edycja, mamy swoich partnerów, którzy do nas przybywają. Są to firmy, o których nie będę mówił głośno, ale są to ludzie, którzy wspierają pasjonatów, takich jak Kinga, Dorota. I co mnie bardzo cieszy. I cóż, chcemy ich jeszcze więcej, nie dlatego, że jesteśmy pazerni, tak jak tu wspomnieliśmy od samego początku, jest to bieg niekomercyjny. My wszystko w biegacza, tak jak powiedziała tutaj koleżanka, że wszystko mamy na wege, na grochówkę, na coś. Wiadomo, że ktoś to zrobił bo jest, nie wiem, pasjonatą i lubi nas w całości jako organizatorów, ale oprócz tego chcemy, żeby zawodnik nie kończył biegu i wsiadł w auto i wyjechał, tylko został na tym biegu do końca, aż wszyscy dobiegną. Jest tam ceremonia dekoracji i są tam pewne losy, pewne rozmowy. I ostatni bieg pokazał, że mimo, tak jak już powiedziały, kiepskiej pogody aury, to 90% ludzi została do końca samego ostatniego losu, żeby wygrać różne rzeczy. Czy to była choinka, kwiatek, czy to był, nie wiem, kawałek puzzla, to nie było znaczenia. Chodziło o to, że ta integracja wśród tych leśników, biegaczy, sportowców, ich rodzin, okazuje się, że to jest fajny strzał w dziesiątkę.
1: To w takim razie widzimy się 13 września w niedzielę około godziny 9 przy Nadleśnictwie i Ława. Czyli to jest wylot na Lubawę. Dziękuję Wam bardzo. Kinga Sulej, Dorota Mówka, Jarek Piechotka, współorganizatorzy Iławskiego Runa Leśnego, czyli biegu po lesie pod Iławą.
4: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
6: Witam serdecznie.
5: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka Iława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
6: Trzy grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Piotrek, rozgrywki były podzielone u Piotrka na dwie grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na dwie grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na pięć zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa, no i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął 7 miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej był nasz zespół. Myślę, że gdzieś 4 miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają też z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i w te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
5: Zrobiliście analizę co do poprawki?
6: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
5: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
6: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki, tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda. Kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę 2 miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz z pierwszej piątki, tak jak Oliwier. I jak wrócił Oliwier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych 2 zawodników. Jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na półtora miesiąca wypadł Czarek. Później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie 2 mecze, czy ostatnie nawet 3 mecze, wypadł nam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za 3 szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej. Troszkę wyżej to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem. No, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań, liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie, szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z pomorskim województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do pomorskiego i w pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały i finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19, w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w NRZ Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii w U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpadli w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, i rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energetref Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Trefl, ten seniorski grający w ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej i spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie. Naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
5: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
6: Nie, nie, nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak? Czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach. No ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice bardzo mocne poświęcenie rodziców tu było i wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym trafił, gra po szkole, po klasie ósmej.
5: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
6: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają, na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład był już, grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespołu ekstraklasowy dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba dwa lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba z 44 lata miał, a syn miał 15. I wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli tak taką historię napisać, myślę. Tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść. No to już jakby szczegóły.
5: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej iławskiej.
6: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki, później Politechnika Gdańska, z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem. Miała 33 lata średnio.
5: A ci, co zajęli podium, to jak?
6: To podium Gremik Gdańsk, to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia. Także...
5: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
6: tak,
5: w tabeli.
6: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać. Naprawdę, ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też zespół w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no, do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Elku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i

0: I tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy. Trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem. Z Pasłękiem ostatni, jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę... Ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze cztery drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko trzy były pierwsze, które zajęły pierwsze trzy miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
1: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co trzy lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
0: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za dwa lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 chłopaków pojechali, ale generalnie na pewno te trzy miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
1: Czyli będziesz głównie trenerem?
0: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę, to będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem. Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa mówi o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awansu tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, czy dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych, plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300-400 tysięcy złotych, które muszą być, no to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem z pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji polskiej czy drużyn ekstraklasowych. Generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
0: Prawda jest taka, że...

0: bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy powiedzmy 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna, tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie to powiedzmy tak 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego powiedzmy 10, że tam mają budżety powiedzmy od tych 600 tysięcy do powiedzmy 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
0: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
0: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, jednej czwartej części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy i nigdy nie było, tak to wygląda.
1: A gościem Eski i Ława był Krzysztof Mądry.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
4: I Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Jest pani na tym stołku, brzydko powiem, od kilku zaledwie dni.
3: Widzę energię twórczą i moc sprawczą, naprawdę. Taki jest potencjał w tej jednostce i w zespole, którym mam zaszczyt kierować, że wydaje mi się, że możemy naprawdę przenosić góry. Więc zakładam, że to będzie bardzo interesujący czas, ten czas, który przed nami się otwiera i dla mnie, i dla Iławy, i dla Iławskiego Centrum Kultury. Liczę na dobrą współpracę z NGO-sami, oczywiście z organizatorem, z burmistrzem miasta Iława, z różnymi naszymi partnerami. Już zaplanowałam pierwsze spotkania i z Radą Kultury, i z innymi przedstawicielami innych instytucji, bo chcę wszystkich poznać i chcę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na super współpracę i myślę, że tak się zadzieje. Od września ruszamy też z układaniem programu w nowym sezonie z ofertą dla naszych klientów w różnym wieku, więc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy wzbogacić tą ofertę, tak aby każdy znalazł coś dla siebie i żeby mógł się rozwijać i żeby mógł rozwijać swoje pasje właśnie w oparciu o Iławskie Centrum Kultury.
4: Czy to będzie kontynuacja też tego, co się działo do tej pory, czy takie odcięcie grubą krechą i robimy coś zupełnie innego?
3: Absolutnie od niczego się nie odcinamy. To nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. To, co Lidia tutaj zrobiła dla Iławskiego Centrum Kultury, bardzo szanuję i też to doświadczenie, które wprowadziła całą instytucję, instytucje. Natomiast no, każdy dyrektor ma to do siebie, że wprowadza nowy szlif, nowe spojrzenie na sprawę. Ja jeszcze wprowadzam spojrzenie troszeczkę z zewnątrz, co oczywiście ma dużo zalet. Pewnie ma też jakieś wady, ale ja staram się na tym nie skupiać. Więc jak chodzi o zalety, patrzę z pewnego dystansu, dostrzegam rzeczy, które być może, mam takie sygnały, dla innych są niedostrzegalne, bo po prostu mam perspektywę człowieka, który tu przyjechał.
4: Czy o przykłady mogę prosić?
3: Tak. Mam kilka takich pomysłów na bardzo szybko dotyczących identyfikacji naszej jednostki. Chciałabym, żeby to troszeczkę mocniej się zadziało, bo nie tylko ja jestem przyjezdna. Przyjeżdżają też tutaj turyści w sezonie i wcale nie tak łatwo jest trafić do Iławskiego Centrum Kultury. Chciałabym to zmienić.
4: No właśnie, przed nami jesień. Jesienią w Iławie jest trochę spokojniej, chociaż z drugiej strony te działania wchodzą pod dach. I teraz pytanie, jak pani patrzy na ten okres przed nami? Czy pani uważa, że przyszła pani właśnie już po tym wysokim sezonie i teraz będzie spokój i jest planowanie wysokiego następnego sezonu, czy będzie wzbogacanie jesieni?
3: Będziemy pracować wielotorowo. Jesień, zima to jest ten czas, kiedy drzewa tężeją, kiedy pojawiają się następne słoje na dębach i więc my też będziemy tężeć i dojrzewać do rodzenia nowych owoców w przyszłym roku. Po pierwsze praca nad budżetem, po drugie dokładna analiza tego, jak wygląda jednostka i w którą stronę ma zmierzać. Po trzecie przygotowanie oferty, a może po pierwsze na sezon, który właśnie się otwiera. Oferta dla mieszkańców na jesień i zimę, pracujemy nad tym, będziemy wzbogacać wszystko w oparciu o nasze propozycje, ale też o propozycje naszych patronów. Właśnie jesteśmy po konferencji przygotowanej przez bibliotekę, która otwiera nowy dział regionalny, co jest ewenementem w skali krajowej. Gratulujemy bibliotece i naszemu koledze Adamowi Majewskiemu. To, co bym chciała jeszcze w tym sezonie zrobić, oprócz tego, co już było zaplanowane, to być może uda mi się jeszcze w tym sezonie zaproponować wszystkim Państwu poemat jazzowy Bona Sforza Dandragona w wykonaniu między innymi Artura Żmijewskiego i Ewy Żmijewskiej. Oczywiście też kompozytora Kuby Stankiewicza i jego trio z Sebastianem Frankiewiczem i Wojtkiem Pulcynem. Myślę, że to mogłoby być wydarzenie, które jeszcze w tym roku by mogło zawitać do Iławy, pod warunkiem, że znajdziemy na to środki, ale myślę, że to by było coś fajnego. W końcu ojciec Mateusz w roli narratora Bony Sforzy Dandragona, no, jest to chyba coś, co warto zobaczyć.
4: Czyli pani stawia na rozszerzenie sezonu jazzowego w Iławie poza Złotą Tarkę, poza sierpień.
3: Jazz to jest taki fajny gatunek, który wszyscy lubimy, nawet jeżeli czasami nie wiemy, że to jest jazz, bo te wszystkie fajne dzwonki w telefonach to właśnie jazz, tak? Więc czy ja chcę rozszerzyć sezon? No niekoniecznie. To po prostu to się dzieje, tak? Tak jak inne gatunki muzyki. Równie dobrze moglibyśmy zaproponować, nie wiem, poezję śpiewaną albo spotkanie z jakąś kameralną muzyką klasyczną. I o tym też myślę i o tym pracuję, ale musimy wziąć pod uwagę, że jestem na stanowisku dyrektora niespełna 16 godzin i naprawdę to jeszcze jest głęboki start. Rozwijam skrzydła, ale jestem na samym początku. Wzbiję się do lotu za jakiś czas.
4: To ja zapytam jeszcze o Pani przeszłość i o doświadczenia. Proszę opowiedzieć o samej sobie.
3: To chyba bym musiała powiedzieć tak jak Irena Kwiatkowska. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję. Byłam fotografem, dziennikarzem, redaktorem, fotoreporterem, informatykiem. Byłam też wykładowcą akademickim, byłam rzecznikiem prasowym, byłam specjalistą od komunikacji społecznej, naczelnikiem wydziału, dyrektorem jednostki kultury, więc taka kobieta pracująca.
4: Dziękuję bardzo. W takim razie odpuszczamy dzisiaj dalszy ciąg, bo musimy dać Pani, jak Pani powiedziała, rozwinąć skrzydła. Liczę na kolejne rozmowy.
3: Tak, z pewnością ciąg dalszy nastąpi.
4: Bardzo dziękuję.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Jarek Piechotka i Radek Etmański, czyli współorganizatorzy Iławskiej Dychy w Centrum. Dzień dobry, panowie.
5: Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
4: Kiedy ta dycha?
5: No co, 4 października 2026, piękna niedziela, zawsze w przepięknej pogodzie i miejmy nadzieję przy mało uczęszczanym ruchu drogowym.
4: To znaczy, przepraszam, chcecie Iławę zamknąć 4 października?
5: My to zamykamy zawsze, miejmy nadzieję, że to co mieszkańcy twierdzą, że biegać ludzie muszą, więc mam świadomość taką, że bokami przejadą. Jest to dość szybki bieg, tak jak sama nazwa mówi, dycha w centrum, jest pięknie, każdy klaszcze, tak powinno być.
4: Dychę to się w ile minut przebiega, przepraszam?
7: W tym roku mamy troszeczkę zmienione limit czasowy. Ostatni zawodnik może pokonać dychę w 1,5 godziny. Zostało to zmienione na, jakby to powiedzieć, sygnał mieszkańców miasta Iławy, gdyż centrum miasta było zbyt długo zablokowane, a mamy przedłużający się remont mostu, który trwa. Dlatego, żeby było miło dla wszystkich, mamy tylko 1,5 godziny na pokonanie. Ale pierwszy zawodnik, mamy nadzieję, że to będzie mieszkaniec naszego miasta, pokona to w swoją życiówkę i złamie te 30 minut.
4: Mhm. Czyli wy już wiecie, co tam z zapisami, kto jest na liście. Widzicie to już z jakiego miasta?
7: Tak, lista startowa jest cały czas przez nas obserwowana i patrzymy, kto się zapisuje i jak będzie to szybko robione. Ale widzimy też nowe nazwiska, no, czyli będą nowi zawodnicy. Także chyba bieg się rozwija i się podoba.
4: Który to już raz?
7: W tej formie, jaką mamy, to trzeci.
4: Mhm, ale wcześniej też tam się coś działo pod tą nazwą, czy ja dobrze pamiętam?
7: Nazwa była troszeczkę inna, ale sponsor był ten sam. Także bardzo dziękujemy pani Iwonie i panu Robertowi Poterańskim. A oni robili to przez 4 chyba razy.
4: Mówisz tutaj, Radku, o tych nazwiskach, które obserwujecie. Zapisy trwają, czy już są zakończone?
7: Zapisy trwają i będą trwały do ostatniego dnia, także mamy nadzieję, że będzie pełna lista, całe 300 osób.
5: 400?
7: O, przepraszam.
4: Tak przewidzieliście. Dobrze, że jesteście we dwóch, no nie? To zawsze jakieś komediowe elementy na antenie S.
5: Co do zapisów, to nie wiem, czy Radek pamiętasz, ale nasz sponsor główny stwierdził, że jak startujemy na Niepodległości przy banku, to mamy mieć tą taką sztab zawodników do samego ronda. Więc te 400, myślę, tam się zmieści śmiało.
7: Długo, jasna, prosta.
4: A gdyby się nie, zawsze można udać sztuczny tłum, zrobić jakoś tam, rozszerzyć, rozłożyć ramiona i tak dalej.
7: Tak, wszyscy pracownicy Escy są też mile widziane.
4: O, dziękujemy. Momento, ale będzie też, a propos rozkładania ramion, będzie też rozgrzewka jakaś pewnie przedtem.
5: Co roku jest tak, że my angażujemy kluby fitnessowe, które są w Iławie, które chcą się, nie mówię, że promować, tylko chodzi o to, że widzą ten ruch sportowy biegaczy, widzą, że robią to sportowcy dla biegaczy, więc też się angażują w tą rozgrzewkę. Co najważniejsze, jest to bardzo super odbierane, bo zawodnicy stojąc na tej ulicy Niepodległości odwracają się w kierunku prowadzących tą całą rozgrzewkę i można powiedzieć, te tłum wszyscy ćwiczą i to jest takie miłe, nie? Mhm.
7: Tak, i ta rozgrzewka już wygląda coraz lepiej, bo dziewczyny z Just Fit są tak przygotowane, że robią to pod każdą imprezę troszeczkę inaczej, tak? Bo robią to dla naszego swimrunu, czy dla naszej tam Dobrowraca. A tutaj dla Iławskiej Dziesiątki też mają swój repertuar przygotowany i to nie wykonuje jedna osoba, Serdecznie dziękujemy Justynie. Tylko to jest cała grupa. Wygląda to naprawdę znakomicie.
4: Czyli jeżeli braliście udział, biegliście w Dobrowraca, czy płynęliście, biegliście w Słymranie, to tutaj wam się też nie będzie nudzić.
7: Na pewno nie.
4: Dobra, a trasa?
7: Trasa jest ta sama, co w latach poprzednich, gdyż ma atest PESLA. 10 km, bardzo płasko i bardzo szybko. Po wyjściu z alejki na Iławce mamy prawdziwe centrum miasta między blokami. Liczymy tutaj na uprzejmość mieszkańców, wyrozumiałość, no i że akurat w tym dniu i w tej godzinie nie będą musieli jechać samochodem.
4: Ale myślałam, że chodzi o to, że trzeba przez okna wyglądać i krzyczeć.
7: Nie trzeba.
4: Ja zawsze to robię.
7: Chcieli.
5: Mamy świadomość też taką, że tutaj Radek zawsze biega, mamy tych swoich DJ-ów, którzy gdzieś na rondach stoją i mam nadzieję, że tych mieszkańców pobudzą, żeby na tych balkonach jednak stali. Ale z drugiej strony, wracając do tego, że jest to, sama nazwa mówi, Iławska dycha w centrum, to znaczy, że jeżeli blokują Lizbonę, blokują Berlin, blokuje się naprawdę wielkie metropolie, to Iława w tym przypadku jest tak naprawdę taką małym miasteczkiem. I to, że zblokujemy ją na 1,5-2 godziny, to uważam, że no nikomu nic się nie stanie. Oczywiście, tak jak tutaj z Radkiem często przeglądamy tam te portale społecznościowe, jak tu piszą, że jasne, że biegacze do lasu i tak dalej, to musimy powiedzieć, że w lasach też mamy swoje biegi, więc też robimy te biegi. Więc, ale tu chodzi o to, żeby promować ruch. Jeżeli mówimy o tym, że młodzież, dorośli siedzą w domu, tyją, nic nie robią, to jak będziemy biegać tylko i wyłącznie w lesie, to nikt nie będzie go promował. A nam zachodziło o to, a szczególnie Radkowi i naszemu sponsorowi Tylorenemu, o to, żeby pokazać ludziom, że możemy wyjść w niedzielę, pobiegać i zdążyć jeszcze na pyszny obiad do domu. Ale chodzi o to, że jeżeli będziemy się chować, no to po co to robić? Więc tutaj idea tego biegu jest nie dlatego, że chcemy zblokować całe miasto. Nie, chcemy pokazać, że jest społeczność biegowa w naszym województwie, a nie tylko, bo to przyjeżdżają z, co można powiedzieć, z całej Polski zawodnicy, żeby pokazać, że ruch biegowy jest potrzebny. A tym bardziej nie robimy komercyjnie, tylko robimy to sportowcy dla sportowców.
4: Ale też amatorzy, tak rozumiem, że też mogą, bo dycha to nie jest dużo.
5: Właśnie inaczej, ja twierdzę, Radek pewnie mi też potwierdzi, że uważam, że piątka jest trudnym biegiem, bo piątka jest takim, kurde, bardzo szybkim. Ludzie patrzą na te cardio, robią takie mocne, że bo tutaj jest... A dycha jest takim bezpiecznym, z punktu widzenia organizacji jest bezpiecznym i każdy może go przebiec. Oczywiście, co Radek dzisiaj powiedział, my trochę skróciliśmy to, ten limit, tylko dlatego, że ten, kto faktycznie spaceruje, a nie biegnie, no to jednak musi coś, nie wiem, brać sobie coś innego. A tutaj liczymy na amatorów.
4: Robimy tu fikołki myślowe, ale ja zapytam jeszcze raz o trasę, czyli start jest przy banku na Niepodległości, co dalej?
7: Biegniemy od banku, czyli run na bank, dalej biegniemy w prawo na rondo, z ronda biegniemy na Bobole, czyli kościół parafialny na Lipowym, z kościoła do ogrodów, aż kawaluszek za ogrodami, tam będziemy mieli agrafkę, wracamy do Iławy.
4: Co to jest agrafka?
7: Zawrotka na tym, na asfalcie, na ulicę. Z nawrotki biegniemy w prawo na alejkę i kontynuujemy bieg tak, jak biegnie nasz półmaraton, przez alejkę aż do wyjścia na moście na Iławce. Tylko, że nie biegniemy w prawo, tylko skręcamy w lewo na ulicę Narutowicza. Do samego końca, aż do ulicy Szeptyckiego, na rondo, na Kościuszki, w prawo na pocztę, przy poczcie w lewo pod prąd do samego Mickiewicza, w prawo na Mickiewicza i tam wpadamy już na alejkę, nie blokujemy już tej ulicy i biegniemy aleją na Małym Jezioraku i kończymy przy hali sportowej.
4: I tam odbieramy medale.
7: Odbieramy medale, zapraszamy na poczęstunek i dobrą zabawę do samego końca.
4: Może pytanie nie do was, ale czy będzie Mariusz Kostkowski z bębnami?
7: Będzie Mariusz Kostkowski, będzie tak jak Jarek wspomniał, na pewno będą DJ-e. I na pewno będą jeszcze instrumenty, ale tu nie chcemy zdradzać jakie, ale tak, żeby na trasie nie było nudno. Dlatego mamy nadzieję, że te niespodzianki, które przygotowaliśmy w niektórych punktach, będą takim czymś, które porwą mieszkańców i mieszkańcy wyjdą do uczestniczenia w tym biegu i będą się z tym biegiem identyfikować. Mhm. Że to nie będzie tylko impreza sportowa dla sportowca, tylko impreza sportowa dla mieszkańca i dla miasta Iławy.
4: Mhm. Jeszcze raz, Iławska Dycha w centrum, 4 października, która godzina?
7: 10 rano startujemy przy Krzypciej.
4: Dobrze, dziękuję Wam bardzo w takim razie za rozmowę.
5: No, dziękujemy bardzo. Uważamy, że promowanie tego typu ruchu należy się dla Iławy, dla powiatu. Myślę, że będzie to fajna kolejna edycja przy współpracy, mogę powiedzieć śmiało, Iławskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
7: A to nie jest jedyna dycha w naszym regionie. Mamy jeszcze, po drodze mamy dziesiątkę w Suszu, jest troszeczkę inna, bo jest nocna, też jest bardzo fajnie. Druga dyszka jest w lesie, która jest organizowana przez Nadleśnictwo Iława, też jest bardzo fajna dziesiątka, a nasza dziesiątka jest w centrum, także możecie wybierać jak chcecie, ale to my zamykamy sezon. Dziękuję.
5: Ale to nie koniec, jeszcze Radku. Radku.
4: Ja już za rozmowę 17, podziękowałam.
5: 17 października, gmina Zalewo, w miejscowości Boreczno, w leśnictwie Piekło, planujemy i już jest przygotowywany regulamin i zapisy do piekielnej dziesiątki, ewentualnie diabelskiej piątki. Tak to ma wyglądać. Już jest wszystko dograne, także myślę, że ten sezon będziemy kończyć w naszym powiecie takim właśnie troszkę krosowym, takim porównywalnym do Leśnego Runa, ale nieco innym biegu, w innym terenie, dlatego że chcemy, żeby w naszym powiecie, jak robimy Kisielice Piątkę, robimy Night Run, robimy tutaj centrum i tak dalej, chcemy, żeby w każdej miejscowości coś się działo, tak?
4: Takie piekielne zakończenie sezonu, piekielne. Dopiero 17, widzisz. O Iławskiej Dysze w centrum mówili Jarek Piechotka i Radek Etmański.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki odwiedził Iławę, by przekazać dokument potwierdzający dofinansowanie inwestycji w korty tenisowe w Iławie. Iława na budowę dwóch krytych całorocznych kortów dostanie prawie 3 miliony złotych. Dawid Jakubowski, zapraszam do wysłuchania krótkiej konferencji, która odbyła się z tej okazji na kortach tenisowych w Iławie. Pierwszy zabrał głos wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
6: Witamy w Iławie, witamy w powiecie iławskim. Dla mnie jako przedstawiciela administracji rządowej właśnie stąd z powiatu iławskiego. Budujące jest to, że powstają kolejne inwestycje w sport, a tak naprawdę w rozwój naszej młodzieży. Tu mamy do czynienia z inwestycją w korty tenisowe, tak zwane tenisowe orły. Niemal 3 miliony złotych trafi do samorządu miasta właśnie na modernizację, długo oczekiwaną przez środowisko tenisowe, modernizację iławskich kortów. Chylę czoła dla całego środowiska, które tutaj od lat dba o to miejsce, rozwija je. Sam kilkanaście lat temu korzystałem z tych kortów. Pamiętam słynnego pana Stasia, legendę tych kortów, który do 85 roku życia o nie dbał. Tym bardziej budujące dla mnie jest to, że wreszcie tenisiści i ławcy doczekają się tej inwestycji. Dziękuję za rozmowy wszystkim radnym, którzy również dzwonili w tej sprawie, aby wesprzeć tą inicjatywę. I jeszcze raz dziękuję przede wszystkim panu ministrowi, bo to przecież nie pierwsza inwestycja, która tu będzie realizowana. Będziemy również modernizować boisko ze sztuczną nawierzchnią w całym województwie. Mnóstwo tego typu inwestycji, mnóstwo programów wdrażanych przez pana ministra Rutnickiego, które procentują w naszym województwie. Panie ministrze, jeszcze raz witamy, dziękujemy za to, co już i oczywiście liczymy jak zawsze na więcej.
1: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
8: Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, szanowni państwo. Tenisowy orzeł już za chwileczkę wyląduje w pięknej Iławie. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, aby inwestować tam wszędzie, gdzie tworzy się piękny sport. Moje pierwsze zdania, gdy zostałem ministrem sportu i turystyki, brzmiało, bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych, małych miejscowościach i małych klubach. Oczywiście Iława to nie jest mała miejscowość, ale zdajemy sobie z tego sprawę i my musimy robić wszystko, żeby zawodnicy, niezależnie czy są z wielkich ośrodków, czy też z mniejszych ośrodków, jakim jest Iława, mieli szansę na rozwój. Jeżeli chodzi o tenis, to jest wielki program inwestycyjny. Tenisowe orły. To jest najważniejsze i największe tego typu wydarzenie inwestycyjne w naszej historii, bo przez ostatnie tygodnie jeżdżę po całej Polsce, gdzie właśnie przekazuje decyzje dotyczące dofinansowań, to co ważne, całorocznych obiektów tenisowych. Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek, nie tylko od kwietnia, maja do września czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok. Dlatego w ramach wielkiego programu Tenisowe Orły przeznaczyliśmy na niego blisko 80 milionów złotych, dzięki czemu ponad 30 tego typu obiektów będzie realizowane. zorganizowanych na terenie całego kraju. Ja bardzo się cieszę, bo to jest kilka dni bardzo intensywnych mojej pracy na terenie Warmii i Mazur. Fantastyczna impreza, zakończyły się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach, ale przecież wręczaliśmy decyzje dotyczące modernizacji Orlików. 17 tego typu obiektów będzie realizowanych. W Mikołajkach otwieraliśmy nowy obiekt. W Olsztynie przekazywaliśmy dofinansowanie, jeżeli chodzi o modernizację basenu dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tylko te 3 dni, szanowni państwo, to jest blisko 20 milionów złotych na inwestycje sportowe. Jadąc tutaj do państwa wspólnie z panem posłem Papkę, to jest wspaniały człowiek, który kocha sport, z panią poseł Królak, ale też z panem eurodeputowanym. Przez ostatnie 3 lata, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe na Warmii, Mazurach i przekazane pieniądze ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, to kwota blisko 100 milionów złotych. Ale zawsze będziemy to powtarzać, że inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i nas wszystkich i bardzo się cieszę, że wspólnie z fantastycznymi parlamentarzystami, z panem wojewodą, dzisiaj mogę ogłosić i na ręce pana burmistrza przekazać bardzo dobrą informację, a więc kwotę blisko 3 milionów złotych, dokładnie 2 miliony 942 tysiące i 200 złotych dla gminy miejskiej Ława w sprawie modernizacji kortów tenisowych w ramach inwestycji pod tytułem przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To będą 2 nowoczesne korty, dzięki któremu nasze dzieciaki będą mogły się rozwijać przez cały rok. Trzymam za was kciuki, patrzę tutaj w oczy, pasja jest, wiara w sukces jest. Kochani, my to wszystko robimy dla was, żebyście mieli poczucie takie, że budujemy dla was warunki takie, abyście mogli tylko i wyłącznie koncentrować się na rozwoju waszych pasji. Mam nadzieję, że jak się spotkamy, już ten obiekt będzie zrealizowany, to będę też słyszał o tym, że zawodnicy z Iławy nie tylko świetnie sobie radzą tutaj w województwie, ale też gracie na najważniejszych turniejach ogólnopolskich. A kto wie, sami to powiedzieliście, Wimbledon, Australia, Nowy Jork, czy też Paryż, to wszystko jest możliwe. Ale to wszystko jest możliwe, gdy jest nowoczesna infrastruktura i to gigantyczne przyspieszenie infrastrukturalne, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. W tej chwili się dzieje i bardzo się cieszę, że tego częścią jest Iława, bo przecież i niedawno dofinansowanie, jeżeli chodzi o pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a dzisiaj świetnie informacje dla tenisa. Panie burmistrzu, pozwolę sobie wręczyć na pana ręce wspólnie z parlamentarzystami decyzję o przyznaniu dofinansowania blisko 3 milionów złotych. Moje gratulacje. Bardzo proszę.
1: Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
9: Kilka lat temu, kiedy siedzieliśmy z moimi współpracownikami w ratuszu do projektowania tego nowego obiektu kompleksu, bo przecież korty to tylko część tego dużego kompleksu, nie przypuszczałem, że tak szybko będziemy mogli się spotkać i wcielać te nasze plany w życie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dofinansowanie, na które czekaliśmy my jako samorządowcy, ale przede wszystkim czekało całe środowisko związane z tenisem ziemnym. Obiecuję, że ruszymy do inwestycji niezwłocznie po to, żebyśmy mogli się za kilka miesięcy tutaj spotkać i otworzyć te korty i wspólnie świętować. Jestem o tym przekonany, że to jest kolejny krok ku temu, żeby umacniać pozycję Iławy na arenie wojewódzkiej, jeżeli chodzi o środowisko sportowe. I tutaj jako burmistrz miasta, jako przedstawiciel całych władz samorządowych bardzo serdecznie dziękuję za współpracę moim współpracownikom, radnych Rady Miejskiej, wszystkim parlamentarzystom, wojewodzie oraz samemu panu ministrowi. Serdecznie, serdecznie dziękuję z całego serca.
1: Aleksandra Musiał, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego.
10: Pan minister już tutaj tak wyczerpał temat, że powiem krótko. Bardzo się cieszę, że właśnie Ministerstwo Sportu wspiera nie tylko te duże, ogólnopolskie, prężnie działające ośrodki tenisowe, ale także te mniejsze. Jestem pod wrażeniem całości tego obiektu. Jest to piękny kompleks nie tylko tenisowy, ale także sportowy. Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym zorganizujemy tutaj nie jeden turniej, a że być może tutaj wśród waszych dzieciaków jest następca Huberta Hurkacza, Igi Świątek lub Maji Chwalińskiej.
1: Joanna Kossek, prezes Towarzystwa Tenisa Ziemnego w Iławie.
11: Bardzo dziękuję, że coś takiego mogło powstać. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jestem też zaskoczona, powiem szczerze, bo nie do końca wierzyłam w to, że to się uda, ale bardzo dziękuję za tą możliwość. Mam nadzieję, że nasz sport będzie się już prężnie rozwijał. Teraz ruszy z kopyta.
1: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas.
12: Serdecznie gratuluję i dziękuję panu ministrowi za tą cenną inicjatywę, która dotyczy przecież nie tylko Iławy, ale całego tenisowego środowiska w Polsce. Rzeczywiście musimy inwestować w nowoczesne obiekty sportowe, również te, na których można trenować zimą. Iga, Hubi są takimi ambasadorami, motorami przyciągającymi młodzież do tego sportu, ale żeby byli kontynuatorzy, muszą być warunki i bardzo się cieszę, że takie warunki będą stworzone w Iławie. Ja od 30 lat regularnie też grywam w tenisa. Tu na tym korcie z Leszkiem Kucharskim też graliśmy kiedyś debelka podczas turnieju, więc ten obiekt jest mi znany i bardzo się cieszę, że będziecie mieli jeszcze lepsze warunki. Gratuluję wszystkim i dziękuję przede wszystkim panu ministrowi za wsparcie.
1: Poseł na Sejm RP Katarzyna Królak.
13: Wielkie rzeczy dzieją się w małych miejscowościach, a Iława to miasto, w którym się urodziłam, które jest dla mnie bardzo ważne i taka piękna inwestycja, która pomaga młodym, ale nie tylko młodym, bo również starszym

0: całej hali i rozwijania swoich pasji tenisowych. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo.
1: Jakie to będą hale, z czego wykonane, ile miejsca zajmą?
2: Hala będzie podwójna, będzie to balon tak zwany dmuchany. Będzie przykrywała dwa korty tenisowe o wymiarach długość 23,77 metra, natomiast szerokość jest dostosowana do gry deblowej i wynosi 10,97 metra i takie dwa pola do gry. Aneta Michalak.
1: Kiedy inwestycja może wystartować?
3: Bardzo chciałbym, żeby wystartowała jeszcze w tym roku 2026, ale będzie to uzależnione od tego, kiedy podpiszemy umowę z ministerstwem i kiedy ogłosimy przetarg. Jeżeli przetarg na wyłonienie wykonawcy nie przyniesie żadnych niespodzianek, opóźnień, to mam nadzieję, że jeszcze w roku 2026 poznamy nazwę firmy, która będzie odpowiedzialna za tę inwestycję, a zakończenie w przyszłym roku najpewniej pod koniec.
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Informacje na temat prac na budowie wiaduktów nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej 536 w Iławie. Obecnie prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W ramach inwestycji wykonano do tej pory ustrój nośny wraz z wyposażeniem na wiadukcie nad bocznicą kolejową, to jest obiekt WD2. Wykonano kładkę tymczasową dla pieszych, przełożono niezbędne kolizje uzbrojenia podziemnego, to jest sieci średniego napięcia i sieci teletechnicznej. Ponadto wykonano rozbiórkę drugiego wiaduktu WD1. Planowane jest wykonanie fundamentu, filaru i poprzecznicy podpory pośredniej znajdującej się w międzytorzu. Zamontowane zostanie również konstrukcja stalowa ustroju nośnego i wykonane mury oporowe wraz z zasypką za podporami skrajnymi. Planowane zakończenie inwestycji to koniec kwietnia 2027.
4: Eska i Ława News.
6: Dawid Jakubowski. W Iławie odbywał się cykl spacerów przyrodniczych Dzika Iława. Idziemy w przyrodę. Iławę odwiedziła m.in. Emilia Wasielewska. Opowiadała o dzikich zapylaczach. A okazuje się, że są nimi nie tylko pszczoły. Edukatorka przyjechała na zaproszenie Magdaleny Rudnickiej z Dzikiej Iławy, która rozpoczęła spotkanie.
7: Osoba, którą dzisiaj zaprosiłam, Emilka Wasielewska, jest właśnie osobą, która zajmuje się pszczołami, zarówno tymi dzikimi, jak i również pszczołą miodną, ponieważ Emilia ma swoją małą pasiekę, ale też przy okazji bada dosyć ważny problem, zjawisko przepszczelenia, o którym myślę, jak będzie
8: ośmieli. A czy ktoś wie, ile mamy pszczół w Polsce? Poza tą miodną, to jest jeden gatunek. Bardzo blisko, to ja podpowiem, 494 na dzień dzisiejszy. Mamy 494 gatunki pszczół, w tym jeden to jest pszczoła miodna, a cała reszta to są te wszystkie dziko żyjące pszczoły lub mniej lub bardziej hodowlane, bo jeszcze hodujemy też murarki i czmiele, to Państwo pewnie wiecie. Lubicie pomidory, a borówki? To nikt tak nie zapyla borówek i pomidorów jak czmiele. Nie ma drugiego takiego owada poza bzygiem. Bzyk to taka mucha. To są takie ładne, wyglądające trochę jak osy muchy z rodziny Serfida i to są muchy, które tak jak czmiele potrafią zapylać w doskonały sposób pomidory i borówki. A z czego to wynika? Czmiel to jest ten taki duży, puchaty, kudłaty, fajny owad. Po prostu pszczółka, która potrafi zapylać wibracyjnie. Czyli to jest pszczoła, która jakby przyczepi się do kwiata i mocno nim potrząsa. Ale czmiele to są moje ulubione pszczoły, więc trochę będę dzisiaj marudzić Wam o tych czmielach. Mamy 32 gatunki czmieli w Polsce i około 5 czmielców. Słuchajcie, to są takie w ogóle też śmieszne pszczoły, bo to są pszczoły, które są wygodne. Nie lubią mocnych upałów, nie lubią jak jest za gorąco i lubią jak jest wygodnie i łatwo. A co to oznacza? Mamy kwiaty różne, prawda? Mamy kwiaty, które mają głębsze kielichy, mamy kwiaty, które mają otwarte kielichy. Wszystko zależy oczywiście od gatunku kwiata. No więc czmiel, czasami jak mu się nie chce gdzieś tam wspinać, na przykład do jakiego groszku pachnącego, niech musi gdzieś tam wdrapywać i po prostu wchodzi do tego kwiata, potrafi sobie wygryźć gdzieś z boku i dostać się tym samym do nektaru i pyłku. On tak naprawdę uszkodzi ten kwiat, ale go nie zniszczy. To też ważna informacja. To nie są niszczyciele ogrodów, nie przejmujmy się. Jest jeszcze taka jedna ciekawa pszczoła, która jest z rodziny miesierkowatych, w zasadzie jest ich kilka gatunków, które wycinają kółka z liści i w ten sposób sobie robią takie tulejki i zbierają w tym, i zabierają do gniazda, żeby to wyściełać. Więc pszczoły są w ogóle bardzo ciekawe. To są tak różnorodne owady o różnej biologii i gniazdowaniu, i sposobie bycia, życia i tak dalej. Może zaproszę Was na początek do tego malutkiego skwerku, może nam się uda zauważyć, ale macie tam fajną pszczołę. Jest tam murarka żmijowcowa, taka szaro-czarna, fajna pszczoła, która żywi się tylko i wyłącznie pyłkiem i nektarem ze żmijowca. Niczym innym się nam tutaj nie pożywi, więc tam, gdzie jest żmijowiec, tam i jest ta murarka. Dochodźcie, zobaczymy, czy możemy ją spotkać. Właśnie, o, słowo klucz. Jeśli chodzi o pszczoły i ukąszenie, no to pszczoły należą do

0: Grupy rządówek, tak? To są rządówki. Gromada, wiadomo, wady, rząd to są błonkoskrzydłe, ale taka już ścisła grupa, do której należy, to należne są rządówki. Czyli wszystkie mają rządła. Tylko że w tym jest taki ambaras, że pszczoła miodna co robi? Miód. I my ten miód podbieramy, no więc ona tego miodu będzie bronić, bo to jest po prostu coś cennego dla niej. A wszystkie inne dzikie pszczoły, szczególnie te samotnie żyjące, one nie robią miodu, one zbierają nektar dla siebie na posiłek, pyłek dla larw, czasami pyłek połączony z nektarem, bo to zależy od gatunku pszczoły. I one wtedy po prostu nie są agresywne. Można je często wziąć do ręki, zresztą 3 minuty to w ogóle. Co ja mówiłam przed chwilą? Są leniwce. Im się nie chce. Z angielskiego dude to jest po prostu idealne określenie. Bumblebee wcale nie, dude. Po prostu czmiele to są taki kumpel, taki kolo, który gdzieś tam przyfruni i tak dalej. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Czmiele lubią piwo. Bardzo. I na przykład jest taka sytuacja, że jedne z ich ulubionych bardzo kwiatów to są wszystkie też te ziołowe, typu lebiotka czy szałwia, ale też bardzo lubią przeteczniki, lawendy, ale jak się w spodku takie, nie musi być alkoholowe, bo tu nie chodzi o alkohol, jak się takie mocno chmielowe piwo wyleje na spodek, to gwarantuję, że tak 30% czmieli przyleci do tego spotka, żeby tam sobie po prostu pobrać i tak dalej. To są takie ciekawe obserwacje. Czmielami zajmuję się mniej więcej od 20 paru lat i są to jeden z moich ulubionych w ogóle owadów. Są bardzo inteligentne. Najnowsze badania fińskich naukowców wykazały, że czmiele myślą logicznie. To znaczy chodzi o to, że zrobili takie badanie, które powtórzyli, udowodnili, że czmiele musiały przejść pewien labirynt, nie dostając wcale nagrody, po to, żeby wejść do drugiego labiryntu i jeszcze jedną rzecz sprawdzić, dopiero doszły do rozlanego tam syropu cukrowego. Nie były uczone wcześniej, bo zazwyczaj przeprowadzało się te badania ucząc i one ucząc zapamiętywały drogę, powtarzały swoim pobratymcom i oni wszyscy potem po prostu szli tą drogą. Nie. Tutaj eksperyment polegał na tym, że czmiele zostały zostawione same sobie. I to myślenie przestrzenne u nich się włączyło i logika działania, czyli sprawdzali ślepe zaułki, wracały, informowały inne, że tam jest na ślepo i aż w końcu dotarły. A jak dotarły, to potem wszystkie już po prostu tupały w tym samym kierunku. I to jest niesamowite. Aha, i po drodze pokonywały zapadki. To jest też słowo klucz, bo tak jak mówię, my ludzie sobie przyswoiliśmy taką wiedzę, że owady są głupie. Ja odkrywam od 30 paru lat tą entomofaunę i wierzcie mi Państwo, że w życiu takiej mądrości nie widziałam na przykład u mrówek, czy właśnie u pszczół, czy u chrząszczy, która jest bardzo zaawansowana, bardziej niż my sobie myślimy i zdajemy sprawę. Dlatego moim zdaniem owady wcale nie są głupie, potrafią działać świetnie instynktownie, tylko są zbyt zajęte. Po prostu one mają swoje misje, tak? One mają chrząszcze gdzieś tam, zajmują się spróchniałymi rzeczami w lesie, sprzątają. Pszczoły zapylają. To po prostu są bardzo pracowite owady, tak samo mrówki. Na przykład kolonia mrówek, taka potrącona, zepsute gniazdo, potrafi je naprawić w ciągu 1,5 godziny. To jest niesamowite. To nawet wielkie gniazda. A na końcu tej naprawy potrafi ucztować. Czyli znajdują sobie pokarm i wszystkie mrówki zbierają się przy tym pokarmie i go zajadają. To jest niesamowite, więc myślę sobie, że tylko my ludzie mamy gdzieś tam uparcie w głowie, że o dobra, miśki są mądre, wiecie co Państwo mi chodzi, psy są nasze w domu mądre, a owady takie tam można ubić głupie, nie? Nie, nie, nie. Naprawdę nie. Ja mam sporo lat i te odkrycia to są takie, jestem przede wszystkim terenowcem, czyli kimś, kto dużo bywa w terenie, kto dużo chodzi w terenie i obserwuje te owady. Jedno to czytanie. Mam na to czasem nie mam. Średnio te 6-7 książek uda się w okresie zimowym przeczytać, ale powiem Państwu szczerze, że to, co najbardziej obserwuję od takiego malucha w głowie, czego nauczył mnie dziadek, to jest to, co ze mną zostało i co pomaga mi zrozumieć tą przyrodę. Więc chodźmy do tej murarki czmielowej, bo ja jestem gaduła. Pilnujcie mnie. Pszczoły, kiedy się stresują, bardzo mocno się czyszczą, obczyszczają się, oblizują sobie czułka, czyszczą sobie te czułka. To jest taki poziom stresu, bo ona jest w tej chwili w czymś, co jest dla niej zupełnie po prostu obce. Żmijowcowa. I słowo klucz. Macie tutaj roślinę żmijowiec i to jest właśnie jej roślina. Mamy w ogóle szczęście, bo ona za chwilę kończy jakby swój sezon, bo to jest murarka, która tak jak żmijowiec, wiecie, zacznie u was zazdroszczę, bo macie wszystko jeszcze kwitnące u nas, że te żmijowce przekwitają, bo ja jestem z tej części zachodniej, gdzie ta fenologia jest szybciej, ale też szybciej się kończy, więc macie szczęście. Jeszcze z 2 tygodnie myślę, tak jak żmijowce przestaną po prostu produkować nektar, tak jej murarka się skończy. Ale jej życie polega na tym, że ona sobie zbiera ten pyłek i nektar i gdzieś tutaj myślę sobie w okolicy, bo już tu widziałam, że gdzieś tam sobie grzebała, znajduje sobie suche, fajne skały, skarpy i w nich sobie czasami gdzieś tam wykopuje. Czasami też w drewnie robi, bo ona jest taka fajna, że i w drewnie, i w piasku potrafi robić gniazda. Tak, ona jest taka czy szara z czarnym. Spuśćcie na jej podbrzusze, ona tam ma pyłek żmijowca. No i ona właśnie na tym podbrzuszu zbiera ten pyłek i potem go sobie zgarnia, oddaje odrobinę swojej śliny i nektaru i robi taki chlebek pszczeli, który zostawia wraz z jajkiem w swoim gnieździe. Świetna pszczoła. Zresztą tak naprawdę nie byłoby żmijowca, nie byłoby tej pszczoły, bo pszczoła miodna, którą tu widzicie, która lata i zabiega o ten żmijowiec, ona ma dość krótki języczek, tak, i jest szeroka na pyszczku i ma krótkie żuwaczki. I problem polega na tym, że ona owszem pobierze ten nektar, ale średnio z pyłkiem. Czyli jako zapylacz dla żmijowca jest taki, no powiedzmy w dużej po prostu mierze mniej skuteczny. Nie, że zupełnie nie zapyli, ale mniej skutecznie. I właśnie ta specjalizacja u pszczół to wykształtowała się już tak naprawdę, słuchajcie, aż od okresu jury. Wtedy, kiedy najwięcej gatunków nam przybyło w jurze, to wtedy zaczęły się kształtować też specjalizacje. Czy ktoś wie, skąd pochodzą pszczoły? Od jakiego owada? Takiej bliskiej kuzynki. Od osy, brawo, super, od osy. Tak, wypuścimy. No i teraz zobaczcie. Zupełnie bezproblemowo. Widzicie? Zupełnie. Totalnie nic mnie tutaj nie pożądli, nie pokuje. Ona się teraz ogrzewa, bo tak, była zestresowana, więc wytraciła swoją energię. O, i odleciała. To jest chwila, moment. Czasami jeszcze zrobi kubkę, no ale to wybaczamy. No musi, kochani, musi. Ze stresu, dokładnie. Słuchajcie, macie tu już jeden chociażby gatunek, który jest fantastyczny, specjalista, totalny, żywiący się tylko i wyłącznie na żmijowcu. No to co, idziemy dalej? Bo tutaj już więcej poza pszczołą miodną, jeszcze znaleźliśmy tam smuklika, ale nie będziemy tam na skarpie schodzić. I to dzielą się jeszcze na rodzaje. Kto wie, jakie mamy rodzaje pszczół? Pewnie będzie tu Madzia wie. Mamy lepiarki, czyli takie pszczoły, które bardzo, jak sama nazwa wskazuje, lubią lepić, ale nie lepić jakieś tam plasteliny czy coś, tylko po prostu lepią sobie norki w ziemi. Mamy pszczolinki, to jest taka bardzo duża grupa pszczół, od bardzo malutkich, dosłownie 3 mm do bardzo wielkich, nawet 1,5 cm. Pseudosmukliki i smukliki, to są takie drobne, wąskie pszczółki, to jest zmora melitologa. Smukliki to są pszczoły, które jak mamy oznaczać, to po prostu wyrywamy włosy z głowy. Słuchajcie, czasami różnica między nimi jest tak subtelna i tak bardzo delikatna, że żeby oznaczyć do gatunku, niestety musimy taką pszczołę złapać, wziąć do laboratorium i zbadać pod mikroskopem. Nie ma innej opcji, ale nie robimy tego. To znaczy ja, jako naukowiec, mimo wszystko nie jestem zwolennikiem zabijania owadów do badań. Niemniej jednak sama wiem, że w przypadku, kiedy chcemy stwierdzić, że jest jakiś cenny gatunek, to no to jest jedyna możliwa opcja po prostu. I wtedy faktycznie łapiemy to w pułapki, te pszczoły, albo na żywo, na transekcie łapiąc i oznaczamy, ale robimy to tylko raz. Oznaczona, wpisana do rejestru i koniec. Czasem trzeba, bo na przykład zatrzymamy tym jakieś zakusy władz miejskich lub gminnych do, nie wiem, zrobienia, przerobienia terenu na parking. A mamy tam na przykład, łusareczka, o którego dzisiaj tutaj u Was zauważyłam, ale nie mogłam go złapać drugi raz. To jest świetna, malutka pszczółka z takim lekko złotawym odwłokiem. Taka totalnie miniaturowa. To jest bardzo rzadka pszczółka, więc czasem warto coś złapać, ten jeden okaz i zabić po to tylko, żeby udowodnić, że on tam występuje, bo wiecie, wszystkie urzędy lubią papiery i jak nie ma papieru na to, że coś występuje i to mówię Wam jako urzędnik, to po prostu nie ma, tak? Jak tego nie ma na papierze, to tego nie ma, a żeby udowodnić coś w RDOŚ-u, że coś gdzieś jest na papierze, to musi mieć po prostu to na papierze stwierdzone, a nikt, żadna uczelnia nie podejmie się stwierdzenia, bo widziałem. Po pierwsze, że nie zawsze oznaczymy do gatunku, a po drugie i najważniejsze, nie zawsze po prostu jest tak, że pójdziemy tam jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i po prostu tej pszczoły nie ma, ale pójdziemy piąty i gdzieś tam jest.
1: A na jakich roślinach żeruje usareczka?
0: Lubi takie typu powoje, wszystkie takie te roślinki, które są dość blisko ziemi. To jest malutka pszczółka, więc też nie lata daleko. I ona raczej gniazduje. O, może wejdziemy sobie. Śmiało, wejdźmy. Mamy takie pudełka, to są w zasadzie entomologiczne pudełka edukacyjne. Czyli takie właśnie, żebyście mogli zobaczyć pod lupą. Większą sztuką jest, zaraz Wam pokażę, złapanie do tego. To po to, żeby zmierzyć, żeby sprawdzić, a czasami niestety zalać formaliną, tak? To mówię o tych sytuacjach, kiedy właśnie...
1: To prawda, miodna, ale ona ma pełne koszyczki, może jakby
0: tak, możemy zobaczyć pewnie. Słuchajcie, pszczoły miodne też bardzo lubimy. Tak, to są pożyteczne owady i to nie ma co tutaj w ogóle dyskutować.
1: Napakowane pyłkiem od nóża.
0: Ktoś jeszcze? Chcesz jeszcze też popróbować? Mamy malucha. Pamiętacie, jak mówiłam o tych pszczelinkach, że są różne małe, duże? No tu macie malutką, pangarus, czyli zbierka. To jest rodzina pszczelinkowa. To proszę, można zobaczyć. A pszczolinki to są takie pszczoły, które bardzo lubią też żyć w koloniach. Czyli jak mamy jedną, to gwarantuję wam, że ze 20 ich tutaj lata, bo one są pszczołami samotnymi, ale bardzo lubią żyć w takich aglomeracjach pszczelich, czyli gdzieś tam sobie koło siebie robią, kopią norki w ziemi. Maluszek, totalny, też nieszkodliwy.
2: To on wypuszcza już.
0: No miodna się wścieknie zaraz. Czy znacie taką aplikację albo stronę iNaturalist? Słyszeliście o tym? Tam można sobie wstawiać zdjęcia pszczół i eksperci je oznaczą. Czyli możecie też znowu przyczynić się niejako do tego, do tej nauki obywatelskiej, czyli Citizen Science. Miodna kolejna złapana. Super, brawo, ale brawo za złapanie. To nie jest łatwa sztuka. Na tym iNaturaliście możecie oznaczać, bo jeżeli chcecie też zadbać o swoją Iławę, to warto, jeżeli coś zauważycie ciekawego, albo wydaje wam się nawet, że to jest ciekawe, to zróbcie zdjęcie, wstawcie i powiem, ktoś wam to oznaczy, a być może przyczynicie się też do takiej inwentaryzacji tego, co tu macie. Dlatego, że ja już widząc tutaj, chociażby na tym malutkim skwerku, to już jestem przekonana, że Iława jest bogata w pszczoły.
3: Czyli nie występuje rejonizacja pszczół, że w tym rejonie Polski to takie, a w tym to takie. One się...
0: Częściowo występuje. Na przykład na przykładzie czmieli możemy to powiedzieć. Czmiel występuje. Na przykład mamy czmiela, który jest takim gatunkiem występującym stepowo i bardzo tak na wschodniej ścianie. Mamy czmiela wysokogórskiego, który występuje nomen omen tylko i wyłącznie w górach, ale jest też czmiel sześciozemny, przepiękny czmiel, którego możemy spotkać w Karkonoskim Parku Narodowym. Także częściowa rejonizacja, owszem, ale nie dla wszystkich gatunków.
3: A Mazury mają swojego?
0: Nie, Mazury są trochę jak nasza Wielkopolska, czyli po prostu mamy wszystko, ale na pewno myślę sobie, że z uwagi na to, że pewnie u was jeszcze się zachowały zmiennowilgotne łąki, to macie też gatunki cenne przyrodniczo. Takie, co kiedyś były wszędzie, a dziś są już tylko po prostu w niektórych miejscach. Także dlatego mówię o tym iNaturalist, że warto jednak sobie na to spojrzeć.
2: Marianka, chodź, masz biedronkę.
0: Biedroneczka. Biedronki się łatwiej złapać, co? Tu mamy lucernę i powinno być tak naprawdę sporo czmieli. Widzicie coś? Zobaczcie, tu macie takiego, tak, złotka. Macie tutaj takiego pięknego chrząszcza, bo ja jest, oprócz pszczół też chrząszcze lubię, grzebaczowate, osy. Tu macie złotkę, prześliczne, one są w różnych też rozmiarach. Na pewno znacie kruszczycę złotawkę. To jest taki duży, szeroki, dosyć chrząszcz, zielony prawie cały. A tu macie kuzyneczkę. Bardzo malutką, taką mieniącą się miedziano, zielono. Można też śmiało wziąć na rękę. Chrząszcze też w ogóle są fajne. Ile my tych trzmieli faktycznie mamy? To jest taki opracowany przez nas, dla tych wolontariuszy, co nam właśnie pomagają, klucz do rozpoznawania czmieli. I tu możecie sobie zobaczyć, jakie mamy różne... Zobaczcie, pan zrobił fajne zdjęcie czmiela rudego. To jest czmiel rudy. Gdyby ten czmiel u pana miał chociaż więcej białych włosków, już byłby innym czmielem. Albo
4: ja
0: parkowym, bardziej...
4: Na to, ale
0: no właśnie.
4: Tu widać, ten ma żółty paseczek, a tu nie
0: A ten
4: ma.
0: Nie. I parkowy jest bardziej popularny, a ten jest niezwykle rzadki.
4: Ciężko odróżnić, tak jak...
0: Przyjrzyjcie sobie. To jest świetna sprawa. Najlepiej naukę o pszczołach zacząć od prostych gatunków. Czmiele bywają okrutne, bo mają jakieś zmieniane formy, wytrą włoski i się nam mylą między sobą, ale moim zdaniem najłatwiej właśnie zacząć od czmieli, bo po pierwsze są przyjazne, szybko je rozpoznamy, bo są duże, większościowo. Przeglądajcie, bo tam jest więcej tych gatunków różnych. To są te, co najczęściej spotykamy. Zobaczcie, jak je łatwo pomylić. Mamy czmiela ogrodowego, który ma długi języczek i taką podłużną główkę, a zaraz mamy czmiela ziemnego, który... Ale widzicie tą różnicę w główce? No ja ją widzę już na oko w terenie, ale wy musielibyście się mocniej przyjrzeć. Też paski, tak? Zobaczcie, tutaj mamy tak jakby koło i tu żółty paseczek. Ale zobaczcie te dwa. No kto mi powie, który jest który? Nigdy w życiu. Tak naprawdę zdarzyło się, ja widziałam na własne oczy, jak czmiel leśny się skrzyżował z rudym, ale to rodziny nie przetrwają, bo to są tak naprawdę inne gatunkowo już pszczoły, inny układ jest. Raczej się nie krzyżują, także to są przypadki. Tu mamy ten czmiel gajowy i ziemny, prawda? W zasadzie to są zdjęcia czmieli takich, które wyszły dopiero z gniazda, czyli takich, wiecie, świeżych. No mamy piękne żółte, jasno-żółte włoski, tu mamy ciemne, no świetnie rozpoznamy, główki są te same, czułki te same, wielkość w ogóle identyczna i jest połowa sezonu, widzicie na kwiatach, wytarte, wyblakłe, który. No nie do oznaczenia, dlatego zazwyczaj naukowcy piszą tak, jeżeli nie zabijają i nie sprawdzają genetycznie, to po prostu piszą, że jest ziemny lub gajowy, no bo to najprościej, tak? I teraz sobie jeszcze przejrzyjcie, tu będą moje ulubione, czyli rude dupki. Wszystkie te czmiele z rudymi właśnie pupami, to są takie bardzo ciekawe, mniejsze trochę od tamtych z żółtymi paskami i to jest ten sześciozębny z Karkonoskiego. On ma tak przy żuwaczkach takie jakby ząbki i ma ich sześć. O, proszę, jak ładnie, jak ślicznie złapałaś, no po prostu pięknie, spójnica, gratuluję, bardzo ładna, mogę zrobić zdjęcie?
5: Schowała się.
0: Jeszcze złapała z pyłkiem, to jest też rzadko, żeby złapać, samiczka, także masz dziewczynkę. O, śliczna, a jak wierzga, denerwuje się bardzo, ale pokażmy wszystkim. Mają te odwłoki, zobacz, spójrz na jej odwłok, ona ma taki trochę jak pszczoła miodna, bardzo taki jakby idący stożek, taki. Mamy lekkie zachmurzenie, tak dla pszczół ta pogoda jest taka, no średnio ciepła. I teraz tak, bakatki, to są takie pszczoły, które bardzo lubią słońce, obrostki, więc ich możemy dzisiaj w ogóle nie spotkać, to są dzieci słońca, tak samo wszystkie miesierki, natomiast trzmiele, to one są jak ja, lub wolą jak jest trochę chłodniej, czy właśnie spójnice, czy pseudosmukliki, czy pszczelinki, będziemy je tu spotykać, a na dziewannie coś jest? Czasem, dokładnie, przed deszczem, czasem warto spojrzeć w kielich kwiata, po to tylko, żeby zobaczyć samce, teraz jest sezon na samce zresztą, więc u większości pszczół, więc to jest taki moment, że można zobaczyć, a i samce w ogóle nie mają żądeł, to jest też takie słowo klucz, nie mają żądeł.
3: Czyli jak u komarów, to jak one komarów atakują.
0: Tak, dokładnie. Tutaj samice zdecydowanie mają żądła, one bronią gniazd. Samiec jest tylko od jednego, od kopulacji, więc ma po prostu kopulator, którym zapładnia. Jakby na rzecz żądła w ewolucji wykształcił mu się kopulator. Role są jasno podzielone, ale...
3: A jedzenie kto przynosi?
0: Tak naprawdę tutaj jest fajnie u pszczół samotnych, nie tak jak u miodnej, że trutnie są karmione do momentu wypuszczenia z ula, a potem niech sobie radzą, a truteń pszczoły miodnej w ogóle nie umie pobrać nektaru z kwiata, więc tak naprawdę umrze, albo zapłodni i umrze z samicę pszczelą, dlatego że matka pszczela pszczoły miodnej wyrywa mu jego kopulator i zostawia u siebie. Jako taki swoisty korek zatykający taką, no nie wiem jak to nazwać, spermator to się nazywa, czyli po prostu zbiornik, którym ona sobie gromadzi nasienie samców po to, żeby później przez 5 lat w tym ulu składać te jaja cały czas zapłodnione. Natomiast u pszczół samotnych mamy coś innego. Tutaj nie ma takiego czegoś, że pszczoły samotne, właśnie samce są zaraz, nie wiem, wyrzucane albo umierają. Żyją ciutkę krócej niż samice, no bo mają mniejsze jakby role w przyrodzie, ale z drugiej strony żyją i też zapylają, to słowo klucz, czyli też zapylają, pobierają nektar, zabierają pyłek z kwiata na kwiat. Też mamy tutaj całkiem ciekawą sytuację. A niektóre samce są jeszcze tak kulturalne, że pilnują areału pożytku dla swojej samicy. Tak jest u makatek zbójnic. Właśnie dlatego się nazywają zbójnice. Jak będziemy mieli chwilę i będziemy w cieniu, to wam pokażę, mam zdjęcie, jak makatka zbójnica zrzuca za drzechnię czarnorogą, która jest od niej 3 razy prawie większa. Panowie makatki, jak widzą na przykład czyściec wełnisty albo błotny, to są ich ulubione rośliny, taki areał, poletko, to robią tak zwane kontrole lotne. One w ogóle latają troszeczkę inaczej niż większość pszczół. Bardziej mają taki lot jak bzygi, czyli te muchy, o których wam opowiadałam, czyli tak zawisają, robią kwadraty, takie niespokojne loty jakby. No to one patrolują ten teren i patrolują i jak tylko jakakolwiek pszczoła albo cokolwiek usiądzie na tym czyśćcu, natychmiast przylatują i one mają na odwłoku taki fajny trójząb i tym trójzębem przeciwnika zrzucają. A dlaczego to robią? Bo pilnują, żeby kwiaty były cały czas pełne nektaru dla samiczek. Dżentelmeni, to jest w ogóle ciekawie obserwować makatki, mam je we własnym ogrodzie, są po prostu cudowne pszczoły, po trzmielach chyba moje drugie ulubione właśnie, ponieważ biologicznie właśnie, tak behawioralnie są ciekawe z zachowania totalnie. Zresztą panowie makatki są strasznie też wykorzystują ten trójząb do przytrzymywania samic, więc te samiczki, czy chcą, czy nie, i tak zostaną zapłodnione, bo to jest też i potrafią tak robić w ciągu minuty kilkakrotnie z tą biedną samiczką i ona nie odleci, nie naje się, dopóki on jej nie puści. No, matka ewolucja i sobie poradziła w tej kwestii, czyli dała wszystkim to, co jest najważniejsze.
1: Ja tylko dodam, że my makatkę w Iławie zbójnicę mamy, w tym miejscu, w którym będziemy kończyli, w zasadzie ją obserwowałam, więc może się uda, ale na pewno u nas w Iławie występuje.
0: Proszę, Madzia, zobacz, to jest pan trzmiel. Samiec. Tak, długi odwłok, ale to jest samiec trzmiela ziemnego, trzmiela kamiennika. Czyli to życie panów jest słodsze i ładniejsze i milsze. Mniej mają obowiązków. No wynajduje właśnie nie miodne, tylko wszystkie te dzikie pszczoły. Brawo.
1: Jedna z much, która udaje osę bądź pszczołę kolorystycznie, tak. One nie mają w zasadzie, są zupełnie bezbronne. Nie gryzą, nie żądlą, dlatego jedyną obroną jest tak zwana mimikra, czyli upodobnienie się wyglądem, udaje groźniejszą od siebie, żeby nikt mnie nie dotykał.
0: Biedronka się go boi, bo on ją przewraca co chwila. Zobaczcie, jak wibruje w ogóle, jak bzyczy. Śmiało, on wam nic nie zrobi. Większość chwili lubi norki w ogóle, po gryzoniach. Dlaczego niektóre krwawniki mają kolor bladoróżowy albo bladofioletowy? Słuchajcie, to od gleby zależy. Czy widzieliście różnicę? Pamiętacie tą panią Czmielkamiennik i pana Czmielakamiennik? To też jest Czmielkamiennik, pani. Bardzo malutka i drobniutka. Co fajne u czmieli, bardzo często, bo tak jak zazwyczaj przy innych pszczół jest tak, że praktycznie są tej samej długości. Różnią się naprawdę nanomilimetrami. Tak w przypadku czmieli, w jednym gnieździe może być pszczoła, która ma na przykład 6 mm i za chwilę taka, która ma 10 mm. Te pierwsze jaja, które są składane przez królową matkę i kiedy ona karmi te pszczoły, bardzo dużo daje im pokarmu. Więc te pszczoły, te pierwsze robotnice są bardzo duże. Później, kiedy to gniazdo się już rozwija, jest 300 osobników i jest bardzo nasilone karmienie, no to jest więcej jaj, więcej larw do wykarmienia i więcej wszystkiego. Więc po prostu te pszczółki bardzo często, te kiedy gniazdo się już tak zbliża bardziej do końca niż początku, kiedy są wydawane nowe matki, to robotnice są mniejsze, tylko matki są duże, bo one są bardziej dokarmiane, puszczane w świat, po to, żeby mogły gdzieś się zakopać w ziemi i z powrotem na wiosnę zrobić nową kolonię. Więc tu mamy taką późną robotnicę. Ona ma gdzieś około tygodnia. Może zacznijmy od tego początku cyklu. Czyli mamy gdzieś tam okolice końca sierpnia, początek września. Dużo jest tych młodych matek. One się mocno karmią, nabierają takiego tłuszczyku na zimę, substancji odżywczych. Zakopują, znajdują sobie gdzieś norki w ziemi pod kupką liści albo no różne tam, zależy od gatunku. I ona żyje od tego momentu, co wyszła z gniazda, czyli gdzieś lipiec, sierpień, aż do końca następnego cyklu. Czyli gdzieś tam na wiosnę założy nowe gniazdo. Założy nowiutkie gniazdo na wiosnę. Właściwie połową jesieni dopiero padnie. Czyli to jest najdłużej żyjący czmiel, matka czmiela. I potem są robotnice. I teraz tak, robotnice żyją średnio 9 do 12 tygodni. Wszystko zależy od roli w gnieździe. Czyli te, które sprzątają, które są w gnieździe i sprzątają, wylatkują tylko z rzadka, to one żyją trochę krócej. Te oblatywaczki wszystkie, które gdzieś tam latają, które widzimy na kwiatach, one żyją nawet do 12 tygodni. No i trudnie. One żyją 3 do 6. No niestety tyle, ile jest potrzeba po prostu na rozród. Czyli te robotnice wczesnowiosenne są większe i żyją dłużej. Te maluchy będą żyły na oko 9 max tygodni. Wszystko zależy od roli i czasu, w którym się pojawią.
3: Dobra. A na ile zależy kolor kwiatu, czy bardziej gatunek, do których chętniej przylatują? Chodzi o kolory, czy smak pyłku?
0: To i to, i to. Czmiele lubią bardzo wszystkie, w zasadzie wszystkie kwiaty. I czmiele, w przeciwieństwie do pszczoły miodnej, polecą na przykład na lnicę, polecą na tojad, różne trujące inne rośliny, tylko dlatego, że one w swoim bolu te trucizny skumulują, przetrawią i wydalą. Natomiast pszczoła miodna trochę jak my ludzie, no nie strawi. Co najwyżej powie, ojej, ups, nie toleruje arszeniku. I jeśli chodzi o kwiaty i barwę, to czmiele latają zarówno na żółte, na czerwone, właśnie a propos, wszystkie pszczoły nie widzą czerwonego koloru, wszystkie, tylko czmiele. Czmiel widzi czerwony kolor, dlatego możemy go spotkać bardzo często na maku, zapyla maki jak najbardziej, ale u pszczół kolory i znaczenie czasem ma, ale największe znaczenie ma to, co jest niewidzialne dla oka ludzkiego, a mianowicie wszystkie te UV ślady, bo kwiaty też mają, oddają to ciepło w UV i te barwy, które są dla czmieli, dla owadów widzialne i są znakiem rozpoznawczym. I na przykład bywa tak, że kwiat zrobi wręcz pas startowy na swoim płatku, po to, żeby właśnie jakaś pszczoła wiedziała, że tam jest dużo pyłku, dużo nektaru, że właśnie obrodziła ta roślina. Dzięki temu wiedzą. Co jeszcze fajnego u czmieli jest, to, że czmiel zostawia swój zapach na kwiecie i drugi czmiel, który już będzie leciał, dokładnie wie, że on tam nie poleci, nie usiądzie, bo nie ma pyłku, nie ma nektaru, bo był tam inny czmiel. To bardzo łatwo na tych lawendach, o których wspominaliśmy, zaobserwować, bo lawendy są zazwyczaj takich krzewach, jest ich dużo. I czmiele robią, po prostu zbierają ten pyłek i nektar i leci następny. Jest tak. Inteligencja pszczół, no, jest naprawdę niesamowita. No i te właśnie UV, tak, promienie, które odbijają od kwiata po prostu drogę do pyłku i do nektaru. To wszystko zależy, z jakiego regionu te pszczoły pochodzą, ale tak, na przykład na południu, gdzie dłużej jest słońce, prawda, dłużej wszystko kwitnie, no to ta pszczoła miodna jest właśnie taka większa, silniejsza, tylko dlatego, że musi więcej oblecieć i że dłużej lata. Natomiast u nas, my mieliśmy takie rasy, znaczy ja mówię rasy, wszyscy mówią podgatunki, takie mamy rasy pszczół jak kraińska, czy środkowoeuropejska, czy na przykład augustowska linia i to są pszczoły takie drobniejsze, trochę mniejsze i mniej agresywne. A u pszczół miodnych jest tak, że jak ona jest jakby mniejsza i mniej agresywna, to też trochę mniej tego miodu robi. I tym samym dla pszczelarza, no dla pszczelarzy, to są biznesmeni, było im potrzebne matki, które stworzą rodziny silne, które dużo latają i noszą dużo miodu. Bo ta wydajność miodowa roślin, czyli ta pożytkowa, którą zbierze pszczoła miodna i potem przetworzy na miód. To jest, mówimy tu o różnicy nawet kilkunastu kilogramów na jednym ulu. Dla takiego pszczelarza to jest dużo pieniędzy. Jeżeli on ma 20 uli, no to przemnożmy, tak? 20 przez 13 na przykład. No i mamy o wiele więcej kilogramów tego miodu. No i my sami sobie to zrobiliśmy, bo żeśmy sobie od lat wczesnych ubiegłego wieku sprowadzali, skąd można było te matki. Pomieszaliśmy, mamy bakwasty, mamy różne, które są silne, długo, daleko latające pszczoły, agresywne, zbierające dużo nektaru. No i właśnie to jest słowo klucz, czyli to, żeby te znaturalizować tę pszczołę miodną, to trzeba by było wrócić do tych naszych tutaj miejscowych pszczół, które po prostu w danym środowisku sobie lepiej poradzą z patogenami. No bo tym samym te więcej noszą te obce matki, znaczy obce, one już są z nami tyle lat, że już nie są obce, ale więcej noszą tego miodu te robotnice ich i tak dalej, ale w tym wszystkim jest to, że ta odporność na warozę, czy na zgnilca, czy na inne choroby jest po prostu słabsza. I tym samym puszczenie ich natury byłoby skazaniem je na śmierć zwyczajnie. Dlatego próbuje się naturyzować gdzieś tam właśnie w Kampinosie, czy pszczoła kampinoska, czy w Augustowie. Wraca się do tych już naszych tutaj rodzimych gatunków, subgatunków, ale to wszystko jest jeszcze takie trochę jak z niepylakiem Apollo w Karkonoszach, że coś się trochę uda, za chwilę się nie uda, więc myślę, że to jest kwestia wielu lat, bo to też musi postąpić ta ewolucja. To są owady, których nie wolno samoistnie łapać. Dzisiaj po prostu możemy, bo jak tych pozwoleń mam mnóstwo, w razie czego się wytłumaczymy, dlaczego one są chronione. I są na czerwonej liście, jedne są bardziej, o nie się troszczymy, na przykład ziemny, którego tu złapaliście, jest najmniejszej troski i nie musimy się nim stresować, że go złapaliśmy, ale są bardzo rzadkie czmiele. I teraz jakbyśmy takiego czmiela złapali i zabili, na przykład w takiej Niemczech, to byśmy dostali karę 5000 euro. Tam są surowe kary.
5: Spacery przyrodnicze po Iławie organizowane przez Dziką Iławę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niebawem będą kolejne.
6: Muzyką się żyje. No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
7: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
6: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. Ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z

0: Pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam. I widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakiś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem "Cześć" na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak, Duda.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.
8: SK.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
6: I ława na czasie.
7: Dawid Jakubowski. Nie wiem, czy wiecie, ale Kamerata w tym roku obchodzi 40-lecie. Z tej okazji mogliście oglądać wystawę zdjęć w Galerii Jazzowej, a teraz możecie pooglądać chór Kamerata, a nawet usłyszeć, bo odbędzie się koncert jubileuszowy 27 września w Iławskim Kinoteatrze od 16.30, wstęp wolny, w programie Hity Rozrywkowe. Jak już o jubileuszach mowa, to 20-lecie istnienia obchodzi również w tym roku Uniwersytet III wieku w Iławie i z tej okazji zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła w ramach jubileuszu 21 września od 17 w sali konferencyjnej ICK.
8: Muzyką się żyje.
9: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK, Kuba i Kuba, wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
10: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
11: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
10: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
11: taki wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
9: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
11: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
10: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
9: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

A może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP.

0: Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVP, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon to coś. W Radiu SK hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
20: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
19: Mm-hmm.
20: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
19: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: No niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer Cichosza i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe...

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

To jest Radiowiecka, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak,
1: Duda, Duda Day. Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Iława na czasie.
8: Dawid Jakubowski. Zaglądamy do Iławskiego Kina. Tutaj na dużym ekranie przez cały weekend macie do oglądania Księgę Pustyni, Odzyskanego, Spa Weekend i Naznaczonego Wyjście z Mrocznego Wymiaru. W poniedziałek kino seniora. Diabeł ubiera się u Prady, dwójka o 17, a o 19.30 też seans tematyczny. André Rieu, Niech żyje Maastricht. Koncert na ekranie. A w ramach turystyki kinowej możecie też podskoczyć do Lubawy, do Kina Pokój. Tu grają Kręciołka, Wajane, Spa Weekend i Nie patrz w dół, dwójka. Dalej te filmy będą grane w Lubawie jeszcze w nadchodzącym tygodniu, oprócz poniedziałku, kiedy kino zamknięte. Narodowe czytanie Mickiewicza odbyło się w Iławie, ale to nie koniec. W środę jeszcze podobne w Lasecznie i w Lubawie.
9: Muzyką się żyje.
10: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
11: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
12: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
13: Warto było.
12: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czuje jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
10: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową klasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usońty i Korościela, czyli ESK w Radiu ESK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sońta i Korościel czekają w ESCE i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
10: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryczności.

0: elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: posmalonej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matko, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Tylko... Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz w Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co byście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
18: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
17: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
19: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
20: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
19: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
20: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
17: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
20: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
19: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
17: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.

0: Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

wszystkie hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.
10: I ława na czasie.
11: Dawid Jakubowskim, w najbliższy czwartek, 10 września, stand-up pojawi się znów w Iławie. Porcja śmiechu od Macieja Brudzewskiego. Program Podaj Dalej. 10-18 w Iławskim Kinoteatrze. Do Ostródy sobie zaglądamy, bo jeśli przez stałe wakacje nie skorzystaliście z wyciągu nart wodnych, który tam funkcjonuje, to możecie jeszcze do końca września. On będzie działał. Działa w piątki, soboty i niedzielę. W godzinach popołudniowych i do 20. A wielbicieli chodzenia po górach, ale tych mniejszych, wysyłamy na góry Dylewskie. 17. Dylewski Cross odbędzie się 20 września. Biegi 22 i 5 km. Piknik biegowy startuje 20 września o 11 w Rybakówce przy stawie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
13: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
13: Co ty tutaj robisz?
14: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
13: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
12: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
15: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych Skyrów. Gdy otworzy...

0: trudności życia, nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
8: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
7: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
9: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16-13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić.

0: was aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy Ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na Ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.
18: I ława na czasie.
19: Dawid Jakubowski. Nie wiem, czy wiecie, ale Kamerata w tym roku obchodzi 40-lecie. Z tej okazji mogliście oglądać wystawę zdjęć w Galerii Jazzowej, a teraz możecie pooglądać chór Kamerata, a nawet usłyszeć, bo odbędzie się koncert jubileuszowy 27 września w Iławskim Kinoteatrze od 16.30, wstęp wolny, w programie Hity Rozrywkowe. Jak już o jubileuszach mowa, to 20-lecie istnienia obchodzi również w tym roku Uniwersytet III wieku w Iławie i z tej okazji zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła w ramach jubileuszu 21 września od 17 w sali konferencyjnej ICK.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
21: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
20: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władze swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki.

0: artyści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Duży jasna maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już dziś o 19:45 w TVN.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
16: I po reklamie.

Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: or another. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
24: This is the most positive part of the year for me.
23: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Błuskową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
23: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. Wydarzeniu patronowało Radio SK.
12: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, no okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
5: I po reklamie.

eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
21: I po reklamie.
22: Iława na czasie.
23: Dawid Jakubowski. Zaglądamy do Iławskiego Kina. Tutaj na dużym ekranie przez cały weekend macie do oglądania Księgę Pustyni, Odzyskanego, Spa Weekend i Naznaczonego Wyjście z Mrocznego Wymiaru. W poniedziałek kino seniora. Diabeł ubiera się u Prady dwójka o 17, a o 19.30 też seans tematyczny André Rieu. Niech żyje Maastricht. Koncert na ekranie. A w ramach turystyki kinowej możecie też podskoczyć do Lubawy do Kina Pokój. Tu grają Kręciołka, Wajane, Spa Weekend i Nie patrz w dół dwójka. Dalej te filmy będą grane w Lubawie jeszcze w nadchodzącym tygodniu, oprócz poniedziałku, kiedy kino zamknięte. Narodowe czytanie Mickiewicza odbyło się w Iławie, ale to nie koniec. W środę jeszcze podobne w Lasecznie i w Lubawie.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
25: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
24: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
0: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.

0: Radio SK. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz.

0: SK Iława. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
0: SK Iława News.
9: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Andrzej Krajewski, który opowie nam tutaj zaraz o wyżynach, a właściwie o wysokich górach chyba raczej, prawda?
10: Tak, tak. To będą góry wysokie, które dla mnie są dachem świata, który chciałbym zobaczyć, zwiedzić i poczuć.
9: Zacznijmy od tego, skąd pan jest, gdzie pan na co dzień mieszka, przebywa, co pan robi zawodowo?
10: Mieszkam w Łążynie, to jest mała miejscowość w gminie Lubowa. Zawodowo pracuję w Norwegii, gdzie właśnie zaraziłem się trekkingiem, zwiedzaniem gór, chodzeniem po górach i przebywaniem w naturze.
9: Czyli dużo czasu pan ma, kiedy ma pan przerwę w pracy i jest na miejscu tutaj w Polsce?
10: Tak, moja praca jest pracą rotacyjną, wyjeżdżam tam na 2-3 tygodnie, a później jestem w domu przez 2 tygodnie.
9: Tam się pan zaraził tą pasją.
10: Tak, tak. W zasadzie od tego się zaczęło, kiedy poznałem Norwegię, bo to miejsce jest naprawdę przesiąknięte naturą i pięknymi widokami. Nie da się tam żyć bez gór.
9: Czy pan wcześniej w ogóle chociaż raz był w górach na przykład polskich?
10: Tak, tak. W górach polskich byłem niejednokrotnie, ale nigdy na pewno nie byłem tak, żebym tak trekkingował, żebym chodził po górach. Raczej to było tak spontanicznie. Wszedłem gdzieś tam, coś zobaczyłem, schodziłem. A w Norwegii to już polega na tym, że biorę plecak i idę na 2 dni.
9: W Polsce to było tak urlopowo, podejrzewam, typowo turystycznie, tak lajtowo.
10: Było lajtowo i w Polsce wydaje mi się, że nie jest to tak ogólnie dostępne, bo jest problem ze znalezieniem miejsca, żeby sobie gdziekolwiek spać. W Norwegii jest to tak zrobione, że każdy ma swobodny dostęp do natury i może sobie tam nocować gdzie chce i jak chce, byleby po sobie zostawić czyste miejsce.
9: A jak kondycja, jak się tam chodzi tak 3 dni po górach?
10: Kondycyjnie ja to zawsze mówię tak, jak idę w góry, to jestem pełen zapału. Jak wchodzą do góry, zapał rośnie, ale siły słabną, bo jakby nie patrzeć kondycyjnie, nie jest u mnie najlepiej, ale mam w sobie bardzo dużo takiego hartu i zaparcia, że nie ma góry, która by mnie pokonała.
9: Tak jest. No i dlatego Himalaje, szczyty szczytów.
10: Tak, tak. Szczyty szczytów, dach świata w Himalajach jest bardzo dużym wyzwaniem to, że jest tam brak tlenu właśnie. To jest takie bardzo wymagające miejsce, bo powyżej 3000 zaczyna się człowiek zmagać już z brakiem tlenu.
9: Ale czy pan po drodze wchodził na jakieś pomniejsze też góry, czy ma zamiar, czy od razu idzie pan w to takie, no, najwyższe?
10: Ten trekking polega na tym, że to wszystko jest przemyślane w taki sposób, że tam panuje jednak taka zasada, trzeba wchodzić, ale spać zawsze niżej niż się weszło. Okay. Na tym polega aklimatyzacja, że wchodzą na przykład na 3500, ale pierwsza noc musi być o 200-300 metrów niżej, żeby organizm się zaaklimatyzował. I codziennie na tym samym to polega. Kolejny dzień na przykład 3800, schodzi się na 3500.
9: To nie zrobi się wielu też setek metrów w ciągu jednego dnia, prawda? To też jest taka chyba zasada, że nie za szybko.
10: No jest to tak, że właśnie w tych górach nie chodzi o dystans, tylko chodzi o wysokość. Dzienne dystanse, które się pokonuje, to jest od 7 do 20 kilometrów. Bo największy wysiłek to właśnie wejść i zejść przy braku tlenu, bo to jest naprawdę wymagające.
9: To pan ma to już to wszystko rozpisane, czy to po prostu w głowie?
10: Tak, to cały czas z tym walczę, cały czas to planuję, mam to w głowie, mam to porozpisywane. Zmieniam te plany, pracuję nad tym, bo żona się o mnie bardzo martwi. I robię to wszystko w taki sposób, żeby to było jak najbezpieczniej przygotowane.
9: Żeby się żona nie martwiła. Pozdrawiamy. Żona, jak ma na imię?
10: Irena.
9: Pozdrawiamy panią Irenę. Chyba warto panu zaufać, że pan to tak zaplanuje, że będzie dobrze, co? Jak pan myśli?
10: Tak, tak. Ja w ogóle tam idę z synem i mamy umowę taką, że cokolwiek by się nie działo, to jest dla nas najważniejsze bezpieczeństwo. Czyli ktokolwiek z nas, którykolwiek z nas się źle poczuje, schodzimy niżej lub zawracamy po prostu.
9: Czyli pani Irena ma podwójny problem, dwie osoby do zamartwienia
10: tak,
9: się.
10: Tak, tak, tak.
9: Ile syn ma lat?
10: 23.
9: Czyli dorosły.
10: Tak, był ze mną kilka lat temu, przeszliśmy razem szlak za kołem podbiegunowym w Szwecji, także też już swoje przeszedł.
9: A tutaj idziecie jako syn z ojcem czy partnerzy?
10: Na pewno syn z ojcem, ale na takim szlaku, bo już właśnie tak jak mówiłem, przeszliśmy taki szlak, to się zaczyna zmieniać później w partnerstwo. Mhm. To już jest raczej taka przyjaźń. To po tym pierwszym szlaku pozostaje naprawdę takie, pomimo tego, że jesteśmy rodziną, kochamy się, to jednak po takim przejściu takiego szlaku odnajduje się w sobie taką chęć pomocy i jeszcze większe zaufanie, że można na tego drugiego zawsze liczyć.
9: Niesamowite. Miałam zapytać, czego pana uczy chodzenie po górach? No to już częściowo odpowiedź mam. Też pokory pewnie, co? Do przyrody.
10: Tak, uczy na pewno pokory, uczy cierpliwości, uczy wytrwałości, uczy zrozumienia świata też. Spokoju. Dużo mi to daje.
9: Te Himalaje to takie marzenie od niedawna, prawda?
10: Tak, to mi się wymyśliło, kiedy obejrzałem na YouTubie bodajże jakiś tam program, gdzie ktoś przechodził ten szlak. Ja sobie wynajduję w ogóle takie miejsca, a kiedy odnalazłem ten szlak i poczułem, że to jest coś wielkiego, bo dla mnie to jest naprawdę wielkie wyzwanie, to nie będzie dla mnie prosta sprawa. Mhm. Postanowiłem to zrobić i, no i pokazać sobie innym, że pomimo tego, że jestem z jakiejś tam takiej małej miejscowości, nie mam jakiejś wielkiej kondycji, to na pewno będę potrafił się przygotować i zrobić to w taki jak najbardziej profesjonalny, bezpieczny sposób.
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
9: Kiedy pan planuje tam wyruszyć?
10: Mam kupione bilety już. 19 października, 7 listopada wracam.
9: Czyli na te kilka miesięcy rozpisał pan przygotowania jakoś regularnie. Jak i na czym one polegają w ogóle, te przygotowania?
10: Na tą chwilę zacząłem od tego, że samo zaplanowanie tej trasy, rozpisuję to sobie. Generalnie to już jest przygotowane, powiedziałbym. Na pewno będą jakieś zmiany jeszcze. No i teraz jestem na etapie obmyślania i planowania sprzętu, który będę tam potrzebował. No bo jednak tam trzeba mieć odpowiednie ubrania, odpowiednie buty, śpiwory. No trzeba to wszystko dobrze zaplanować. No i też zaczynam się kondycyjnie przygotowywać. Ja jeszcze mam jedno wielkie wyzwanie, ponieważ ja mam chore kolano. Byłem u lekarza, który mi wstrzyknął, coś mi tam wstrzyknął.
9: Oby jakiś lek.
10: Tak, tak. Wstrzyknął mi lek na pewno. Osocze. Tak, wstrzyknął mi osocze, ale u mnie skończy się to tym, że na styczeń mam już zaplanowaną operację. Po rozmowie z nim powiedziałem mu, że mam kupione bilety, że planuję Himalaje. To on powiedział, że w ten sposób jakoś będzie się starał mnie do tego listopada utrzymać na nogach. Także jeszcze muszę walczyć z kolanem.
9: Doprowadzić do takiego stanu, żeby pan tam dał radę po prostu.
10: Tak, tak.
9: Jaki to szlak będzie, proszę powiedzieć?
10: To jest szlak, który ma od 120 do 140 km. Wszystko zależy od tego, jaką dokładnie wybierze się trasę. Szlak ten jest nazywany jednym z najpiękniejszych szlaków na Ziemi, a to dlatego, bo się przechodzi przez niemalże wszystkie strefy klimatyczne. Zaczyna się od tropiku, a wchodzi się w strefę wysokogórską powyżej 5000 metrów, gdzie już no, nie ma żadnej roślinności, jest śnieg i może być 20 stopni mrozu rano, po południu jest cieplej.
9: A ile państw?
10: To jest, wszystko znajduje się w Nepalu. Ląduję w Katmandu, z Katmandu się jedzie później tylko 200 km jeepem, ale ta podróż trwa około 11 godzin, ponieważ nie ma tam dróg. No i później 120 km w koło góry i do domu.
9: I do domku, lajtowo. Nie, serio, to brzmi jak przygoda życia.
10: Tak, planuję to jako przygodę życia, chociaż dla mnie to już jest trzecia przygoda, bo pierwsza to była właśnie, gdzie byłem zakołem podbiegunowym na szlaku Kungsleden w Szwecji. Później byłem w Finlandii, gdzie przeszedłem szlak 80 km pomiędzy wulkanami. Tam byłem sam i teraz to jest moja trzecia przygoda życia, która wydaje mi się, że już będzie naprawdę taką wymarzoną i największą.
9: A co będzie, jak, jeśli tutaj panu wyjdzie? Potem tam załatwi pan sprawę, rozliczy się pan z kolanem i co dalej? To nie koniec pewnie.
10: I dalej, no ja już mam plany. Dalej to tak sobie pomyślałem o Andach może, ale to dalej, to zobaczymy, co będzie. Kolejne góry.
9: Spotkamy się wtedy. Pan opowie słuchaczom o tym, co się działo w Himalajach i opowie o planach na Andy.
10: Na pewno, jak mi się to wszystko uda zrealizować.
9: No to ja zakładam, że się uda, to tym bardziej pan powinien, prawda?
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
9: Zastanawiam się, jak bardzo skomplikowane jest załatwianie takich kwestii. Czy są jakieś potrzebne pozwolenia? Czy tam jacyś szerpowie też będą z panem? Jak to wygląda? Czy tylko idziecie we dwójkę, dwa samotne wilki?
10: Ogólnie tak. Trzeba tam pozałatwiać kilka pozwoleń. Trzeba mieć wizę. Później tam na miejscu trzeba załatwić sobie wstęp do Parku Narodowego, ponieważ cały szlak znajduje się na terenie Parku Annapurna. I jest też przepis, który mówi o tym, że powinien być wynajęty też przewodnik. Szerpa, przewodnik. Mhm. Jednak ja to będę robił bez przewodnika, ponieważ bardzo wiele osób z tego przewodnika rezygnuje, ponieważ nawet społeczność w Nepalu bardzo się sprzeciwiała przeciwko tym przewodnikom, gdyż oni naganiali tak jak gdyby wszystkich turystów w jedne miejsca i pomijali całą ludność społeczną, która tak w zasadzie to z tych turystów tam żyje.
9: Mhm. Czyli pan woli dać zarobić tym, którzy tam...
10: Dokładnie tak. Wolę dać zarobić ludziom normalnym, którzy tam na co dzień mieszkają i żyją, niż firmom, które zaczynały się zajmować w ten sposób taki wykorzystujący turystów, a pomijając lokalną społeczność.
9: Czysty biznes po prostu.
10: Dokładnie tak. Mhm. To polegało na biznesie.
9: Jedzenie będzie pan miał ze sobą, czy jak to będzie wyglądało?
10: Tak. Na tym szlaku wszystko wygląda w ten sposób, że nie trzeba dźwigać plecaka 20-kilogramowego, tak jak miałem tak wcześniej. Tutaj mogę mieć ze sobą tylko 10-12 kilogramów, ponieważ każdy nocleg odbywa się w miejscach, w miejscowościach, gdzie mieszka lokalna społeczność. Tam się wykupuje śniadanie i kolację, nie płaci się za nocleg. No i właśnie nie trzeba dźwigać ze sobą jedzenia, bo wszystko jest tam na miejscu.
9: To dużo ułatwia, lżej będzie po prostu.
10: Tak, jest na pewno lżej, bo jak wcześniej na tydzień trekkingu musiałem zabierać około 5 kg jedzenia, co naprawdę przy takich dystansach w górach to jest bardzo duża waga.
9: Czyli od wioski do wioski, można powiedzieć.
10: Tak, od wioski do wioski, bo pomimo tego, że to są Himalaje, to praktycznie do ostatniego noclegu przełęczą Torongla, która jest na wysokości 5416 metrów. To ostatnia miejscowość właśnie też jest z noclegiem.
9: No i właśnie ta ostatnia przełęcz i co dalej? Jak to będzie później już wyglądać?
10: Po zdobyciu tej przełęczy, która jest najwyższą, znajduje się na najwyższej wysokości, trekking się nie kończy, ponieważ trzeba zejść dalej. To nam zajmie około 3 dni. Wszystko zależy od pogody, od tego, jak będziemy tam sobie dawali radę kondycyjnie. No i schodzimy później, dostajemy się do Pokhary i w Pokharze mamy zaplanowane 2-3 dni na relaks, zwiedzanie Nepalu i różnych takich atrakcji turystycznych.
9: Spa, załatwienie tak, tam różnych rzeczy z kolanem też, żeby odpoczęło.
10: To na pewno.
9: I 7 listopada Katmandu?
10: 7 listopada, ale to już jest Katmandu, gdzie mamy zaplanowany w zasadzie lot powrotny jest zaplanowany 6 listopada, ponieważ powrót będzie trwał 2 dni. W ogóle teraz dużym problemem też zaczyna się robić dotarcie do Nepalu i powrót do Nepalu przez wojnę, która jest w Iranie, ponieważ lotnisko, gdzie mam przesiadkę, jest w Szardży. W tej chwili to lotnisko jest zamknięte i są takie firmy lotnicze, które już teraz zadeklarowały, jest jedna linia lotnicza, która zadeklarowała, że do września wstrzymuje ruch na tym lotnisku. Także no jest tak nieciekawi w tej chwili.
9: No, ale to co, może się okazać, że pan będzie się musiał wycofać w ogóle z tego całego przedsięwzięcia?
10: Ja liczę na to, że jeżeli coś takiego by się zdarzyło, to myślę, że linie lotnicze przekierują swoje samoloty na inne lotniska i jakoś chyba da się to załatwić innymi miejscami, jakąś drogą okrężną może.
9: To na pewno cała ta sytuacja geopolityczna nie przysparza pani Irenie też trochę nerwów.
10: Na pewno, ponieważ to jest jakieś kolejne zmartwienie.
9: Między trekkingiem są wioski, więc tam pewnie będzie możliwy kontakt, więc jest nadzieja, że z rodziną się pan będzie kontaktował, panowie się będziecie kontaktować między trekkingiem a trekkingiem w każdej wiosce. Jest zasięg, mam nadzieję, tam.
10: Zasięgu nie ma, ale raczej jest tak, że właśnie w miejscach, gdzie są noclegi, jest Wi-Fi i wtedy można łączyć się przez internet z rodziną. No i można zawsze wieczorem się zameldować, że jest wszystko okej. Mhm. Jesteśmy cali i zdrowi.
9: Jak ma syn na imię?
10: Juliusz.
9: Czy on chciał tak po prostu, czy to pan namawiał?
10: On bardzo chciał, ja go nie namawiałem, ja wręcz nawet myślałem, żeby to zrobić, żebym tam był sam, ale on kiedy usłyszał, to powiedział, że po pierwsze to mnie samego nie puści, bo on musi się tatusiem zaopiekować, a po drugie mówił, że to jest taka przygoda życia, że on musi to też razem ze mną przeżyć.
9: Świetna sprawa. Jak w ogóle mieszkańcy Złożyna, choćby sąsiedzi, myślą o panu i mówią o panu?
10: No generalnie każdy jest zaskoczony i mówi, co mi też do głowy strzeliło, że ja wymyślam takie rzeczy. Także w sumie się tego spodziewałem, ale myślę, że są pełni podziwu też, żeby coś, na coś takiego się zdobyć i coś takiego zrobić.
9: Mam nadzieję, że bezpiecznie wróci pan do domu. Czekamy też na informacje, jak tam panu idzie. Czy można śledzić, będzie można śledzić tę wyprawę w internecie? Da pan radę?
10: Tak, myślę, że tak. Właśnie jeżeli tylko będzie możliwość korzystania z internetu w miejscu, gdzie będą noclegi, to myślę, że tak.
9: Jak pana śledzić? Znaczy, gdzie pana szukać w internecie?
10: Na tą chwilę mam stronę na Facebooku, ale myślę, że też będę próbował stawiać jakieś filmiki z mojej wyprawy na YouTubie, żeby można to było dokładniej zobaczyć. Strona na Facebooku jest to Andrzej w drodze Himalaje 2026.
9: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Trzymam kciuki z wielkim podziwem. Trzymam kciuki za to, żeby pan wrócił, żeby panowie wrócili bezpiecznie do domu.
10: No, dziękuję bardzo i na pewno tak będzie. Na pewno wrócimy cali i zdrowi, bo wszystko jest planowane w sposób jak najbardziej profesjonalny.
9: Moim gościem był Andrzej Krajewski z Łążyna, który 19 października wyrusza do Nepalu, żeby pójść w Himalaje razem z synem Juliuszem. Dzięki śliczne.
10: Dziękuję bardzo.
0: Eska Iława News.
2: Dawid Jakubowski. W Iławie odbywał się cykl spacerów przyrodniczych Dzika Iława. Idziemy w przyrodę. Iławę odwiedziła m.in. Emilia Wasielewska. Opowiadała o dzikich zapylaczach. A okazuje się, że są nimi nie tylko pszczoły. Edukatorka przyjechała na zaproszenie Magdaleny Rudnickiej z Dzikiej Iławy, która rozpoczęła spotkanie.
8: Osoba, którą dzisiaj zaprosiłam, Emilka Wasielewska, jest właśnie osobą, która zajmuje się pszczołami. Zarówno tymi dzikimi, jak i również pszczołą miodną, ponieważ Emilia ma swoją małą pasiekę, ale też przy okazji bada dosyć ważny problem, zjawisko przepszczelenia, o którym myślę, jak będzie okazja, to na pewno trochę opowie. Przepszczelenia, czyli zbyt dużej ilości pszczoły miodnej w miastach przede wszystkim, co jest dużą konkurencją dla naszych dzikich, innych gatunków pszczół, ale tego, ile tych pszczół jest, jakie mamy bogactwo, to już Emilia opowie i pokaże. Więc oddaję już głos naszemu dzisiejszemu przewodnikowi. Ja tylko jeszcze dodam, że z tego miejsca ruszymy sobie wzdłuż Alei Jana Pawła i ostatecznie skończymy po przeciwnej stronie Wyspy Młyńskiej, tam na tej Łące Kwietnej. To jest niecałe 1,5 kilometra, będziemy sobie spokojnie szli. Tam jest też ciekawe miejsce z tego względu, że są tam ustawione od wielu lat hotele dla owadów, głównie właśnie dla dzikich pszczół, więc warto też o tym wspomnieć podczas dzisiejszego spaceru.
11: Zajmuję się pszczołami, to prawda. Kwestia pasieki, którą posiadam, to jest już czas przeszły, ale Madzia nie wiedziała. Oddałam ją miastu. Przestałam się zajmować z braku czasu, bo pszczoła miodna wymaga ogromnej ilości czasu. Skupiłam się bardziej na nauce obywatelskiej. Jestem współprowadzącą Krajowy Monitoring Czmieli. Jeżeli państwo nie słyszeli, można zajrzeć na Facebook Fundacja Ochrony Czmieli. Fajna sprawa, szczególnie dla dzieci, dla całych rodzin. Zbieramy informacje z całej Polski o tym, gdzie występują, jakie gatunki czmieli. A czy ktoś wie, ile mamy pszczół w Polsce? Poza tą miodną. To jest jeden gatunek. Bardzo blisko. To ja ja podpowiem, 494 na dzień dzisiejszy. Mamy 494 gatunki pszczół, w tym jeden to jest pszczoła miodna, a cała reszta to są te wszystkie dziko żyjące pszczoły lub mniej lub bardziej hodowlane, bo jeszcze hodujemy też murarki i czmiele, to Państwo pewnie wiecie. Lubicie pomidory, a borówki? To nikt tak nie zapyla borówek i pomidorów jak czmiele. Nie ma drugiego takiego owada poza bzygiem. Bzyk to taka mucha. To są takie ładne, wyglądające trochę jak osy muchy z rodziny Serfida i to są muchy, które tak jak czmiele potrafią zapylać w doskonały sposób pomidory i borówki. A z czego to wynika? Czmiel to jest ten taki duży, puchaty, kudłaty, fajny owad. Po prostu pszczółka, która potrafi zapylać wibracyjnie. Czyli to jest pszczoła, która jakby przyczepi się do kwiata i mocno nim potrząsa. Ale czmiele to są moje ulubione pszczoły, więc trochę będę dzisiaj marudzić Wam o tych czmielach. Mamy 32 gatunki czmieli w Polsce i około 5 czmielców. Słuchajcie, to są takie w ogóle też śmieszne pszczoły, bo to są pszczoły, które są wygodne. Nie lubią mocnych upałów, nie lubią jak jest za gorąco i lubią jak jest wygodnie i łatwo. A co to oznacza? Mamy kwiaty różne, prawda? Mamy kwiaty, które mają głębsze kielichy, mamy kwiaty, które mają otwarte kielichy. Wszystko zależy oczywiście od gatunku kwiata. No więc czmiel, czasami jak mu się nie chce gdzieś tam wspinać, na przykład do jakiego groszku pachnącego, musi gdzieś tam wdrapywać i po prostu wchodzi do tego kwiata, potrafi sobie wygryźć gdzieś z boku i dostać się tym samym do nektaru i pyłku. On tak naprawdę uszkodzi ten kwiat, ale go nie zniszczy. To też ważna informacja. To nie są niszczyciele ogrodów, nie przejmujmy się. Jest jeszcze taka jedna ciekawa pszczoła, która jest z rodziny miesierkowatych. W zasadzie jest ich kilka gatunków, które wycinają kółka z liści i w ten sposób sobie robią takie tulejki i zbierają w tym i zabierają do gniazda, żeby to wyściełać. Więc pszczoły są w ogóle bardzo ciekawe. To są tak różnorodne owady o różnej biologii i gniazdowaniu, i sposobie bycia, życia i tak dalej. Może zaproszę Was na początek do tego malutkiego skwerku, może nam się uda zauważyć, ale macie tam fajną pszczołę. Jest tam murarka żmijowcowa, taka szaro-czarna, fajna pszczoła, która żywi się tylko i wyłącznie pyłkiem i nektarem ze żmijowca. Niczym innym się nam tutaj nie pożywi, więc tam, gdzie jest żmijowiec, tam i jest ta murarka. Dochodźcie, zobaczymy, czy możemy ją spotkać. Właśnie, o, słowo klucz. Jeśli chodzi o pszczoły i ukąszenie, no to pszczoły należą do grupy żądłówek, tak? To są żądłówki. Gromada, wiadomo, owady, rząd to są błonkoskrzydłe, ale taka już ścisła grupa, do której należy, to należą są żądłówki. Czyli wszystkie mają żądła, tylko że w tym jest taki ambaras, że pszczoła miodna co robi? Miód. I my ten miód podbieramy, no więc ona tego miodu będzie bronić, bo to jest po prostu coś cennego dla niej. A wszystkie inne dzikie pszczoły, szczególnie te samotnie żyjące, one nie robią miodu, one zbierają nektar dla siebie na posiłek, pyłek dla larw, czasami pyłek połączony z nektarem, bo to zależy od gatunku pszczoły. I one wtedy po prostu nie są agresywne. Można je często gęsto wziąć do ręki, zresztą czmiele to w ogóle. Co ja mówiłam przed chwilą? Są leniwce. Im się nie chce. Z angielskiego dude to jest po prostu idealne określenie. Bumblebee wcale nie, dude. Po prostu czmiele to są taki kumpel, taki kolo, który gdzieś tam przyfrunie i tak dalej. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Czmiele lubią piwo. Bardzo. I na przykład jest taka sytuacja, że jedne z ich ulubionych bardzo kwiatów to są wszystkie też te ziołowe, typu lebiotka czy szałwia, ale też bardzo lubią przeteczniki, lawendy, ale jak się w spodku takie, nie musi być alkoholowe, bo tu nie chodzi o alkohol, jak się takie mocno chmielowe piwo wyleje na spodek, to gwarantuję, że tak 30% czmieli przyleci do tego spodka, żeby tam sobie po prostu pobrać i tak dalej. To są takie ciekawe obserwacje. Czmielami zajmuję się mniej więcej od 20 paru lat i są to jeden z moich ulubionych w ogóle owadów. Są bardzo inteligentne. Najnowsze badania fińskich naukowców wykazały, że czmiele myślą logicznie. To znaczy chodzi o to, że zrobili takie badanie, które powtórzyli, udowodnili, że czmiele musiały przejść pewien labirynt, nie dostając wcale nagrody, po to, żeby wejść do drugiego labiryntu i jeszcze jedną rzecz sprawdzić, dopiero doszły do rozlanego tam syropu cukrowego. Nie były uczone wcześniej, bo zazwyczaj przeprowadzało się te badania ucząc. I one ucząc zapamiętywały drogę, powtarzały swoim pobratymcom i oni wszyscy potem po prostu szli tą drogą. Nie. Tutaj eksperyment polegał na tym, że czmiele zostały zostawione same sobie. I to myślenie przestrzenne u nich się włączyło i logika działania, czyli sprawdzali ślepe zaułki, wracały, informowały inne, że tam jest na ślepo i aż w końcu dotarły. A jak dotarły, to potem wszystkie już po prostu tupały w tym samym kierunku. I to jest niesamowite. Aha, i po drodze pokonywały zapadki. Co jest też słowo klucz, bo tak jak mówię, my ludzie sobie przyswoiliśmy taką wiedzę, że owady są głupie. Ja odkrywam od 30 paru lat tą entomofaunę i wierzcie mi Państwo, że w życiu takiej mądrości nie widziałam na przykład u mrówek, czy właśnie u pszczół, czy u chrząszczy, która jest bardzo zaawansowana, bardziej niż my sobie myślimy i zdajemy sprawę. Dlatego moim zdaniem owady wcale nie są głupie, potrafią potrafią działać świetnie instynktownie, tylko są zbyt zajęte. Po prostu one mają swoje misje, tak? One mają chrząszcze gdzieś tam, zajmują się spróchniałymi rzeczami w lesie, sprzątają. Pszczoły zapylają. To po prostu są bardzo pracowite owady, tak samo mrówki. Na przykład kolonia mrówek, taka potrącona, zepsute gniazdo, potrafi je naprawić w ciągu 1,5 godziny. To jest niesamowite. To nawet wielkie gniazda, a na końcu tej naprawy potrafi ucztować. Czyli znajdują sobie pokarm i wszystkie mrówki zbierają się przy tym pokarmie i go zajadają. To jest niesamowite, więc myślę sobie, że tylko my ludzie mamy gdzieś tam uparcie w głowie, że o dobra, miśki są mądre, wiecie co Państwo mi chodzi, psy są nasze w domu mądre, a owady takie tam można ubić głupie, nie? Nie, nie, nie, naprawdę nie. Ja mam sporo lat i te odkrycia to są takie, jestem przede wszystkim terenowcem, czyli kimś, kto dużo bywa w terenie, kto dużo chodzi w terenie i obserwuje te owady. Jedno to czytanie, mam na to czas, czasem nie mam, średnio te 6-7 książek uda się w okresie zimowym przeczytać, ale powiem Państwu szczerze, że to, co najbardziej obserwuję od takiego malucha w głowie, czego nauczył mnie dziadek, to jest to, co ze mną zostało i co pomaga mi zrozumieć tą przyrodę. Więc chodźmy do tej murarki śmiejącej, bo ja jestem gaduła. Pilnujcie mnie. Pszczoły, kiedy się stresują, bardzo mocno się czyszczą, obczyszczają się, oblizują sobie czułka, czyszczą sobie te czułka. To jest taki poziom stresu, bo ona jest w tej chwili w czymś, co jest dla niej zupełnie po prostu obce.
12: Murarka jest?
11: Żmijowcowa. I o, słowo klucz. Macie tutaj roślinę żmijowiec i to jest właśnie jej roślina. Mamy w ogóle szczęście, bo ona za chwilę kończy jakby swój sezon, bo to jest murarka, która tak jak żmijowiec, wiecie, zacznie przekwitać. Was zazdroszczę, bo macie wszystko jeszcze kwitnące u nas, że te żmijowce przekwitają, bo ja jestem z tej części zachodniej, gdzie ta fenologia jest szybciej, ale też szybciej się kończy, więc macie szczęście. Jeszcze z 2 tygodnie, myślę, tak jak żmijowce przestaną po prostu produkować nektar, tak jej murarka się skończy. Ale jej życie polega na tym, że ona sobie zbiera ten pyłek i nektar i gdzieś tutaj, myślę sobie, w okolicy, bo już tu widziałam, że gdzieś tam sobie grzebała, znajduje sobie suche, fajne skarpy i w nich sobie czasami gdzieś tam wykopuje, czasami też w drewnie robi, bo ona jest taka fajna, że i w drewnie, i w piasku potrafi robić gniazda. Tak, ona jest taka czy szara z czarnym. Spójrzcie na jej podbrzusze, ona tam ma pyłek żmijowca. No i ona właśnie na tym podbrzuszu zbiera ten pyłek i potem go sobie zgarnia, oddaje odrobinę swojej śliny i nektaru i robi taki chlebek pszczeli, który zostawia wraz z jajkiem w swoim gnieździe. Świetna pszczoła, zresztą tak naprawdę nie byłoby żmijowca, nie byłoby tej pszczoły, bo pszczoła miodna, którą tu widzicie, która lata i zabiega o ten żmijowiec, ona ma dość krótki języczek, tak, i jest szeroka na pyszczku i ma krótkie żuwaczki. I problem polega na tym, że ona owszem pobierze ten nektar, ale średnio z pyłkiem. Czyli jako zapylacz dla żmijowca jest taki, no powiedzmy w dużej po prostu mierze mniej skuteczny. Nie, że zupełnie nie zapyli, ale mniej skutecznie. I właśnie ta specjalizacja u pszczół to wykształtowała się już tak naprawdę, słuchajcie, aż od okresu Jury. Wtedy, kiedy najwięcej gatunków nam przybyło w Jurze, to wtedy zaczęły się kształtować też specjalizacje. Czy ktoś wie, skąd pochodzą pszczoły? Od jakiego owada? Takiej bliskiej kuzynki. Od osy, brawo, super, od osy. Tak, wypuścimy. No i teraz zobaczcie. Zupełnie bezproblemowo. Widzicie? Zupełnie. Totalnie nic mnie tutaj nie pożądli, nie pokuje. Ona się teraz ogrzewa, bo tak, była zestresowana, więc wytraciła swoją energię. O, i odleciała. To jest chwila, moment. Czasami jeszcze zrobi kubkę, no ale to wybaczamy. No musi, kochani, musi. Ze stresu, dokładnie. Słuchajcie, macie tu już jeden chociażby gatunek, który jest fantastyczny, specjalista, totalny, żywiący się tylko i wyłącznie na żmijowcu. No to co, idziemy dalej? Bo tutaj już więcej poza pszczołą miodną. Jeszcze znaleźliśmy tam smuklika, ale nie będziemy tam na skarpie schodzić. I pszczoły dzielą się jeszcze na rodzaje. Kto wie, jakie mamy rodzaje pszczół? Pewnie będzie tu Madzia wie. Mamy lepiarki, czyli takie pszczoły, które bardzo, jak sama nazwa wskazuje, lubią lepić, ale nie lepić jakieś tam plasteliny czy coś, tylko po prostu lepią sobie norki w ziemi. Mamy pszczolinki, to jest taka bardzo duża grupa pszczół, od bardzo malutkich, dosłownie 3 mm do bardzo wielkich, nawet 1,5 cm. Pseudosmukliki i smukliki to są takie drobne, wąskie pszczółki, to jest zmora melitologa. Smukliki to są pszczoły, które jak mamy oznaczać, to po prostu wyrywamy włosy z głowy. Słuchajcie, czasami różnica między nimi jest tak subtelna i tak bardzo delikatna, że żeby oznaczyć do gatunku, niestety musimy taką pszczołę złapać, wziąć do laboratorium i zbadać pod mikroskopem. Nie ma innej opcji, ale nie robimy tego. To znaczy ja jako naukowiec mimo wszystko nie jestem zwolennikiem zabijania owadów do badań. Niemniej jednak sama wiem, że w przypadku, kiedy chcemy stwierdzić, że jest jakiś cenny gatunek, to to jest jedyna możliwa opcja po prostu. I wtedy faktycznie łapiemy to w pułapki, te pszczoły, albo na żywo, na transekcie łapiąc i oznaczamy. Ale robimy to tylko raz. Oznaczona, wpisana do rejestru i koniec. Czasem trzeba, bo na przykład zatrzymamy tym jakieś zakusy władz miejskich lub gminnych do, nie wiem, zrobienia, przerobienia terenu na parking. A mamy tam na przykład, o, łusareczka, o którego dzisiaj tutaj u Was zauważyłam, ale nie mogłam go złapać drugi raz. To jest świetna, malutka pszczółka z takim lekko złotawym odwłokiem. Taka totalnie miniaturowa. To jest bardzo rzadka pszczółka, więc czasem warto coś złapać, tego ten jeden okaz i zabić po to tylko, żeby udowodnić, że on tam występuje, bo wiecie, wszystkie urzędy lubią papiery. I jak nie ma papieru na to, że coś występuje i to mówię Wam jako urzędnik, to po prostu nie ma, tak? Jak tego nie ma na papierze, to tego nie ma. A żeby udowodnić coś w RDOŚ-u, że coś gdzieś jest na papierze, to musi mieć po prostu to na papierze stwierdzone. A nikt, żadna uczelnia nie podejmie się stwierdzenia, bo widziałem. Po pierwsze, że nie zawsze oznaczymy do gatunku, a po drugie i najważniejsze, nie zawsze po prostu jest tak, że pójdziemy tam jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i po prostu tej pszczoły nie ma, ale pójdziemy piąty i gdzieś tam jest.
8: A na jakich roślinach żeruje łusareczka?
11: Lubi takie typu powoje, wszystkie takie te roślinki, które są dość blisko ziemi. To jest malutka pszczółka, więc też nie lata daleko. I ona raczej gniazduje. O, może wejdziemy sobie. Śmiało, wejdźmy. Mamy takie pudełka, to są w zasadzie entomologiczne pudełka edukacyjne. Czyli takie właśnie, żebyście mogli zobaczyć pod lupą. Większą sztuką jest, zaraz Wam pokażę, złapanie do tego. Tu po to, żeby zmierzyć, żeby sprawdzić, a czasami niestety zalać formaliną, tak? To mówię o tych sytuacjach,
8: tu
11: kiedy
8: jest...
11: Właśnie.
8: To prawda, miodna, ale ona ma pełne koszyczki. Może jak
11: tak, możemy zobaczyć pewnie. Słuchajcie, pszczoły miodne też bardzo lubimy. Tak, to są pożyteczne owady i to nie ma co tutaj w ogóle dyskutować.
8: Napakowane pyłkiem od nóża.
11: Ktoś jeszcze? Chcesz jeszcze też popróbować? Mamy malucha. Pamiętacie, jak mówiłam o tych pszczolinkach, że są różne małe, duże? No tu macie malutką. Pangarus, czyli zbierka. To jest rodzina pszczolinkowa. To proszę, można zobaczyć. A pszczolinki to są takie pszczoły, które bardzo lubią też żyć w koloniach. Czyli jak mamy jedną, to gwarantuję Wam, że ze 20 ich tutaj lata, bo one są pszczołami samotnymi, ale bardzo lubią żyć w takich aglomeracjach pszczelich, czyli gdzieś tam sobie koło siebie robią, kopią norki w ziemi. Maluszek, totalny, też nieszkodliwy.
12: On wypuszcza już.
11: No miodna się wścieknie zaraz. Czy znacie taką aplikację albo stronę iNaturalist? Słyszeliście o tym? Tam można sobie wstawiać zdjęcia pszczół i eksperci je oznaczą. Czyli możecie też znowu przyczynić się niejako do tej nauki obywatelskiej, czyli Citizen Science. Miodna kolejna złapana. Super, brawo, ale brawo za złapanie. To nie jest łatwa sztuka. Na tym iNaturaliście możecie oznaczać, bo jeżeli chcecie też zadbać o swoją Iławę, to warto, jeżeli coś zauważycie ciekawego, albo wydaje Wam się nawet, że to jest ciekawe, to zróbcie zdjęcie, wstawcie i powiem, ktoś Wam to oznaczy, a być może przyczynicie się też do takiej inwentaryzacji tego, co tu macie. Dlatego, że ja już widząc tutaj, chociażby na tym malutkim skwerku, to już jestem przekonana, że Iława jest bogata w pszczoły.
13: Czyli nie występuje rejonizacja pszczół, że w tym rejonie Polski to takie, a w tym to takie. One się...
11: Częściowo występuje. Na przykład na przykładzie czmieli możemy to powiedzieć. Czmiel występuje. Na przykład mamy czmiela, który jest takim gatunkiem występującym stepowo i bardzo tak na wschodniej ścianie. Mamy czmiela wysokogórskiego, który występuje nomen omen tylko i wyłącznie w górach, ale jest też czmiel sześciozemny, przepiękny czmiel, którego możemy spotkać w Karkonoskim Parku Narodowym. Także częściowa rejonizacja, owszem, ale nie dla wszystkich gatunków.
13: A Mazury mają swojego?
11: Nie, Mazury są trochę jak nasza Wielkopolska, czyli po prostu mamy wszystko, ale na pewno myślę sobie, że z uwagi na to, że pewnie u Was jeszcze się zachowały zmiennowilgotne łąki, to macie też gatunki cenne przyrodniczo. Takie, co kiedyś były wszędzie, a dziś są już tylko po prostu w niektórych miejscach. Także dlatego mówię o tym iNaturalist, że warto jednak sobie na to spojrzeć.
12: Marianka, chodź, masz biedronkę.
11: Biedroneczka. Biedronki się łatwiej złapać, co? Tu mamy lucernę i powinno być tak naprawdę sporo czmieli. Widzicie coś? Zobaczcie, tu macie takiego, tak, złotka. Macie tutaj takiego pięknego chrząszcza, bo ja oprócz pszczół też chrząszcze lubię, grzebaczowate, osy. Tu macie złotkę, prześliczne, one są w różnych też rozmiarach. Na pewno znacie kruszczycę złotawkę. To jest taki duży, szeroki, dosyć chrząszcz, zielony prawie cały. A tu macie kuzyneczkę, bardzo malutką, taką mieniącą się miedziano, zieloną, można też śmiało wziąć na rękę, krząszcze też w ogóle są fajne. Ile my tych trzmieli faktycznie mamy? To jest taki opracowany przez nas dla tych wolontariuszy, co nam właśnie pomagają, klucz do rozpoznawania trzmieli. I tu możecie sobie zobaczyć, jakie mamy różne. Zobaczcie, pan zrobił fajne zdjęcie trzmiela rudego. To jest trzmiel rudy. Gdyby ten trzmiel u pana miał chociaż więcej białych włosków, tak, już byłby innym trzmielem. Albo
14: ja
11: parkowym, bardziej.
14: Na to, ale
11: no właśnie.
14: Tu widać, ten ma żółty paseczek, a tu nie.
11: A ten
14: ma.
11: Nie. I parkowy jest bardziej popularny, a ten jest niezwykle rzadki.
14: Ciężko odróżnić, tak jak.
11: Przyjrzyjcie sobie. To jest świetna sprawa. Najlepiej naukę o pszczołach zacząć od prostych gatunków. Trzmiele bywają okrutne, bo mają jakieś zmieniane formy, wytrą włoski i się nam mylą między sobą, ale moim zdaniem najłatwiej właśnie zacząć od trzmieli, bo po pierwsze są przyjazne, szybko je rozpoznamy, bo są duże, większościowo. Przeglądajcie, bo tam jest więcej tych gatunków różnych. To są te, co najczęściej spotykamy, ale zobaczcie, jak je łatwo pomylić. Mamy trzmiela ogrodowego, który jest, ma długi języczek i taką podłużną główkę, a zaraz mamy trzmiela ziemnego, który, ale widzicie tą różnicę w główce? No ja ją widzę już na oko w terenie, ale wy musielibyście się mocniej przyjrzeć. Też paski, tak? Zobaczcie, tutaj mamy tak jakby koło i tu żółty paseczek. Ale zobaczcie te dwa. No kto mi powie, który jest który? Nigdy w życiu. Tak naprawdę zdarzyło się, ja widziałam na własne oczy, jak trzmiel leśny się skrzyżował z rudym, ale te rodziny nie przetrwają, bo to są tak naprawdę inne gatunkowo już pszczoły, inny układ jest. Raczej się nie krzyżują, także to są przypadki. Tu mamy ten trzmiel gajowy i ziemny, prawda? W zasadzie to są zdjęcia trzmieli takich, które wyszły dopiero z gniazda, czyli takich, wiecie, świeżych. No mamy piękne żółte, jasno-żółte włoski, tu mamy ciemne, no świetnie rozpoznamy, główki są te same, czułki te same, wielkość w ogóle identyczna i jest połowa sezonu, widzicie na kwiatach, wytarte, wyblakłe, który. No nie do oznaczenia, dlatego zazwyczaj naukowcy piszą tak, jeżeli nie zabijają i nie sprawdzają genetycznie, to po prostu piszą, że jest ziemny lub gajowy, no bo to najprościej, tak? I teraz sobie jeszcze przejrzyjcie, tu będą moje ulubione, czyli rude dupki. Wszystkie te trzmiele z rudymi właśnie pupami, to są takie bardzo ciekawe, mniejsze trochę od tamtych z żółtymi paskami i to jest ten sześciozęby z Karkonoskiego. On ma tak przy żuwaczkach takie jakby ząbki i ma ich sześć. O, proszę, jak ładnie! Jak ślicznie złapałaś! No po prostu pięknie! Spójnica! Gratuluję! Bardzo ładna! Mogę zrobić zdjęcie?
15: Tak, schowała się.
11: Jeszcze złapała z pyłkiem, to jest też rzadko, żeby złapać. Samiczka. Także masz dziewczynkę. O, śliczna. O, jak wierzga. Denerwuje się bardzo, ale pokażmy wszystkim. Mają te odwłoki. Zobacz, spójrz na jej odwłok. Ona ma taki trochę jak pszczoła miodna. Bardzo taki jakby idący stożek. Taki, mamy lekkie zachmurzenie. Tak, dla pszczół ta pogoda jest taka, no, średnio ciepła. I teraz tak, bakatki. To są takie pszczoły, które bardzo lubią słońce. Obrostki. Więc ich możemy dzisiaj w ogóle nie spotkać. To są dzieci słońca. Tak samo wszystkie miesierki. Natomiast trzmiele, to one są jak ja, lub wolą jak jest trochę chłodniej. Czy właśnie spójnice, czy pseudosmukliki, czy pszczelinki, będziemy je tu spotykać. A na dziewannie coś jest? Czasem, dokładnie, przed deszczem, czasem warto spojrzeć w kielich kwiata, po to tylko, żeby zobaczyć samce. Teraz jest sezon na samce zresztą, więc u większości pszczół, więc to jest taki moment, że można zobaczyć. A i samce w ogóle nie mają żądeł. To jest też takie słowo klucz. Nie mają żądeł.
13: Czyli jak u komarów. To one atakują.
11: Tak, dokładnie. Tutaj samice zdecydowanie mają żądła, one bronią gniazd. Samiec jest tylko od jednego, od kopulacji, więc ma po prostu kopulator, którym zapładnia. Jakby na rzecz żądła w ewolucji wykształcił mu się kopulator. Role są jasno podzielone, ale...
13: A jedzenie kto przynosi?
11: Tak naprawdę tutaj jest fajnie.

0: coś innego. Tutaj nie ma takiego czegoś, że pszczoły samotne, właśnie samce są zaraz, nie wiem, wyrzucane albo umierają. Żyją ciutkę krócej niż samice, no bo mają mniejsze jakby role w przyrodzie, ale z drugiej strony żyją i też zapylają, to słowo klucz. Czyli też zapylają, pobierają nektar, zabierają pyłek z kwiata na kwiat. Też mamy tutaj całkiem ciekawą sytuację. A niektóre samce są jeszcze tak kulturalne, że pilnują areału pożytku dla swojej samicy. Tak jest u makatek zbójnic. Właśnie dlatego się nazywają zbójnice. Jak będziemy mieli chwilę i będziemy w cieniu, to wam pokażę, mam zdjęcie, jak makatka zbójnica zrzuca zadrzechnię czarnorogą, która jest od niej 3 razy prawie większa. Panowie makatki, jak widzą na przykład czyściec wełnisty albo błotny, to są ich ulubione rośliny, taki areał, poletko, to robią tak zwane kontrole lotne. One w ogóle latają troszeczkę inaczej niż większość pszczół. Bardziej mają taki lot jak bzygi, czyli te muchy, o których wam opowiadałam, czyli tak zawisają, robią kwadraty, takie niespokojne loty jakby. No to one patrolują ten teren i patrolują i jak tylko jakakolwiek pszczoła albo cokolwiek usiądzie na tym czyśćcu, natychmiast przylatują i one mają na odwłoku taki fajny trójząb i tym trójzębem przeciwnika zrzucają. A dlaczego to robią? Bo pilnują, żeby kwiaty były cały czas pełne nektaru dla samiczek. Gentlemen, to jest w ogóle ciekawie zobserwować makatki, mam je we własnym ogrodzie, są po prostu cudowne pszczoły, po czmielach chyba moje drugie ulubione właśnie, ponieważ biologicznie właśnie, tak behawioralnie są ciekawe z zachowania totalnie. Zresztą panowie makatki są strasznie też wykorzystują ten trójząb do przytrzymywania samic, więc te samiczki, czy chcą, czy nie, i tak zostaną zapłodnione, bo to jest też i potrafią tak robić w ciągu minuty kilkakrotnie z tą biedną samiczką i ona nie odleci, nie naje się, dopóki on jej nie puści. No, matka ewolucja i sobie poradziła w tej kwestii, czyli dała wszystkim to, co jest najważniejsze.
1: Ja tylko dodam, że my makatkę w Iławie zbójnicę mamy. W tym miejscu, w którym będziemy kończyli, w zasadzie ją obserwowałam, więc może się uda, ale na pewno u nas w Iławie występuje.
0: Proszę, Madzia, zobacz. To jest pan czmiel. Samiec. Tak, długi odwłok, ale to jest samiec czmiela ziemnego, czmiela kamiennika. Czyli to życie panów jest słodsze i ładniejsze i milsze. Mniej mają obowiązków. No wynajduje właśnie nie miodne, tylko wszystkie te dzikie pszczoły. Brawo.
1: Jedna z much, która udaje osę bądź pszczołę kolorystycznie, tak. One nie mają, w zasadzie są zupełnie bezbronne. Nie gryzą, nie żądlą, dlatego jedyną obroną jest tak zwana mimikra, czyli upodobnienie się wyglądem. Udaje groźniejszą od siebie, żeby nikt mnie nie dotykał.
0: Biedronka się go boi, bo on ją przewraca co chwila. A zobaczcie, jak wibruje w ogóle, jak bzyczy. Śmiało, on wam nic nie zrobi. Większość chmieli lubi norki w ogóle, po gryzoniach. Dlaczego niektóre krwawniki mają kolor bladoróżowy albo bladofioletowy? Słuchajcie, to od gleby zależy. Czy widzieliście różnicę? Pamiętacie tą panią czmiel kamiennik i pana czmiela kamiennik? To też jest czmiel kamiennik, pani. Bardzo malutka i drobniutka. Co fajne u czmieli, bardzo często, bo tak jak zazwyczaj przy innych pszczół jest tak, że praktycznie są tej samej długości, różnią się naprawdę nanomilimetrami. Tak w przypadku czmieli, w jednym gnieździe może być pszczoła, która ma na przykład 6 mm i za chwilę taka, która ma 10 mm. Te pierwsze jaja, które są składane przez królową matkę i kiedy ona karmi te pszczoły, bardzo dużo daje im pokarmu. Więc te pszczoły, te pierwsze robotnice są bardzo duże. Później, kiedy to gniazdo się już rozwija, jest 300 osobników, jest bardzo nasilone karmienie, no to jest więcej jaj, więcej larw do wykarmienia i więcej wszystkiego, więc po prostu te pszczółki bardzo często, te kiedy gniazdo się już tak zbliża bardziej do końca niż początku, kiedy są wydawane nowe matki, to robotnice są mniejsze, tylko matki są duże, bo one są bardziej dokarmiane, puszczane w świat, po to, żeby mogły gdzieś się zakopać w ziemi i z powrotem na wiosnę zrobić nową kolonię. Więc tu mamy taką późną robotnicę. Ona ma gdzieś około tygodnia. Może zacznijmy od tego początku cyklu. Czyli mamy gdzieś tam okolice końca sierpnia, początek września. Dużo jest tych młodych matek. One się mocno karmią, nabierają takiego tłuszczyku na zimę, substancji odżywczych. Zakopują, znajdują sobie gdzieś norki w ziemi pod kupką liści albo no różne tam, zależy od gatunku. I ona żyje od tego momentu, co wyszła z gniazda, czyli gdzieś lipiec, sierpień, aż do końca następnego cyklu, czyli gdzieś tam na wiosnę założy nowe gniazdo, założy nowiutkie gniazdo na wiosnę, właściwie połową jesieni dopiero padnie, czyli to jest najdłużej żyjący czmiel, matka czmiela. I potem są robotnice. I teraz tak, robotnice żyją średnio 9 do 12 tygodni. Wszystko zależy od roli w gnieździe, czyli te, które sprzątają, które są w gnieździe i sprzątają, wylatkują tylko z rzadka, to one żyją trochę krócej. Te oblatywaczki wszystkie, które gdzieś tam latają, które widzimy na kwiatach, one żyją nawet do 12 tygodni. No i trudnie. One żyją 3 do 6, no niestety, tyle ile jest potrzeba po prostu na rozród. Czyli te robotnice wczesnowiosenne są większe i żyją dłużej. Te maluchy będą żyły na oko 9 max tygodni. Wszystko zależy od roli i czasu, w którym się pojawią.
2: Dobra. A na ile zależy kolor?

0: kwiatu, czy bardziej gatunek, do których chętniej przylatują? Chodzi o kolory, czy smak pyłku?
1: To i to, i to. Czmiele lubią bardzo wszystkie, w zasadzie wszystkie kwiaty. I czmiele, w przeciwieństwie do pszczoły miodnej, polecą na przykład na lnicę, polecą na tojad, różne trujące inne rośliny, tylko dlatego, że one w swoim bolu te trucizny skumulują, przetrawią i wydalą. Natomiast pszczoła miodna trochę jak my ludzie, no nie strawi. Co najwyżej powie, ojej, ups, nie toleruje arszeniku. I jeśli chodzi o kwiaty i barwę, to czmiele latają zarówno na żółte, na czerwone, właśnie a propos, wszystkie pszczoły nie widzą czerwonego koloru, wszystkie, tylko czmiele. Czmiel widzi czerwony kolor, dlatego możemy go spotkać bardzo często na maku, zapyla maki jak najbardziej, ale u pszczół kolory i znaczenie czasem ma, ale największe znaczenie ma to, co jest niewidzialne dla oka ludzkiego, a mianowicie wszystkie te UV ślady, bo kwiaty też mają, oddają to ciepło w UV i te barwy, które są dla czmieli, dla owadów widzialne i są znakiem rozpoznawczym. I na przykład bywa tak, że kwiat zrobi wręcz pas startowy na swoim płatku, po to, żeby właśnie jakaś pszczoła wiedziała, że tam jest dużo pyłku, dużo nektaru, że właśnie obrodziła ta roślina. Dzięki temu wiedzą. Co jeszcze fajnego u czmieli jest, to, że czmiel zostawia swój zapach na kwiecie i drugi czmiel, który już będzie leciał, dokładnie wie, że on tam nie poleci, nie usiądzie, bo nie ma pyłku, nie ma nektaru, bo był tam inny czmiel. To bardzo łatwo na tych lawendach, o których wspominaliśmy, zaobserwować, bo lawendy są zazwyczaj w takich krzewach, jest ich dużo. I czmiele robią, po prostu zbierają ten pyłek i nektar i leci następny. Jest tak. Inteligencja pszczół, no, jest naprawdę niesamowita. No i te właśnie UV, tak, promienie, które odbijają od kwiata po prostu drogę do pyłku i do nektaru. To wszystko zależy, z jakiego regionu te pszczoły pochodzą, ale tak, na przykład na południu, gdzie dłużej jest słońce, prawda, dłużej wszystko kwitnie, no to ta pszczoła miodna jest właśnie taka większa, silniejsza, tylko dlatego, że musi więcej oblecieć i że dłużej lata. Natomiast u nas, my mieliśmy takie rasy, znaczy ja mówię rasy, wszyscy mówią podgatunki, takie mamy rasy pszczół jak kraińska, czy środkowoeuropejska, czy na przykład augustowska linia i to są pszczoły takie drobniejsze, trochę mniejsze i mniej agresywne. A u pszczół miodnych jest tak, że jak ona jest jakby mniejsza i mniej agresywna, to też trochę mniej tego miodu robi. I tym samym dla pszczelarzy, to są biznesmeni, było im potrzebne matki, które stworzą rodziny silne, które dużo latają i noszą dużo miodu. Bo ta wydajność miodowa roślin, czyli ta pożytkowa, którą zbierze pszczoła miodna i potem przetworzy na miód, to jest, mówimy tu o różnicy nawet kilkunastu kilogramów na jednym ulu. Dla takiego pszczelarza to jest dużo pieniędzy. Jeżeli on ma 20 uli, no to przemnożmy, tak? 20 przez 13 na przykład. No i mamy o wiele więcej kilogramów tego miodu. No i my sami sobie to zrobiliśmy, bo żeśmy sobie od lat wczesnych ubiegłego wieku sprowadzali, skąd można było te matki. Pomieszaliśmy, mamy bakwasty, mamy różne, które są silne, długo, daleko latające pszczoły, agresywne, zbierające dużo nektaru. No i właśnie to jest słowo klucz, czyli to, żeby te znaturalizować tę pszczołę miodną, to trzeba by było wrócić do tych naszych tutaj miejscowych pszczół, które po prostu w danym środowisku sobie lepiej poradzą z patogenami. No bo tym samym te więcej noszą te obce matki, znaczy obce, one już są z nami tyle lat, że już nie są obce, ale więcej noszą tego miodu te robotnice ich i tak dalej. Ale w tym wszystkim jest to, że ta odporność na warozę, czy na zgnilca, czy na inne choroby jest po prostu słabsza. I tym samym puszczenie ich w naturę byłoby skazaniem je na śmierć zwyczajnie. Dlatego próbuje się naturyzować gdzieś tam właśnie w Kampinosie, czy pszczoła kampinoska, czy w Augustowie. Wraca się do tych już naszych tutaj rodzimych gatunków, subgatunków, ale to wszystko jest jeszcze takie trochę jak z niepylakiem Apollo w karkonoszach, że coś się trochę uda, za chwilę się nie uda, więc myślę, że to jest kwestia wielu lat, bo to też musi postąpić ta ewolucja. To są owady, których nie wolno samoistnie łapać. Dzisiaj po prostu możemy, bo jak tych pozwoleń mam mnóstwo, w razie czego się wytłumaczymy, dlaczego one są chronione. I są na czerwonej liście, jedne są bardziej, o nie się troszczymy, na przykład ziemny, którego tu złapaliście, jest najmniejszej troski i nie musimy się nim stresować, że go złapaliśmy, ale są bardzo rzadkie czmiele. I teraz jakbyśmy takiego czmiela złapali i zabili, na przykład w takiej Niemczech, to byśmy dostali karę 5000 euro. Tam są surowe kary.
2: Spacery przyrodnicze po Iławie organizowane przez Dziką Iławę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niebawem będą kolejne. We'll be right back.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: I Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Jest pani na tym stołku, brzydko powiem, od kilku zaledwie dni.
1: Widzę energię twórczą i moc sprawczą, naprawdę. Taki jest potencjał w tej jednostce i w zespole, którym mam zaszczyt kierować, że wydaje mi się, że możemy naprawdę przenosić góry. Więc zakładam, że to będzie bardzo interesujący czas, ten czas, który przed nami się otwiera i dla mnie, i dla Iławy, i dla Iławskiego Centrum Kultury. Liczę na dobrą współpracę z NGO-sami, oczywiście z organizatorem, z burmistrzem miasta Iława, z różnymi naszymi partnerami. Już zaplanowałam pierwsze spotkania i z Radą Kultury, i z innymi przedstawicielami innych instytucji, bo chcę wszystkich poznać i chcę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na super współpracę i myślę, że tak się zadzieje. Od września ruszamy też z układaniem programu w nowym sezonie, z ofertą dla naszych klientów w różnym wieku, więc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy wzbogacić tą ofertę, tak aby każdy znalazł coś dla siebie i żeby mógł się rozwijać i żeby mógł rozwijać swoje pasje właśnie w oparciu o Iławskie Centrum Kultury.
2: A czy to będzie kontynuacja też tego, co się działo do tej pory, czy takie odcięcie grubą krechą i robimy coś zupełnie innego?
1: Absolutnie od niczego się nie odcinamy. To nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. To, co Lilia tutaj zrobiła dla Iławskiego Centrum Kultury, bardzo szanuję i też to doświadczenie, które wprowadziła całą instytucję. Natomiast no, każdy dyrektor ma to do siebie, że wprowadza nowy szlif, nowe spojrzenie na sprawę. Ja jeszcze wprowadzam spojrzenie troszeczkę z zewnątrz, co oczywiście ma dużo zalet. Pewnie ma też jakieś wady, ale ja staram się na tym nie skupiać. Więc jak chodzi o zalety, patrzę z pewnego dystansu, dostrzegam rzeczy, które być może, mam takie sygnały, dla innych są niedostrzegalne, bo po prostu mam perspektywę człowieka, który tu przyjechał.
2: Czy o przykłady mogę prosić?
1: Tak. Mam kilka takich pomysłów na bardzo szybko dotyczących identyfikacji naszej jednostki. Chciałabym, żeby to troszeczkę mocniej się zadziało, bo nie tylko ja jestem przyjezdna. Przyjeżdżają też tutaj turyści w sezonie i wcale nie tak łatwo jest trafić do Iławskiego Centrum Kultury. Chciałabym to zmienić.
2: No właśnie, przed nami jesień. Jesienią w Iławie jest trochę spokojniej, chociaż z drugiej strony te działania wchodzą pod dach. I teraz pytanie, jak pani patrzy na ten okres przed nami? Czy pani uważa, że przyszła pani właśnie już po tym wysokim sezonie i teraz będzie spokój i jest planowanie wysokiego następnego sezonu, czy będzie wzbogacanie jesieni?
1: Będziemy pracować wielotorowo. Jesień, zima to jest ten czas, kiedy drzewa tężeją, kiedy pojawiają się następne słoje na dębach i więc my też będziemy tężeć i dojrzewać do rodzenia nowych owoców w przyszłym roku. Po pierwsze praca nad budżetem, po drugie dokładna analiza tego, jak wygląda jednostka i w którą stronę ma zmierzać. Po trzecie przygotowanie oferty, a może po pierwsze na sezon, który właśnie się otwiera. Oferta dla mieszkańców na jesień i zimę, pracujemy nad tym, będziemy wzbogacać wszystko w oparciu o nasze propozycje, ale też o propozycje naszych patronów. Właśnie jesteśmy po konferencji przygotowanej przez bibliotekę, która otwiera nowy dział regionalny, co jest ewenementem w skali krajowej. Gratulujemy bibliotece i naszemu koledze Adamowi Majewskiemu. To, co bym chciała jeszcze w tym sezonie zrobić, oprócz tego, co już było zaplanowane, to być może uda mi się jeszcze w tym sezonie zaproponować wszystkim Państwu poemat jazzowy Bona Sforza d'Andragona w wykonaniu między innymi Artura Żmijewskiego i Ewy Żmijewskiej, oczywiście też kompozytora Kuby Stankiewicza i jego trio z Sebastianem Frankiewiczem i Wojtkiem Pulcynem. Myślę, że to mogłoby być wydarzenie, które jeszcze w tym roku by mogło zawitać do Iławy, pod warunkiem, że znajdziemy na to środki, ale myślę, że to by było coś fajnego. W końcu ojciec Mateusz w roli narratora Bony Sforzy d'Andragona, no, jest to chyba coś, co warto zobaczyć.
2: Czyli pani stawia na rozszerzenie sezonu jazzowego w Iławie poza Złotą Czarkę, poza sierpień.
1: Jazz to jest taki fajny gatunek, który wszyscy lubimy, nawet jeżeli czasami nie wiemy, że to jest jazz, bo te wszystkie fajne dzwonki w telefonach to właśnie jazz, tak? Więc czy ja chcę rozszerzyć sezon? No niekoniecznie, to po prostu to się dzieje, tak? Tak jak inne gatunki muzyki. Równie dobrze moglibyśmy zaproponować, nie wiem, poezję śpiewaną albo spotkanie z jakąś kameralną muzyką klasyczną. I o tym też myślę i o tym pracuję, ale musimy wziąć pod uwagę, że jestem na stanowisku dyrektora niespełna 16 godzin i naprawdę to jeszcze jest głęboki start. Rozwijam skrzydła, ale jestem na samym początku. Wzbiję się do lotu za jakiś czas.
2: To ja zapytam jeszcze o pani przeszłość i o doświadczenia. Proszę opowiedzieć o samej sobie.
1: To chyba bym musiała powiedzieć tak jak Irena Kwiatkowska. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję. Byłam fotografem, dziennikarzem, redaktorem, fotoreporterem, informatykiem. Byłam też wykładowcą akademickim, byłam rzecznikiem prasowym, byłam specjalistą od komunikacji społecznej, naczelnikiem wydziału, dyrektorem jednostki kultury, więc taka kobieta pracująca.
2: Dziękuję bardzo. W takim razie odpuszczamy dzisiaj dalszy ciąg, bo musimy dać pani, jak pani powiedziała, rozwinąć skrzydła. Liczę na kolejne rozmowy.
1: Tak, z pewnością ciąg dalszy nastąpi.
2: Bardzo dziękuję.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Jarek Piechotka i Radek Etmański, czyli współorganizatorzy Iławskiej Dychy w Centrum. Dzień dobry panowie.
4: Witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
3: Kiedy ta dycha?
4: No co, 4 października 2026, piękna niedziela, zawsze w przepięknej pogodzie i miejmy nadzieję przy mało uczęszczanym ruchu drogowym.
3: To znaczy, przepraszam, chcecie Iławę zamknąć 4 października?
4: My to zamykamy zawsze, miejmy nadzieję, że to co mieszkańcy twierdzą, że biegać ludzie muszą, więc mam świadomość taką, że bokami przejadą. Jest to dość szybki bieg, tak jak sama nazwa mówi, dycha w centrum, jest pięknie, każdy klaszcze, tak powinno być.
3: Dychę to się w ile minut przebiega, przepraszam?
6: W tym roku mamy troszeczkę zmienione limit czasowy. Ostatni zawodnik może pokonać dychę w 1,5 godziny. Zostało to zmienione na, jakby to powiedzieć, sygnał mieszkańców miasta Iławy, gdyż centrum miasta było zbyt długo zablokowane, a mamy przedłużający się remont mostu, który trwa. Dlatego, żeby było miło dla wszystkich, mamy tylko 1,5 godziny na pokonanie. Ale pierwszy zawodnik, mamy nadzieję, że to będzie mieszkaniec naszego miasta, pokona to w swoją życiówkę i złamie te 30 minut.
3: Mhm. Czyli wy już wiecie, co tam z zapisami, kto jest na liście. Widzicie to już z jakiego miasta?
6: Tak, lista startowa jest cały czas przez nas obserwowana i patrzymy, kto się zapisuje i jak będzie to szybko robione. Ale widzimy też nowe nazwiska, no, czyli będą nowi zawodnicy. Także chyba bieg się rozwija i się podoba.
3: Który to już raz?
6: W tej formie, jaką mamy, to trzeci.
3: Mhm, ale wcześniej też tam się coś działo pod tą nazwą, czy ja dobrze pamiętam?
6: Tak, nazwa była troszeczkę inna, ale sponsor był ten sam. Także bardzo dziękujemy pani Iwonie i panu Robertowi Poterańskim. A oni robili to przez 4 chyba razy.
3: Mówisz tutaj, Radku, o tych nazwiskach, które obserwujecie. Zapisy trwają, czy już są zakończone?
6: Zapisy trwają i będą trwały do ostatniego dnia, także mamy nadzieję, że będzie pełna lista, całe 300 osób.
4: 400?
6: O, przepraszam.
3: Tak przewidzieliście. Dobrze, że jesteście we dwóch, no nie? To zawsze jakieś komediowe elementy na antenie S.
4: Co do zapisów, to nie wiem, czy Radek pamiętasz, ale nasz sponsor główny stwierdził, że jak startujemy na Niepodległości przy banku, to mamy mieć tą taką sztab zawodników do samego ronda. Więc te 400, myślę, że tam się zmieści śmiało.
6: Długo, jasna, prosta.
3: A gdyby się nie, zawsze można udać sztuczny tłum, zrobić jakoś tam, rozszerzyć, rozłożyć ramiona i tak dalej.
6: Tak, wszyscy pracownicy Escy są też mile widziani.
3: O, dziękujemy. A momento, ale będzie też, a propos rozkładania ramion, będzie też rozgrzewka jakaś pewnie przedtem.
4: Co roku jest tak, że my angażujemy kluby fitnessowe, które są w Iławie, które chcą się, nie mówię, że promować, tylko chodzi o to, że widzą ten ruch sportowy biegaczy, tak. Widzą, że robią to sportowcy dla biegaczy, więc też się angażują w tą rozgrzewkę. Co najważniejsze, jest to bardzo super odbierane, bo zawodnicy stojąc na tej ulicy Niepodległości odwracają się w kierunku prowadzących tą całą rozgrzewkę i można powiedzieć, te tłum, wszyscy ćwiczą i to jest takie miłe, nie? Mhm.
6: Tak, i ta rozgrzewka już wygląda coraz lepiej, bo dziewczyny z Just Fit są tak przygotowane, że robią to pod każdą imprezę troszeczkę inaczej, tak? Bo robią to dla naszego swimrunu, czy dla naszej tam Dobrowraca, a tutaj dla Iławskiej Dziesiątki też mają swój repertuar przygotowany i to nie wykonuje jedna osoba. Serdecznie dziękujemy Justynie, tylko to jest cała grupa. Mhm. Wygląda to naprawdę znakomicie. Mhm.
3: Czyli jeżeli braliście udział, biegliście w Dobrowraca, czy płynęliście, biegliście w swimrunie, to tutaj wam się też nie będzie nudzić.
6: Na pewno nie.
3: Dobra, a trasa?
6: Trasa jest ta sama, co w latach poprzednich, gdyż ma atest Pezla. 10 km, bardzo płasko i bardzo szybko. Po wyjściu z alejki na Iławce mamy prawdziwe centrum miasta między blokami. Liczymy tutaj na uprzejmość mieszkańców, wyrozumiałość, no i że akurat w tym dniu i w tej godzinie nie będą musieli jechać samochodem.
3: A myślałam, że chodzi o to, że trzeba przez okna wyglądać i krzyczeć.
6: Nie trzeba.
3: Ja zawsze to robię.
6: Chcieli.
4: Mamy świadomość też taką, że tutaj Radek zawsze biega, mamy tych swoich DJ-ów, którzy gdzieś na rondach stoją i mam nadzieję, że tych mieszkańców pobudzą, żeby na tych balkonach jednak stali, ale z drugiej strony, wracając do tego, że jest to, sama nazwa mówi, Iławska dycha w centrum, to znaczy, że jeżeli blokują Lizbonę, blokują Berlin, blokuje się naprawdę wielkie metropolie, to Iława w tym przypadku jest akurat taką małym miasteczkiem. I to, że zblokujemy ją na 1,5-2 godziny, to uważam, że no nikomu nic się nie stanie. Oczywiście, tak jak tutaj z Radkiem często przeglądamy tam te portale społecznościowe, jak tu piszą, że jasne, że biegacze do lasu i tak dalej, to musimy powiedzieć, że w lasach też mamy swoje biegi, więc też robimy te biegi. Więc, ale tu chodzi o to, żeby promować ruch. Jeżeli mówimy o tym, że młodzież, dorośli siedzą w domu, tyją, nic nie robią, to jak będziemy biegać tylko i wyłącznie w lesie, to nikt nie będzie tego promował. A nam zachodziło o to, a szczególnie Radkowi i naszemu sponsorowi Tyloradanemu, o to, żeby pokazać ludziom, że możemy wyjść w niedzielę, pobiegać i zdążyć jeszcze na pyszny obiad do domu. Ale chodzi o to, że jeżeli będziemy się chować, no to po co to robić? Mhm. Więc tutaj idea tego biegu jest nie dlatego, że chcemy zblokować całe miasto. Nie. Chcemy pokazać, że jest społeczność biegowa w naszym województwie, a nie tylko, bo to przyjeżdżają z, co można powiedzieć, z całej Polski zawodnicy, żeby pokazać, że ruch biegowy jest potrzebny. A tym bardziej nie robimy komercyjnie, tylko robimy to sportowcy dla sportowców. Mhm.
3: Ale też amatorzy, tak rozumiem, że też mogą, bo dycha to nie jest dużo.
4: Właśnie inaczej, ja twierdzę, Radek pewnie też mi też potwierdzi, że uważam, że piątka jest trudnym biegiem, bo piątka jest takim, kurde, bardzo szybkim. Ludzie patrzą na te cardio, robią takie mocne, że, bo tutaj jest, a dycha jest takim bezpiecznym, z punktu widzenia organizacji jest bezpiecznym i każdy może go przebiec. Oczywiście, co to Radek dzisiaj powiedział, my trochę skróciliśmy to, ten limit, tylko dlatego, że ten, kto faktycznie spaceruje, a nie biegnie, no to jednak musi coś, nie wiem, brać sobie coś innego. A tutaj liczymy na amator.
3: Robimy tu fikołki myślowe, ale ja zapytam jeszcze raz o trasę, czyli start jest przy banku na Niepodległości, co dalej?
6: biegniemy od banku, czyli run na bank. Dalej biegniemy w prawo na rondo. Z ronda biegniemy na Bobole, czyli kościół parafialny na Lipowym. Z kościoła do ogrodów, aż kawaluszek za ogrodami. Tam będziemy mieli agrafkę. Wracamy do Iławy.
3: Co to jest agrafka?
6: Zawrotka na tym, na asfalcie, na ulicę. Z nawrotki biegniemy w prawo na alejkę i kontynuujemy bieg tak, jak biegnie nasz półmaraton, przez alejkę aż do wyjścia na moście na Iławce. Tylko że nie biegniemy w prawo, tylko skręcamy w lewo na ulicę Narutowicza. Do samego końca, aż do ulicy Szeptyckiego, na rondo, i? Na Kościuszki, w prawo na pocztę, przy poczcie w lewo pod prąd do samego Mickiewicza, w prawo na Mickiewicza i tam wpadamy już na alejkę, nie blokujemy już tej ulicy. I biegniemy aleją na Małym Jezioraku i kończymy przy hali sportowej.
3: I tam odbieramy medale.
6: Odbieramy medale, zapraszamy na poczęstunek i dobrą zabawę do samego końca.
3: Mhm. Może pytanie nie do Was, ale czy będzie Mariusz Kostkowski z bębnami?
6: Będzie Mariusz Kostkowski, będzie tak jak Jarek wspomniał, na pewno będą DJ-e i na pewno będą jeszcze instrumenty, ale tu nie chcemy zdradzać jakie, ale tak, żeby na trasie nie było nudno. Dlatego mamy nadzieję, że te niespodzianki, które przygotowaliśmy w niektórych punktach, będą takim czymś, które porwą mieszkańców i mieszkańcy wyjdą do uczestniczenia w tym biegu i będą się z tym biegiem identyfikować. Mhm. Że to nie będzie tylko impreza sportowa dla sportowca, tylko impreza sportowa dla mieszkańca i dla miasta Iławy.
3: Mhm. Jeszcze raz, Iławska Dycha w centrum, 4 października, która godzina?
6: 10 rano startujemy przy Krzypciej.
3: Dobrze, dziękuję Wam bardzo w takim razie za rozmowę.
4: No, dziękujemy bardzo. Uważamy, że promowanie tego typu ruchu należy się dla Iławy, dla powiatu. Myślę, że będzie to fajna, kolejna edycja przy współpracy, mogę powiedzieć śmiało, Iławskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
6: A to nie jest jedyna dycha w naszym regionie. Mamy jeszcze, po drodze mamy 10 w Suszu. Jest troszeczkę inna, bo jest nocna. Też jest bardzo fajnie. Druga dyszka jest w lesie, która jest organizowana przez Nadleśnictwo Iława. Też jest bardzo fajna 10. A nasza 10 jest w centrum, także możecie wybierać jak chcecie, ale to my zamykamy sezon. Dziękuję.
4: Ale to nie koniec jeszcze, Radku. Radku.
3: Ja już za rozmowę podziękowałam.
4: 17 października, gmina Zalewo, w miejscowości Boreczno, w leśnictwie Piekło. Planujemy i już jest przygotowywany regulamin i zapisy do piekielnej 10, ewentualnie diabelskiej 5. Tak to ma wyglądać. Już jest wszystko dograne, także myślę, że ten sezon będziemy kończyć w naszym powiecie takim właśnie troszkę crossowym, takim porównywalnym do Leśnego Runa, ale nieco innym biegu, w innym terenie, dlatego że chcemy, żeby w naszym powiecie, jak robimy Kisielice Piątkę, robimy Night Run, robimy tutaj Centrum i tak dalej, chcemy, żeby w każdej miejscowości coś się działo, tak?
3: Takie piekielne zakończenie sezonu, piekielne. Dopiero 17, widzisz. O Iławskiej Dysze w Centrum mówili Jarek Piechotka i Radek Etmański.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki odwiedził Iławę, by przekazać dokument potwierdzający dofinansowanie inwestycji w korty tenisowe w Iławie. Iława na budowę 2 krytych całorocznych kortów dostanie prawie 3 miliony złotych. Dawid Jakubowski, zapraszam do wysłuchania krótkiej konferencji, która odbyła się z tej okazji na kortach tenisowych w Iławie. Pierwszy zabrał głos wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
7: Witamy w Iławie, witamy w powiecie iławskim. Dla mnie jako przedstawiciela administracji rządowej właśnie stąd, z powiatu iławskiego, budujące jest to, że powstają kolejne inwestycje w sport, a tak naprawdę w rozwój naszej młodzieży. Tu mamy do czynienia z inwestycją w korty tenisowe, tak zwane tenisowe Orły. Niemal 3 miliony złotych trafi do samorządu miasta właśnie na modernizację, długo oczekiwaną przez środowisko tenisowe, modernizację iławskich kortów. Chylę czoła dla całego środowiska, które tutaj od lat dba o to miejsce, rozwija je. Sam kilkanaście lat temu korzystałem z tych kortów. Pamiętam słynnego pana Stasia, legendę tych kortów, który do 85 roku życia o nie dbał. Tym bardziej budujące dla mnie jest to, że wreszcie tenisiści i ławcy doczekają się tej inwestycji. Dziękuję za rozmowy wszystkim radnym, którzy również dzwonili w tej sprawie, aby wesprzeć tą inicjatywę. I jeszcze raz dziękuję przede wszystkim panu ministrowi, bo to przecież nie pierwsza inwestycja, która tu będzie realizowana. Będziemy również modernizować boisko ze sztuczną nawierzchnią w całym województwie. Mnóstwo tego typu inwestycji, mnóstwo programów wdrażanych przez pana ministra Rutnickiego, które procentują w naszym województwie. Panie ministrze, jeszcze raz witamy, dziękujemy za to, co już, i oczywiście liczymy jak zawsze na więcej.
5: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
8: Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, szanowni państwo. Tenisowy orzeł już za chwileczkę wyląduje w pięknej Iławie. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, aby inwestować tam wszędzie, gdzie tworzy się piękny sport. Moje pierwsze zdania, gdy zostałem ministrem sportu i turystyki, brzmiało, bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych, małych miejscowościach i małych klubach. Oczywiście Iława to nie jest mała miejscowość, ale zdajemy sobie z tego sprawę i my musimy robić wszystko, żeby zawodnicy, niezależnie czy są z wielkich ośrodków, czy też z mniejszych ośrodków, jakim jest Iława, mieli szansę na rozwój. Jeżeli chodzi o tenis, to jest wielki program inwestycyjny. Tenisowe Orły to jest najważniejsze i największe tego typu wydarzenie inwestycyjne w naszej historii, bo przez ostatnie tygodnie jeżdżę po całej Polsce, gdzie właśnie przekazuję decyzje dotyczące dofinansowań, to co ważne, całorocznych obiektów tenisowych. Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek, nie tylko od kwietnia, maja do września, czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok. Dlatego w ramach wielkiego programu Tenisowe Orły przeznaczyliśmy na niego blisko 80 milionów złotych, dzięki czemu ponad 30 tego typu obiektów będzie realizowanych na terenie całego kraju. Ja bardzo się cieszę, bo to jest kilka dni bardzo intensywnych mojej pracy na terenie Warmii i Mazur. Fantastyczna impreza. Zakończyły się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach, ale przecież wręczaliśmy decyzje dotyczące modernizacji Orlików. 17 tego typu obiektów będzie realizowanych. W Mikołajkach otwieraliśmy nowy obiekt. W Olsztynie przekazywaliśmy dofinansowanie, jeżeli chodzi o modernizację basenu dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tylko te 3 dni, szanowni państwo, to jest blisko 20 milionów złotych na inwestycje sportowe. A jadąc tutaj do państwa wspólnie z panem posłem Papkę, to jest wspaniały człowiek, który kocha sport, z panią poseł Królak, ale też z panem eurodeputowanym. Przez ostatnie 3 lata, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe na Warmii, Mazurach i przekazane pieniądze ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, to kwota blisko 100 milionów złotych. Ale zawsze będziemy to powtarzać, że inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i nas wszystkich, i bardzo się cieszę, że wspólnie z fantastycznymi parlamentarzystami, z panem wojewodą, dzisiaj mogę ogłosić i na ręce pana burmistrza przekazać bardzo dobrą informację, a więc kwotę blisko 3 milionów złotych, dokładnie 2 942 200 złotych dla gminy miejskiej Ława w sprawie modernizacji kortów tenisowych w ramach inwestycji pod tytułem przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To będą 2 nowoczesne korty, dzięki któremu nasze dzieciaki będą mogły się rozwijać przez cały rok. Trzymam za was kciuki, patrzę tutaj w oczy, pasja jest, wiara w sukces jest. Kochani, my to wszystko robimy dla was, żebyście mieli poczucie takie, że budujemy dla was warunki takie, abyście mogli tylko i wyłącznie koncentrować się na rozwoju waszych pasji. Mam nadzieję, że jak się spotkamy, już ten obiekt będzie zrealizowany, to będę też słyszał o tym, że zawodnicy z Iławy nie tylko świetnie sobie radzą tutaj w województwie, ale też gracie na najważniejszych turniejach ogólnopolskich. A kto wie, sami to powiedzieliście, Wimbledon, Australia, Nowy Jork, czy też Paryż, to wszystko jest możliwe. Ale to wszystko jest możliwe, gdy jest nowoczesna infrastruktura i to gigantyczne przyspieszenie infrastrukturalne, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. W tej chwili się dzieje i bardzo się cieszę, że tego częścią jest Iława, bo przecież i niedawno dofinansowanie, jeżeli chodzi o pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a dzisiaj świetnie informacje dla tenisa. Panie burmistrzu, pozwolę sobie wręczyć na pana ręce ręce wspólnie z parlamentarzystami decyzję o przyznaniu dofinansowania blisko 3 milionów złotych. Moje gratulacje. Bardzo proszę.
5: Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
9: Kilka lat temu, kiedy siedzieliśmy z moimi współpracownikami w ratuszu do projektowania tego nowego obiektu kompleksu, bo przecież korty to tylko część tego dużego kompleksu, nie przypuszczałem, że tak szybko będziemy mogli się spotkać i wcielać te nasze plany w życie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dofinansowanie, na które czekaliśmy my jako samorządowcy, ale przede wszystkim czekało całe środowisko związane z tenisem ziemnym. Obiecuję, że ruszymy do inwestycji niezwłocznie po to, żebyśmy mogli się za kilka miesięcy tutaj spotkać i otworzyć te korty i wspólnie świętować. Jestem o tym przekonany, że to jest kolejny krok ku temu, żeby umacniać pozycję Iławy na arenie wojewódzkiej, jeżeli chodzi o środowisko sportowe. I tutaj jako burmistrz miasta, jako przedstawiciel całych władz samorządowych bardzo serdecznie dziękuję za współpracę moim współpracownikom, radnych Rady Miejskiej, wszystkim parlamentarzystom, wojewodzie oraz samemu panu ministrowi. Serdecznie, serdecznie dziękuję z całego serca.
5: Aleksandra Musiał, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego.
10: Pan minister już tutaj tak wyczerpał temat, że powiem krótko. Bardzo się cieszę, że właśnie Ministerstwo Sportu wspiera nie tylko te duże, ogólnopolskie, prężnie działające ośrodki tenisowe, ale także te mniejsze. Jestem pod wrażeniem całości tego obiektu. Jest to piękny kompleks nie tylko tenisowy, ale także sportowy. Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym zorganizujemy tutaj nie jeden turniej, a że być może tutaj wśród waszych dzieciaków jest następca Huberta Hurkacza, Igi Świątek lub Maji Chwalińskiej.
5: Joanna Kossek, prezes Towarzystwa Tenisa Ziemnego w Iławie.
11: Bardzo dziękuję, że coś takiego mogło powstać. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jestem też zaskoczona, powiem szczerze, bo nie do końca wierzyłam w to, że to się uda, ale bardzo dziękuję za tą możliwość. Mam nadzieję, że nasz sport będzie się już prężnie rozwijał. Teraz ruszy z kopyta.
5: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas.
12: Serdecznie gratuluję i dziękuję panu ministrowi za tą cenną inicjatywę, która dotyczy przecież nie tylko Iławy, ale całego tenisowego środowiska w Polsce. Rzeczywiście musimy inwestować w nowoczesne obiekty sportowe, również te, na których można trenować zimą. Iga, Hubi są takimi ambasadorami, motorami przyciągającymi młodzież do tego sportu, ale żeby byli kontynuatorzy, muszą być warunki i bardzo się cieszę, że takie warunki będą stworzone w Iławie. Ja od 30 lat regularnie też grywam w tenisa. Tu na tym korcie z Leszkiem Kucharskim też graliśmy kiedyś debelka podczas turnieju, więc ten obiekt jest mi znany i bardzo się cieszę, że będziecie mieli jeszcze lepsze warunki. Gratuluję wszystkim i dziękuję przede wszystkim panu ministrowi za wsparcie.
5: Poseł na Sejm RP Katarzyna Królak.
13: Wielkie rzeczy dzieją się w małych miejscowościach, a Iława to miasto, w którym się urodziłam, które jest dla mnie bardzo ważne i taka piękna inwestycja, która pomaga młodym, ale nie tylko młodym, bo również starszym, dorosłym i seniorom, pozwala wierzyć w to, że można robić, można działać, tylko trzeba chcieć i współpracować w kulturze, w sporcie, w infrastrukturze. Naprawdę dzieje się w naszym najpiękniejszym regionie na świecie.
5: Poseł na Sejm RP Paweł Papke.
14: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wsparcie. Panie Ministrze, objechaliśmy Warmii i Mazury od kilku dni i rzeczywiście te dofinansowania są imponujące, bo trzeba pamiętać, że one powodują to, że samorządowcy również swój wysiłek finansowy posiadają. One się podwajają lub nawet potrajają. Także duże gratulacje, duże podziękowania. Młodzieży życzę teraz już za kilka miesięcy wspaniałej hali i rozwijania swoich pasji tenisowych. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
15: Jakie to będą hale? Z czego wykonane? Ile miejsca zajmą?
16: Hala będzie podwójna. Będzie to balon tak zwany dmuchany. Będzie przykrywała dwa korty tenisowe. O wymiarach długość 23,77 metra. Natomiast szerokość jest dostosowana do gry deblowej i wynosi 10,97 metra. I takie dwa pola do gry. Aneta Michalak.
15: Kiedy inwestycja może wystartować?
17: Bardzo chciałbym, żeby wystartowała jeszcze w tym roku 2026, ale będzie to uzależnione od tego, kiedy podpiszemy umowę z ministerstwem i kiedy ogłosimy przetarg. Jeżeli przetarg na wyłonienie wykonawcy nie przyniesie żadnych niespodzianek, opóźnień, to mam nadzieję, że jeszcze w roku 2026 poznamy nazwę firmy, która będzie odpowiedzialna za tę inwestycję, a zakończenie w przyszłym roku najpewniej pod koniec.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
18: Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Informacje na temat prac na budowie wiaduktów nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej 536 w Iławie. Obecnie prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W ramach inwestycji wykonano do tej pory ustrój nośny wraz z wyposażeniem na wiadukcie nad bocznicą kolejową, to jest obiekt WD2. Wykonano kładkę tymczasową dla pieszych, przełożono niezbędne kolizje uzbrojenia podziemnego, to jest sieci średniego napięcia i sieci teletechnicznej. Ponadto wykonano rozbiórkę drugiego wiaduktu WD1. Planowane jest wykonanie fundamentu, filaru i poprzecznicy podpory pośredniej znajdującej się w międzytorzu. Zamontowane zostanie również konstrukcja stalowa ustroju nośnego i wykonane mury oporowe wraz z zasypką za podporami skrajnymi. Planowane zakończenie inwestycji to koniec kwietnia 2027.
0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz organizatorzy biegu Iławskie Runoleśne Kinga Sulej, Dorota Mówka z Nadleśnictwa Iława oraz Jarek Piechotka, członek zarządu, ale tutaj właściwie to jako organizator biegów różnorakich, prawda?
19: Tak właśnie.
3: Mogę tak powiedzieć. Może. Dziękuję. Poproszę na początek o daty i trasy. Dorota Mówka.
20: Impreza odbędzie się w tym roku 13 września, ale to wcale nie będzie pechowa dla nas niedziela. Tak jak zwykle rano 9.00 startuje bieg główny, 9.10 startuje Nordic Walking, krótka trasa. Trasy są te same, co w poprzednich latach. W tym roku mamy już trzecią edycję imprezy. Zapraszamy na bieg główny, to jest 10 km po lesie w pięknych okolicznościach przyrody, natomiast trasa Nordic Walking jest krótsza, są to niespełna 3 km. I naprawdę każdy da radę przejść. To jest spacerek nad jeziorem, naprawdę fajnymi drogami.
3: Ale no właśnie, jaka to trasa? Czy to jest także bardzo trudna, leśna?
20: Trasa prowadzi stricte po leśnych drogach, po leśnych duktach, ale są to drogi utwardzone, z jednym, może dwoma podbiegami. Generalnie trasa płaska, szybka, nie męcząca.
3: Temat biegu leśnego, tego właśnie konkretnie, przyjął się, skoro to trzecia już edycja, no nie? Jak wy to czujecie? Przyjął się? Jarek.
21: Przyjął.
4: Powiem tak, jak dziewczyny zaproponowały współpracę przy tym biegu, organizując inne biegi po asfaltach, to ten las pokazał się takim otwartym, nie wiem, przestrzenią, że jednak można dobrze oddychać i fajnie biegać. I to dziewczyny powiedziały o tej trasie, że ona jest wymagająca, ale nie na tyle, żeby tam nie wiadomo jak się zmęczyć.
3: A wiekowo jakich kategorii się spodziewacie? Jakie macie zaplanowane?
20: Przyjmujemy wszystkich od 16 roku życia. Bez ograniczenia wiekowego, natomiast na Nordic Walking nie ma w ogóle ograniczeń wiekowych. Zapraszamy nawet maluszki, które gdzieś na rowerkach biegowych pokonują trasę.
3: Bieg tego dnia to nie będzie jedyna atrakcja, prawda? Kinga Sulej.
22: Tak jak w poprzednich edycjach, razem z biegiem organizujemy piknik. Taki piknik pod lasem, spotkanie z leśnikami. W tym roku dominującym tematem będzie drewno. Drewno jako materiał przyszłości. Bo wierzymy w to, że pomimo tego, że no, być może to nie jest popularne, tak, mówienie o tym, że wycinamy drzewa, że ten las nam znika, to jakby produkt, który mamy z niego jest po prostu ponadczasowy. On jest produktem i przeszłości, bo dzięki niemu człowiek wszedł na inne poziomy cywilizacji, ale jest też produktem przyszłości.
3: I chcecie do tego przekonać też uczestników, nie tylko biegu, ale też tego pikniku.
22: Tak, bo zawsze razem z biegaczami zwyczajowo przychodzą rodziny, jacyś zaprzyjaźnieni, kibice, ale mamy też taką ambicję i zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę spędzić z nami ten czas. Piknik będzie oczywiście w takiej formie lekkiej, przyjaznej. To będzie to będą pokazy, jakieś quizy, zabawy, pytania, takie trochę może multimedialne albo raczej manualne rzeczy do zrobienia, czyli będzie można dotknąć czegoś, przestawić, porównać. Na pewno tutaj duże takie zaplecze dla dzieciaków.
3: Czy można nie biec albo nie przyjść z kimś, kto biegnie i po prostu wpaść do Was na sam ten...
22: Oczywiście, zapraszamy właśnie na piknik osoby, które też nie są totalnie zainteresowane biegiem. Na piknik można po prostu przyjść.
3: Jesteśmy w stanie podać godzinę, bo bieg o 9, a piknik równocześnie rusza, czy...?
22: Myślę, że równocześnie rozpoczniemy piknik też o 9.
4: W tym pytaniu a propos tego pikniku, to jak najbardziej zapraszamy wszystkich, ten las otwarty jest i pokazujemy tymi działaniami sportowymi, piknikowymi, że otwieramy się nie tylko na biegaczy. Masz przyjść, ochotę zobaczyć, posłuchać o drewnie, o czymkolwiek i tak jak mówiliśmy wcześniej, o 9 jest start główny, 9.10 start Nordic Walking i w tym momencie ci, co pozostają kibice czy ewentualnie rodziny, czy zaprzyjaźnieni tam, nie wiem, przyjaciele tych biegaczy, to mają czas na to, żeby spędzić czas ze śniegami, to co powiedziała Kinga. I oto jest, że otwieramy się, ten bieg ma być nie tylko stricte biegiem, on ma być też pewną promocją, pewnym wykładem na temat drewna, ale to już myślę, że Kinga dużo więcej powie.
3: Żeby o takim drewnie poopowiadać, to wy się będziecie jakoś mocno przygotowywać. Macie tę wiedzę już, wy w nadleśnictwie, no nie?
22: Tak, myślę, że o drewnie to leśnicy wiedzą bardzo dużo. Chcielibyśmy rozmawiać z wszystkimi, ze społeczeństwem na temat drewna, bo to są takie trochę trudne tematy. Dlaczego one są trudne? Bo no, wiele razy docierają do nas sygnały i informacje o tym, że znowu wycięliśmy kawałek lasu, dlaczego, dlaczego? Albo tam były jakieś stare drzewa, wy je wycięliście. No tak, właśnie dlatego je wycięliśmy, bo były stare, kończą swoje życie i żeby uchwycić ten moment, zanim po prostu się zepsują, drzewa mają tak jak ludzie, tak? Najpierw są małe, młode, rosną, dorastają do pewnego okresu i chorują. Zadaniem leśnika jest właśnie uchwycić ten moment, wyciąć je zanim zacznie chorować i żeby je po prostu wykorzystać. Oczywiście w miejsce wycinania drzew mamy obowiązek sadzić nowe i na tym polega jakby nasze główne zadanie, tak? Czyli utrzymanie trwałości lasu. Mhm. Oprócz tego my też chcielibyśmy rozmawiać o tym, że to nie jest tak, że las gospodarczy to są tylko właśnie drzewa i produkowanie drzew. Ten las gospodarczy zapewnia wszystkie funkcje, które jakby nakłada na nas i ustawa i po prostu no, rzeczy.

0: nas rehabilituje, tak? Sama obecność w lesie pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. I dlatego Was serdecznie zapraszamy do lasu na piknik.
1: Będzie można coś zjeść też na tym pikniku?
0: Będzie można. Oczywiście po biegu i po pikniku jest strefa regeneracyjna. Zapraszamy na pyszną grochówkę.
1: Aha, no właśnie, a to leśnicy też gotują grochówkę, bo słyszałam, że strażacy zawsze są dobeściakami pod tym względem. A co tam z leśnikami też? Kinga z Dorotą, tak Jarek mówi, gotują.
0: Mamy takie zaprzyjaźnione organizacje. Myślę, że w tym roku będzie równie pyszna grochówka jak co roku.
2: Ale przewidujemy też zupę wegę, no bo nie każdy zje grochówkę na kiełbasce, więc dla wegetarian również będzie przewidziany posiłek.
1: Dbacie o wszystkich. Mhm.
3: No tak, ale wracając do tego zdrowia, to oprócz tego mamy partnerów. To trzecia edycja, mamy swoich partnerów, którzy do nas przybywają. Są to firmy, o których nie będę mówił głośno, ale są to ludzie, którzy wspierają pasjonatów, takich jak Kinga, Dorota, i co mnie bardzo cieszy. I cóż, chcemy ich jeszcze więcej, nie dlatego, że jesteśmy pazerni. Tak jak tu wspomnieliśmy od samego początku, jest to bieg niekomercyjny. My wszystko w biegacza, tak jak powiedziała tutaj koleżanka, że wszystko mamy na wege, na grochówkę, na coś. Wiadomo, że ktoś to zrobił, bo jest, nie wiem, pasjonatą i lubi nas w całości jako organizatorów. Ale oprócz tego chcemy, żeby zawodnik nie kończył biegu i wsiadł w auto i wyjechał, tylko został na tym biegu do końca, aż wszyscy dobiegną. Jest tam ceremonia dekoracji i są tam pewne losy, pewne rozmowy. I ostatni bieg pokazał, że mimo, tak jak żeby powiedziały, kiepskiej pogody aury, to 90% ludzi została do końca samego ostatniego losu, żeby wygrać różne rzeczy. Czy to była choinka, kwiatek, czy to był, nie wiem, kawałek puzzla, to nie było znaczenia. Chodziło o to, że ta integracja wśród tych leśników, biegaczy, sportowców, ich rodzin, okazuje się, że to jest fajny strzał w dziesiątkę.
1: To w takim razie widzimy się 13 września w niedzielę około godziny 9 przy Nadleśnictwie i Ława. Czyli to jest wylot na Lubawę. Dziękuję Wam bardzo. Kinga Sulej, Dorota Mówka, Jarek Piechotka, współorganizatorzy Iławskiego Runa Leśnego, czyli biegu po lesie pod Iławą.
4: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
6: Witam serdecznie.
5: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka Iława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
6: Trzy grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Piotrek, rozgrywki były podzielone u Piotrka na dwie grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na dwie grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na pięć zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął siódme miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej był nasz zespół. Myślę, że gdzieś czwarte miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają też z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i w te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
5: Zrobiliście analizę co do poprawki?
6: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
5: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
6: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki, tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda. Kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej, zanim wrócił do tej formy.

0: formy właściwej, no to było tak naprawdę 2 miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, to jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz z pierwszej piątki, tak jak Oliwier, i jak wrócił Oliwier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych 2 zawodników, jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na 1,5 miesiąca wypadł Czarek. Później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie 2 mecze, czy ostatnie nawet 3 mecze, wypadł nam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za 3 szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to 3. miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce 2. bądź 1. uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem, no, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z pomorskim województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do Pomorskiego i w Pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały, finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19, w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w NRZ Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii w U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpadli w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, i rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energię Tref Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Tref, ten seniorski grający w ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. I się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce, i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej, i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej i spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie, i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie, naprawdę życzę mu tego, wszyscy w klubie, i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
1: Powiedziałeś, że U17 dotarło do 3. miejsca, to tak, i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych wybranych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
0: Nie, nie, nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, to czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak, czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach, ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców tu było, wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym Trefle gra po szkole, po klasie ósmej.
1: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
0: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają, na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład był już grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespołu ekstraklasowy dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba dwa lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba z 44 lata miał, a syn miał 15. I wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli tak historię napisać, myślę. Tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść. No to już jakby szczegóły.
1: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
0: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze, no to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o półtora roku starsza. Później były Wilki, później Politechnika Gdańska, z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
1: A ci, co zajęli podium, to jak?
0: To podium Gremik Gdańsk, to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia. Także...
1: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
0: tak,
1: w tabeli.
0: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać. Naprawdę, ja tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też zespół w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy, trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przygrają. To już po meczu tak usłyszałem z Pasłękiem. Ostatni, jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze 4 drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko 3 były pierwsze, które zajęły pierwsze 3 miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
1: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co 3 lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
0: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za 2 lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotr Krynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 dni chłopacy pojechali, ale generalnie na pewno te 3 miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
1: Czyli będziesz głównie trenerem?
0: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę, to będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem. Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa mówi o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awansu tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, czy dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych, plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300-400 tysięcy złotych, które muszą być, no to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem z pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji polskiej czy drużyn ekstraklasowych. Generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
0: Tak, prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy, powiedzmy, 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna, tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy, tak 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego, powiedzmy, 10, że tam mają budżety, powiedzmy, od tych 600 tysięcy do, powiedzmy, 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
0: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
0: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, 1/4 części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy i nigdy nie było, tak to wygląda.
1: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska.

uciekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.